0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

Tu Radio Rodzina. Rodzina. Jest piątek, 5 czerwca.

Wyobraź sobie, że znajdujesz się w gronie uczniów Jezusa. Słuchasz z zainteresowaniem tego, co mówi.

Jezus, nauczając w świątyni, zapytał: jak mogą twierdzić uczeni w piśmie, że Mesjasz jest synem Dawida? Wszak sam Dawid mówi mocą Ducha Świętego: rzekł Pan do Pana mego: siądź po prawicy mojej, aż położę twoich nieprzyjaciół pod stopy twoje. Sam Dawid nazywa go Panem, jakże więc jest tylko jego synem? A liczny tłum chętnie go słuchał.

Jezus jest jednocześnie synem Dawida i jego Panem. Jest w pełni człowiekiem i w pełni Stwórcą Wszechświata. Bóg jest pełen paradoksów, które trudno jest nam objąć rozumem. Jest zawsze kimś więcej, niż jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Spróbuj przez chwilę pobyć w Jego obecności z przekonaniem, że On jest większy niż to wszystko, o co w tej chwili się troszczysz.

Dawid był wielkim królem Izraela, któremu naród wybrany wiele zawdzięczał, ale jednocześnie był daleki od ideału i popełnił ogromne błędy. W każdym z nas tkwi zarówno mnóstwo dobra, jak i grzeszna natura. Bóg natomiast przyjmuje nas zawsze z całym naszym podzieleniem i niekonsekwencją. Jakie uczucia budzą się w tobie na myśl, że Pan kocha cię bezwarunkowo?

Uczeni w Piśmie nie mylą się w kwestii Mesjasza, który jest synem Dawida, ale nie wyrażają całej prawdy o nim. Nasze pojmowanie rzeczywistości jest zawsze zawężone poprzez historię życia, cechy charakteru czy wyobrażenia. Tylko Bóg ogarnia swoim wzrokiem całość świata i złożoność jego kontekstów. Co w Twojej obecnej codzienności może wymagać szerszego spojrzenia z Bożej perspektywy?

Jezus, nauczając w świątyni, zapytał: jak mogą twierdzić uczeni w piśmie, że Mesjasz jest synem Dawida? Wszak sam Dawid mówi mocą Ducha Świętego: rzekł Pan do Pana mego: siądź po prawicy mojej, aż położę Twoich nieprzyjaciół pod stopy Twoje. Sam Dawid nazywa go Panem, jakże więc jest tylko jego synem? A liczny tłum chętnie go słuchał.

Na koniec porozmawiaj z Jezusem jak z przyjacielem o tym, co było ważne w czasie tej modlitwy.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja.
1: Parara, parara.
2: Audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: Na cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9.
0: Autopromocja.

się jak najcenniejszy skarb. W bólu tęsknocie, cierpieniu przebitych ran.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Drodzy bracia, drogie siostry, bardzo serdecznie was witamy tutaj na Jasnej Górze, w kaplicy Matki Bożej, gdzie gromadzimy się, by wspólnie sprawować Najświętszą Eucharystię. Pozdrawiamy was tutaj obecnych, tych i tych, którzy poprzez media w tej godzinie z nami się łączą na wspólnej modlitwie, szczególnie poprzez transmisję Radia Jasna Góra. Kolejny dzień, który ofiarował nam Pan, chcemy rozpocząć od spotkania z Nim, od dotknięcia, zanurzenia się w źródle miłości, jaką jest niewątpliwie Eucharystia. Dlatego przychodzimy, aby słuchać Jego słowa, karmić się Jego ciałem, by mieć siły do stawiania czoła przeciwnościom, mieć siły do tego, aby dobrze te chwile naszego życia przeżywać. Przychodzimy tutaj, aby te wszystkie sprawy, intencje i nas samych zawierzyć Bogu przez stawienictwo Maryi, wpatrując się i w jej oblicze, i w jej życie, prosząc, by była nam przewodniczką po drogach naszego życia. Dzisiaj w liturgii wspominamy świętego Bonifacego, biskupa i męczennika, i od niego też chcielibyśmy uczyć się gorliwości w głoszeniu dobrej nowiny wszystkim tym, których Pan stawia w naszym życiu. W czasie tej Eucharystii modlimy się w następujących intencjach. Ojciec Izydor w intencjach Bogu wiadomych, ojciec Jakub w intencji dziękczynno-błagalnej, prosząc o błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej z racji 50. rocznicy ślubu Ewy i Ireneusza Firek, ojciec Marcin za świętej pamięci Piotra Aubisza, prosząc dla niego o łaskę nieba. Ja modlę się w intencji, prosząc o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Piotra Golec w dniu jego urodzin. Na ołtarzu składamy także nasze osobiste intencje, a dobrego Boga za nasze grzechy, słabości, zaniedbania szczerze przeprośmy, by ta Eucharystia była dla nas owocna. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. Myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się nad nami zmiłuje Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, święty Bonifacy, męczennik, głosił prawdziwą wiarę i własną krwią ją przypieczętował. Spraw przez jego wstawiennictwo, abyśmy tę wiarę wiernie zachowali i

0: Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Najmilszy, ty poszedłeś śladami z mojej nauki, sposobu życia, zamierzeń, wiary, cierpliwości, miłości, wytrwałości, prześladowań, cierpień, jakie mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakież to prześladowania zniosłem, a ze wszystkich wyrwał mnie Pan. I wszystkich, którzy chcą żyć zbożnie w Chrystusie Jezusie, spotykają prześladowania. Tymczasem ludzie źli i złodziciele będą się dalej posuwać ku temu, co gorsze, błądząc innych w błąd wprowadzając. Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma Święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Wszelkie Pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do wychowania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. Oto Słowo Boże.
1: Amen.

Jezus, nauczając w świątyni, zapytał: jak mogą twierdzić uczeni w piśmie, że Mesjasz jest synem Dawida? Wszak sam Dawid mówi mocą Ducha Świętego: rzekł Pan do Pana mego: siądź po mojej prawicy, aż położę Twoich nieprzyjaciół pod stopy Twoje. Sam Dawid nazywa go Panem. Jakże więc jest tylko jego synem? A liczny tłum chętnie go słuchał.

Kochani bracia i siostry, Jezus Chrystus jest niewątpliwie kimś nieskończenie większym niż suma naszych ludzkich wyobrażeń, naszych lęków i doraźnych potrzeb. W dzisiejszej Ewangelii według świętego Marka Pan Jezus rzuca wyzwanie teologom swoich czasów, ale rzuca je także każdemu z nas, stwierdzając zwięzłe, lecz niezwykle głębokie pytanie o tożsamość Mesjasza burzy wygodne schematy, w których człowiek od wieków próbuje wtłoczyć samego Boga. Przełamuje barierę politycznych oczekiwań i ciasnego racjonalizmu, aby objawić się jako prawdziwy Pan ludzkiej historii i każdego ludzkiego serca. Ta krótka dyskusja w świątyni jerozolimskiej to nie tylko lekcja starożytnej egzegezy biblijnej. To fundamentalne pytanie o to, kim dla mnie jest Jezus Chrystus. Czy jest jedynie postacią historyczną, mędrcem, spełnieniem jakichś moich osobistych ambicji, czy też rzeczywiście jest Panem mojego życia, przed którym zginam kolana w miłości i w uwielbieniu. I aby zrozumieć tę scenę, krótką scenę z dzisiejszej Ewangelii, musimy przenieść się do świątyni jerozolimskiej. Jezus naucza w centrum życia Izraela, otoczony przez tłumy oraz elity teologiczne. Uczeni w piśmie ugruntowali w narodzie obraz Mesjasza jako syna Dawida. Oczekiwali ziemskiego triumfatora, potężnego wodza i stratega. Miał on rzucić rzymskie jarzmo, przywrócić dawną chwałę państwową i zaprowadzić sprawiedliwość mieczem. I taki obraz był wygodny. Spełniał narodowe ambicje i dawał proste odpowiedzi. Jednak drastycznie zwężał Bożą perspektywę, sprowadzając Boga do roli realizatora ludzkich planów. Niestety często i my powielamy ten błąd. Tworzymy Boga na własną miarę, dopasowanego do naszych potrzeb. W trudnościach chcemy w Nim widzieć głównie gwaranta naszego sukcesu. W chorobie uzdrowiciela działającego według naszego scenariusza. Bóg troszczy się o nas, ale przecież nie jest automatem do spełnienia życzeń. Bo kiedy zamykamy Go w naszych projektach, tracimy z oczu Jego nieskończoną wielkość. Zaczynamy wierzyć w bóstwo, które sami stworzyliśmy, zamiast w żywego Boga, który przecież nas stworzył. Jezus nie odrzuca tytułu syna Dawida. Pod względem ludzkim rzeczywiście wywodził się z tego rodu. Pokazuje jednak, że to zaledwie początek prawdy o nim. Sięga po autorytet króla Dawida i cytuje Psalm 110. Rzekł Pan Panu memu, siądź po mojej prawicy, aż położę Twoich nieprzyjaciół pod Twoje stopy. Jezus zwraca uwagę na kluczowy szczegół. Sam Dawid, natchniony przez Ducha Świętego, nazywa Mesjasza swoim Panem. W patriarchalnej kulturze Bliskiego Wschodu sytuacja, w której praojciec nazywa swojego potomka Panem, była nie do pomyślenia. No bo skoro Dawid uznaje Mesjasza za wyższego z siebie, oznacza to, że Mesjasz przewyższa ziemską dynamikę pokoleń. Jezus odsłania swoją boską tożsamość. On jest owym Panem, czyli Kyriosem, który zasiada po prawicy Boga, dzieląc z Nim tę samą władzę i chwałę. Nie przyszedł, aby zająć prowizoryczny ziemski tron. Przyszedł objąć panowanie nad wiecznością. Jego królestwo nie opiera się na sile militarnej, ale na potędze miłości krzyża. Reakcja słuchaczy dzieli ludzi na dwie grupy. Uczeni w piśmie milkną w zakłopotaniu, bo prawda Jezusa burzyła ich prestiż. Duma intelektualna stała się przeszkodą w spotkaniu z Bogiem. Znali teksty na pamięć, ale ich serca pozostały ślepe. Jest też druga grupa, o których Marek pisze, że chętnie słuchali Jezusa. Kochani, to krótkie wydarzenie ze świątyni jerozolimskiej, które dzisiaj słyszymy w Ewangelii, jest dla nas
bardzo ważne, bo musimy zadać sobie pytanie, do której grupy jest mi dzisiaj bliżej? Czy do uczonych w piśmie, którzy wszystko wiedzą o Bogu, potrafią cytować przykazania, krytykować innych i zamykać wiarę w schematach tradycji, ale nie pozwalają, by Słowo Boże realnie zmieniało nasze życie? Czy może do tego prostego tłumu, który słucha Jezusa z zachwytem i radością, pozwalając, by Jego obecność wnosiła światło w codzienne mroki życia? Wyzwanie i wyznanie ustami, sercem, że Jezus jest Panem, ma fundamentalne konsekwencje praktyczne. Bo jeśli Jezus jest moim Panem, jeśli jest rzeczywiście moim Panem, to oznacza, że ja nie jestem Panem samego siebie. Oznacza to dobrowolne oddanie mu steru nad każdą, nawet najmniejszą dziedziną własnego życia. Jeśli Jezus jest moim Panem, to oznacza to oddanie mu swoich relacji. A więc pytanie go w modlitwie, jak mam kochać moich bliskich, jak mam przebaczać tym, którzy mnie zranili, jak budować czyste, oparte na prawdzie więzi. Jeśli On jest moim Panem, to oznacza to oddanie mu swojej pracy, uczciwość w codziennych obowiązkach, sprawiedliwość wobec podwładnych, szacunek dla współpracowników i mądre, pełne wrażliwości na ubogich, dysponowanie tym, co posiadam. Bo jeśli Jezus jest moim Panem, to oznacza to oddanie mu swojego wolnego czasu, swoich planów, swoich także i cierpień. To umiejętność powiedzenia w trudnych momentach: Jezu, nie rozumiem tego, co mnie spotyka, to boli, ale Ty jesteś moim Panem. Ufam, że masz moc wyprowadzić dobro nawet z tego trudnego doświadczenia. Kiedy, kochani, zdejmiemy z głowy koronę własnego egoizmu i oddajemy ją Chrystusowi, w naszym życiu zaczyna dziać się cud pokoju. Przestajemy panicznie bać się o przyszłość, ponieważ wiemy, że nasze życie jest w rękach kogoś, kto potrafi uciszyć każdą burzę i rzucić pod swoje stopy każdego przeciwnika, włącznie przecież z grzechem i śmiercią. Wracajmy więc często do tego obrazu z dzisiejszej Ewangelii. Pozwólmy, by Jezus nieustannie burzył nasze fałszywe wyobrażenia o Nim. Nie szukajmy Chrystusa, który ma być jedynie wygodnym dodatkiem do naszego życia, który ma być talizmanem na szczęście czy narzędziem do realizowania naszych ziemskich ambicji. Szukajmy Chrystusa takiego, jakim jest naprawdę, jako Syna Bożego, pełnego chwały, majestatu, a jednocześnie nieskończonego miłosierdzia. I niech ta Eucharystia, w której uczestniczymy, będzie dla nas momentem, w którym z głębi serca zawołamy: Jezu, Ty jesteś moim Panem i moim Bogiem. Króluj we mnie, prowadź mnie i zmieniaj moje serce, abym potrafił słuchać Twojego głosu z niezachwianą radością przez całe moje życie. Amen. Przyzywając wstawiennictwa świętego Bonifacego, wznieśmy do Boga ufną naszą modlitwę. Módlmy się za wszystkich wyznawców, szczególnie zamieszkujących tereny, na których apostołował dzisiejszy patron, aby nie brakowało im odwagi do budowania życia na fundamencie prawd i wartości, za które święty Bonifacy poświęcił swoje życie. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących, aby podejmując ważne decyzje dotyczące całego społeczeństwa, potrafili oprzeć je na skalę Ewangelii i prawa Bożego. Ciebie prosimy. Módlmy się za zaniedbujących i lekceważących sakrament pokuty i pojednania, aby czułe dotknięcie miłosierdzia Bożego stało się impulsem do przemiany życia. Ciebie prosimy. Módlmy się w tych wszystkich intencjach, z jakimi dziś przychodzimy na Eucharystię, polecając, prosząc o Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi dla Piotra Golec w dniu jego urodzin, dziękując za 50 lat wspólnego życia Ewy i Renusza Pirek, prosząc dla nich o potrzebne łaski, opiekę Maryi. Ciebie prosimy.
módlmy się za zmarłych, zmarłych z naszych rodzin, z naszych wspólnot, bliskich naszemu sercu. Polecamy świętej pamięci Piotra Aubisza, prosząc, aby mogli cieszyć się Bogiem w wieczności. Ciebie prosimy. Módlmy się i za nas samych oraz za wszystkich czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa, aby pierwszopiątkowa modlitwa wynagradzająca przyniosła błogosławione owoce w naszej codzienności. Ciebie prosimy. Boże nasz Ojcze, Ty w męczeństwie świętego Bonifacego ukazałeś cuda swojej łaski. Przyjmij nasze prośby, które zanosimy w dniu Jego narodzin dla nieba, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże, Królu wieków, przyjmij ofiarę pojednania i chwały, którą Ci składamy, oddając cześć świętemu Bonifacemu męczennikowi.

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie, Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, Ty w męczeństwie świętego Bonifacego ukazałeś cuda swojej łaski. On bowiem, naśladując Chrystusa, przelał krew ku Twojej chwale. Ty sprawiasz, że moc w słabości się doskonali i umacniasz słabych ludzi do złożenia świadectwa wierze przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego, łącząc się z aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, mocą naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęca wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerze wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, świętym Bonifacem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
2: Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół, pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Wacława, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie,

Módlmy się. Wszechmogący Boże, w dzisiejsze święto z radością uczestniczyliśmy w uczcie eucharystycznej, która jest pamiątką śmierci.

Bardzo wam, bracia i siostry, za ten dar wspólnej modlitwy dziękujemy. Życzymy wam dobrego dnia. Też pamiętajmy, że trwamy w oktawie uroczystości Bożego Ciała, więc zachęcamy do tego, aby włączyć się jeszcze w procesje, które niewątpliwie w naszych parafiach, miejscach, gdzie jesteśmy, są odprawiane na Jasnej Górze, Nieszpory i procesja eucharystyczna o godzinie 19, na którą też was serdecznie zapraszamy. A na ten cały dzisiejszy dzień, na to, co przed nami, przyjmijcie Boże błogosławieństwo.

0: mówi Kasia Kowalska. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.
1: Za nami jedno z najważniejszych świąt w Kościele, uroczystość Bożego Ciała. Paryski sen trwa, Maja Chwalińska awansowała do finału French Open. Zmiany na autostradzie A1. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Duchowieństwo, całe rodziny i poczty sztandarowe ulicami polskich miast przeszły wczoraj procesje eucharystyczne. Za nami uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Weszliśmy w oktawę Bożego Ciała, a tak o tej uroczystości do Polaków, mówi papież Leon
2: XIV.
3: Począwszy od uroczystości Bożego Ciała i w kolejnych dniach będziecie oddawać szczególną cześć Chrystusowi obecnemu w Eucharystii. Niech udział w procesjach eucharystycznych, zwłaszcza rodzin, dzieci i młodzieży, będzie odważnym świadectwem wiary i przypomina wszystkim, że Bóg jest obecny pośród swego ludu oraz towarzyszy mu w codziennym życiu.
4: Wiadomości ze świata sportu.
1: Maja Chwalińska awansowała do finału French Open. W półfinale pokonała Rosjankę Dianę Schneider 7-6, 6-4. To największy sukces Polki w karierze. Chwalińska jest sensacją tegorocznego Rolanda Garrosa. Finał to będzie jej 10. mecz na tym turnieju. W większości z nich, by grać dalej, musiała pokonać wyżej notowane rywalki.
5: Każdy mecz tutaj był bardzo wymagający dla mnie i musiałam naprawdę zagrać bardzo dobrze, żeby te spotkania wygrać.
1: Mówiła Chwalińska jeszcze przed meczem ze Schneider. W sobotę w finale Polka zmierzy się także z Rosjanką Mirą Andrzejewą. 30-letni pilot zginął w katastrofie śmigłowca w Małopolsce. Wrak maszyny znaleziono wczoraj rano na zboczach góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym. Kontakt z pilotem urwał się w nocy, wtedy też ruszyły poszukiwania. Akcja była bardzo trudna ze względu na gęstą mgłę, mówi rzecznik małopolskiej policji inspektor Katarzyna Cisło.
6: Pieszo szukaliśmy tego śmigłowca i znajdował się on na zboczu góry Lubogoszcz. To taki teren bardzo trudno dostępny, stromy, zalesione.
1: Przyczyny wypadku ustali teraz prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Autostrada A1 między Gdańskiem a Toruniem może być darmowa w najbliższych dniach. Może być, bo wszystko zależy od tego, czy będzie zakorkowana. Jeśli tak, to szlabany zostaną podniesione bez pobierania opłat. Podobny system będzie w wakacje. Za to na autostradzie A1 w województwie śląskim i w województwie łódzkim łatwiej będzie o mandat. Trwa tam montaż odcinkowych pomiarów prędkości. Urządzenia na 6 fragmentach zaczną działać 30 czerwca. A w Chorzowie zakończono niezbędne naprawy stakady. Od dzisiaj wraca tam ruch w centrum miasta, informuje Katarzyna Chochuł, rzecznik chorzowskiego ratusza.
7: Dopuszczony zostanie ruch w ciągu ulicy Rynek na odcinku od ulicy Jana Faski do skrzyżowania z ulicą Pocztową, a także w ciągu ulicy Pocztowej na odcinku od budynku przy ulicy Wolności 1A do skrzyżowania z ulicą Moniuszki.
1: Do użytkowania oddany zostanie także parking P2 zlokalizowany pod estakadą przy ulicy Pocztowej, a w najbliższy wtorek pod estakadę ma wrócić ruch tramwajowy i autobusowy.
0: W Radio Rodzina już teraz czas na prognozę pogody. Mamy w tym momencie 17, a właściwie 18 stopni na termometrach. Te temperatury dziś wzrosną tak mniej więcej do 16 stopni. O godzinie 10 ma tyle być, a potem temperatury będą malały. No i dziś deszczowy dzień nie tylko we Wrocławiu, ale i na Dolnym Śląsku. Dziś jednak, no właśnie, opady zdominują ten dzień. Oprócz tego będzie pochmurno.
8: Reklama. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
9: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
10: Finiszujemy na nowych żernikach. Rozpoczęły się prace związane z układaniem masy bitumicznej na Alei Architektów. To oznacza jedno. Już wkrótce pojedziemy nową drogą od ulicy Tadeusza Brzozy. Ale to nie wszystko. Trwają już prace nad kolejnym etapem w stronę przyszłego Wrocławskiego Centrum Sportu. Ta droga to klucz do rozwoju osiedla. W przyszłości zapewni wygodny dojazd do planowanego zespołu szkolno-przedszkolnego, akwaparku i kompleksów sportowych. Pierwsze efekty widzimy już teraz, a finał prac drogowych jeszcze w te wakacje. Koszt zadania to blisko 12 milionów złotych. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
11: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oscar Sims, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
12: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krowski.
13: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski. Z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
8: Reklama.
14: Radio Rodzina.
15: Radio Rodzina.
14: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
0: Witam Was po godzinie 7. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina, 7:07. Dokładnie na zegarach. Jeżeli macie długi weekend i odpoczywacie, życzymy dobrego odpoczynku. Możecie jeszcze troszeczkę sobie pospać i się wyspać. A jeżeli jesteście już w drodze do pracy, no to będę Wam dziś towarzyszyła. Na dobry początek muzycznego czasu z Radiem Rodzina, elektryczne gitary i kawałek Wytrąciłaś już teraz na naszej antenie.

0: Chociaż stało się to wczoraj, myślę, że nie możemy o tym nie powiedzieć. Otóż wczoraj odbył się półfinał Rolanda Garrosa, oczywiście mowa o tenisie, no i mowa również o naszej polskiej zawodniczce Mai Chwalińskiej, która pisze jedną z najpiękniejszych historii tegorocznego Rolanda Garrosa. Polka pokonała w półfinale Rosjankę Diana Schneider 7-6 i 6-4 i po raz pierwszy w karierze awansowała do finału turnieju wielkoszlemowego. Tym samym została też pierwszą kwalifikantką w historii, która dotarła do finału paryskiego szlema. W wielkim finale Rolanda Garrosa Maja Chwalińska zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Spotkanie odbędzie się już w tą sobotę, także trzymamy kciuki.
1: Najlepsza muzyka, najważniejsze wiadomości. Poranek z Radiem Rodzina.

Wracam do Was z tenisowymi informacjami. Słuchajcie, Chwalińska przyjechała do Paryża jako 114. zawodniczka w rankingu ATP, no i nigdy nie była w najlepszej setce. Awans do finału oznacza, że w poniedziałkowym notowaniu będzie ona zajmowała 21. miejsce. Z kolei, jeżeli sięgnie po tytuł, no to słuchajcie, wskoczy na 14. miejsce. A w rankingu The Race, który obejmuje tylko ten sezon, Maja Chwalińska pojawi się na 10. miejscu, czym zepchnie Igę Świątek z 11. na 12. miejsce.

5 czerwca 1950 roku w Okocimiu urodził się Jan Chnatowicz, gitarzysta i kompozytor. Grał z wolną grupą Bukowina, zespołem Pod Budą, Stanisławem Sojką oraz Martyną Jakubowicz. We wrześniu 2014 roku podczas próby przed koncertem w Suchej Beskidzkiej został porażony prądem, a jego serce przestało bić. Parę dni później został wybudzony ze śpiączki.

0: People see us everywhere. They think you really care.
1: 5 czerwca 1993 roku zmarł wokalista country Conway Twitty. W 1958 roku jego piosenka It's Only Make Believe zdobyła pierwsze miejsce po obu stronach Atlantyku.

5 czerwca 1956 roku urodził się Kenny G, amerykański wirtuoz saksofonu i klarnetu. Muzyk, który w ciągu 20-letniej pracy sprzedał ponad 75 milionów albumów. Zebrał imponującą kolekcję platynowych płyt, a jego wszystkie krążki biją rekordy sprzedaży.

W 2023 roku zmarła Astrud Gilberto. Sławę brazylijskiej wokalistce przyniosła ta przepiękna bossa nova. Płyta z tym utworem rozeszła się w nakładzie ponad 5 milionów egzemplarzy na całym świecie i zdobyła statuetkę Grammy dla piosenki roku. Porque estou tão sozinho.

0: Było kalendarium muzyczne, no to teraz zapraszam na kalendarium historyczne, które przedstawi już teraz Ilona Baran.
1: Dzień dobry, dziś jest 5 czerwca. Do końca roku pozostaje 209 dni. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Środowiska. Dzień ten został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na konferencji sztokholmskiej w 1927 roku. Obchodzony jest corocznie w ponad 100 krajach dla przypomnienia głównych haseł konferencji dotyczących zgodności rozwoju cywilizacji z rozwojem ekologicznym otaczającego świata. W 1968 roku odsłonięto pomnik papieża Jana XXIII. Granitowy monument znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Świętego Marcina. Jest to jedyny pomnik tego papieża w Polsce. Jest wyrazem hołdu społeczeństwa polskiego dla pierwszego zwierzchnika Kościoła katolickiego, który uznał prawa Polski do Wrocławia i całych ziem zachodnich odzyskanych po stuleciach. W 1975 roku założono Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Największy krajowy związek seniorów obejmuje działalność socjalno-bytową oraz kulturalną. Organizacja posiada 2600 kół. We Wrocławiu siedziba związku znajduje się na ulicy Zelwerowicza 1.

0: Za nami uroczystość Bożego Ciała.
1: Kto przyjmuje chleb żywy, ten niesie w sobie obecność Boga.
0: Ceny ropy spadają, co z cenami na stacjach. Po 6 dniach zaginiony na Mount Everestie przewodnik został odnaleziony. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Od Pomorza po góry wczoraj ulicami polskich miast przeszły procesje eucharystyczne. Za nami uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Boże Ciało. Na obrazie z Emaus Jezus idzie obok uczniów, ale uczniowie rozpoznają Go dopiero wtedy, gdy bierze chleb w swoje dłonie. Dlatego uroczystość Bożego Ciała jest świętem drogi, mówił podczas mszy świętej w katowickiej katedrze Chrystusa Króla biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej Marek Szkudło.
1: Chrystus nie pozostaje zamknięty w wieczerniku, nie pozostaje tylko na ołtarzu. Wychodzi na nasze ulice, przechodzi przez miasta i wsie, przez place i chodniki, przez miejsca codziennej pracy i odpoczynku. Tak jak szedł do Emaus, tak jak szedł przez pustynię wraz z Izraelem, tak jak idzie przez całe dzieje Kościoła. Procesja eucharystyczna jest wielką opowieścią o Bogu, który nie chce być Bogiem dalekim. To Bóg w drodze. Bóg, który zna kurz ludzkich ścieżek. Bóg, który nie brzydzi się naszym zmęczeniem. Bóg, który przychodzi do człowieka tam, gdzie człowiek żyje.
0: Dodajmy, że procesje eucharystyczne w Dniu Bożego Ciała wprowadzono później niż samo święto. Pierwszym śladem ich istnienia jest wzmianka o uroczystej procesji przed Sumą w Kolonii w latach 1265-1275. Lasy Państwowe chcą powołać specjalny zespół, który zastanowi się, co zrobić z gigantycznym pogorzeliskiem po pożarze lasu pod Wołominem na Mazowszu. Eksperci mają zdecydować, jak odtworzyć las. W takich sytuacjach warto korzystać z możliwości samej natury, mówi profesor Jerzy Swagrzyk z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
2: Z jednej strony wiemy, że standardowa praktyka to jest wycięcie, usunięcie drzew i później obsadzenie tego terenu nowymi sadzonkami. No ale z drugiej strony, jeżeli chodzi na przykład o różnorodność gatunkową, to są liczne już w tej chwili przykłady z różnych krajów europejskich wskazujące, że po pożarze ta różnorodność jest znacznie większa, jeżeli się pozwoli przyrodzie zregenerować samoistnie.
0: W szczytowym momencie pożar pod Wołominem obejmował około 300 hektarów lasów i nieużytków. Ceny ropy spadają. Czy automatycznie przełoży się to na obniżki cen na stacjach? Analitycy zwracają uwagę, że to jak wróżenie z fusów, bo sytuacja na rynku paliw potrafi zmieniać się nawet kilka razy w ciągu dnia. Mówi Grzegorz Maziak, analityk z portalu epetrol.pl.
3: A to się szybko przekłada na stacje w Polsce, bo poprzez obowiązywanie tego mechanizmu maksymalnych cen, to przełożenie zmian z rynku hurtowego, które szybko odzwierciedlają zmiany na giełdach naftowych na świecie, widzimy też bardzo szybko przełożenie na stacje. Więc prognozy dłuższe niż jedno-dwudniowa są obarczone dzisiaj dużym ryzykiem.
0: Na dziś litr benzyny 95 może kosztować maksymalnie 5,94 zł, benzyny 98 6,52 zł, a oleju napędowego 6,40 zł. To jak cud na Mount Everestie odnaleziono zaginionego nepalskiego przewodnika Hilary Dawa Sherpa. 6 dni temu został uznany za zmarłego. Doświadczony 52-letni przewodnik dotarł na najwyższy szczyt świata pod koniec marca z brytyjskim alpinistą. Potem się rozdzielili. Poszukiwania Sherpy również z użyciem helikoptera do wczoraj nie przyniosły rezultatu. Ostatecznie jednak mężczyznę odnaleziono. Trafił do szpitala w Katmandu. Ma odmrożenia.
4: Już teraz rzut okiem na prognozę pogody. Tak wyglądam przez okno i widzę, że te chmury dominują nam na niebie. No i nic dziwnego, bo zachmurzenie jest praktycznie całkowite. Dziś możemy spodziewać się opadów deszczu, między innymi we Wrocławiu, i mogą nastąpić one nawet niebawem, zgodnie z przewidywaniami synoptyków. A dziś również zapowiadane są opady deszczu praktycznie na całym Dolnym Śląsku.
5: Reklama.
6: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
10: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
9: To dokąd na wakacje?
10: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
9: A może dalej?
10: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
9: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
11: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK. Bezpłatnie.
12: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę. Reklama.
13: Radio Rodzina.
14: Radio Rodzina.
13: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
4: Już prawie 7 minut po godzinie 8. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Zaczniemy tę godzinę ze znanym nazwiskiem, bo jest też taka anegdota, żartobliwa anegdota z Zbigniewa Wodeckiego, który przy stworzeniu swojego kultowego przeboju powiedział, że żeby odnieść sukces, trzeba związać się z porządnym nazwiskiem. No i dlatego na początku swojej kariery związał się z Bachem. My na samym początku tej godziny również z Bachem się zwiążemy, ale też i ze Zbigniewem Wodeckim. Tak więc już teraz Zbigniew Wodecki i kawałek Zacznij od Bacha na naszej antenie na dobry początek tej godziny.

0: Nie wiem, czy wiecie, ale mamy w Polsce konkurs na najaktywniejszą parafię roku. No i tak się składa, że z terenu archidiecezji wrocławskiej mamy dwóch finalistów, między innymi parafię Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Smolcu. No i to wyróżnienie, jak mówią przedstawiciele Rady Parafialnej, jest efektem wieloletniego zaangażowania mieszkańców i licznych inicjatyw realizowanych przez lokalną wspólnotę. Finał konkursu 20 czerwca w Warszawie. Jak mówi Tomasz Sorubka, członek Rady Parafialnej, pomysł zgłoszenia parafii do konkursu Aktywna Parafia dojrzewał przez kilka lat.
1: Od 3 lat nosiliśmy się z zamiarem uczestnictwa w ogólnopolskim konkursie Aktywna Parafia, biorąc pod uwagę, że faktycznie zaangażowanie naszych parafian jest na bardzo wysokim poziomie i w wielu różnych obszarach. Jednak dopiero w tym roku udało nam się zmobilizować, zebrać wszystkie niezbędne informacje, by wypełnić dosyć wymagający formularz, zebrać również zdjęcia, opisać je. No i tak złożyliśmy nasz wniosek, zaaplikowaliśmy właśnie do tego konkursu, by pokazać bogactwo naszej lokalnej wspólnoty.
0: Ideą konkursu jest pokazanie i promowanie parafii jako żywej wspólnoty wiary, a także inicjatyw, które się w niej dzieją. W konkursie ocenianych było 5 obszarów działalności parafii, które trzeba było udokumentować i o tym mówi Tomasz Sorubka.
1: W konkursie ocenianych jest 5 obszarów zaangażowania parafii. Jest to pomoc bliźniego, działalność charytatywna, wspólnoty parafialne, inicjatywy ewangelizacyjne i życie liturgiczne, sport i wspólne wyjazdy oraz zaangażowanie parafii na rzecz środowiska. Tak się składa, że mogliśmy się w każdym z tych obszarów wykazać mniejszym lub większym zaangażowaniem. No i okazało się, że było ono na tyle duże, na tyle atrakcyjne, na tyle przekonujące dla jury, że dostaliśmy się do finałowej 10 i 20 czerwca wybieramy się do Warszawy, by powalczyć o tytuł, o miano najaktywniejszej wspólnoty, najaktywniejszej parafii w Polsce.
0: Tak jak powiedziałam, za finalistów z archidiecezji wrocławskiej będziemy trzymali kciuki już 20 czerwca. O zwycięstwo powalczy 10 wspólnot z całego kraju. Wspólnota ze Smolca jest jedną z dwóch, które pojadą na finał z archidiecezji wrocławskiej. Drugą z nich jest parafia pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Obornikach Śląskich. Przypominam, 20 czerwca trzymamy kciuki za parafię z naszej archidiecezji.
2: Zrób sobie przerwę z Radiem Rodzina.

To był kawałek Horyzont w wykonaniu Sun & Grace i Mateusza Ziółko. A ja tak sobie patrzę za okno, no i tak mi się wydaje, że ta pogoda nie zachęca w sumie do spacerów, ale myślę, że to i tak nie przeszkadza, by powalczyć o bilety do wrocławskiego Zoo, bo tak się składa, że właśnie dziś mamy dla Was taki prezent. Żeby wziąć udział w naszym konkursie, wystarczy po prostu odpowiedzieć na pytanie. No i teraz to pytanie. Wyobraźcie sobie, że jesteście opiekunem zwierząt w zoo. Jakim zwierzęciem chcielibyście się opiekować i dlaczego? Odpowiedzi wysyłajcie na numer 7148 poprzedzając treść wiadomości słowem rodzina. Przypomnę, jakim zwierzęciem chcielibyście się opiekować w zoo i dlaczego? Oczywiście jako opiekunowie.

0: że Metropolitarne Studium Organistowskie we Wrocławiu rozpoczęło rekrutację na nowy rok, a placówka kształci przyszłych organistów. Jednak, jak zaznacza ksiądz Igor Urban, dyrektor Metropolitarnego Studium Organistowskiego we Wrocławiu, nie jest to zwykła szkoła.
1: Nie jest to zwykła szkoła muzyczna, bo ona jest nastawiona również na formację duchową i liturgiczną, bo przygotowuje szczególnych muzyków, czyli takich, których zadaniem jest służba w kościele, pomoc ludziom w modlitwie, śpiewem, pomoc ludziom również w medytacji muzyki liturgicznej.
0: W studium uczą się zarówno początkujący, jak i doświadczeni muzycy. Jak zaznaczają wykładowcy, program dostosowywany jest do poziomu kandydatów.
1: My dostosowujemy się indywidualnie do osób, które przychodząc do nas nie znają jeszcze nawet nut, takie, które nigdy nie grały na żadnym instrumencie, natomiast mają poczucie rytmu, mają głos, pragną służyć Panu Bogu w ten sposób i takie osoby rozpoczynają, jak również osoby, które już posiadają wykształcenie muzyczne, ale nie są organistami. Na przykład są pianistami, chcą zacząć grać na instrumencie organowym i my do tych osób się dostosowujemy bardzo indywidualnie. Tak samo są przeróżne nasze parafie. Jest parafia wiejska i jest parafia katedralna czy bazylika. I my kształtujemy takich muzyków, którzy odnajdą się w przestrzeni archidiecezji i w małym kościele, i w wielkiej przestrzeni liturgicznej.
0: I przykładem takiego słuchacza, który od razu dostał się na trzeci rok, jest Karol Hołody, który opowiada nam, jak wygląda nauka w studium i dlaczego przyszedł.
2: Lekcje odbywają się co tydzień, trwają 45 minut i mamy osobne lekcje literatury organowej i osobne akompaniamentu, już takiego stricte akompaniamentu pod mszę. Chciałem rozwijać swoje umiejętności, byłem już organistą, takim samoukiem, nazwijmy to, przez wiele lat, właściwie od czasów liceum. Natomiast chciałem to i sformalizować, i jakby zdobyć więcej wiedzy i no i z tego właśnie powodu.
0: O swoim doświadczeniu nauki w studium organistowskim opowiadają też Bartosz Więckowski i Michał Hawara, którzy również na co dzień posługują jako organiści.
3: Gramy na organach, ja przynajmniej od kilkunastu lat praktykuję na liturgiach grę.
4: Ja nie jestem aż tak doświadczony, aczkolwiek też powoli zaczynam posługiwać już w kościele moim parafialnym i bardzo się też cieszę, że mogę w studium rozpoczynać moją przygodę też z nauką gry na organach. Po maturze zastanawiałem się, co robić, poszedłem na studia, rozpocząłem studia informatyczne, aczkolwiek przy okazji zainteresowała też mnie oferta studium i jakoś tak napotkałem właśnie na Akademię Muzyczną. Nie wybierałem się, ponieważ to studia też dzienne, bardziej wymagające, tutaj rzeczywiście możemy w wolnym czasie ćwiczyć, przychodzić, pobierać nauki u doświadczonych też praktyków, fenomenalnych nauczycieli i na zjazdach co dwa tygodnie w sobotę też uczyć się, rozwijać swoje umiejętności teoretyczne i w taki trochę bardziej luźny, aczkolwiek i tak bardzo przyzwoity sposób rozpoczynać lub kontynuować lub także coraz bardziej doświadczać się na stanowisku organisty.
3: A ja tak szukałem właśnie miejsca dla siebie. Jak już wspomniałem, ileś lat już praktykuję grę aktywnie na organach i skończyłem tam kiedyś dawno temu szkołę muzyczną pierwszego stopnia. Zaczynałem też dawno temu studium w moim rodzinnym województwie, ale z racji tego, że było dużo obowiązków maturalnych i innych, to wtedy zrezygnowałem, a teraz właśnie tak szukając tego miejsca, żeby polepszyć to swoje granie, żeby uporządkować to, co wiem, nauczyć się czegoś nowego, to właśnie tutaj z ofertą wyszło studium organistowskie i ta oferta wydała mi się atrakcyjna.
0: Słuchacze podkreślają, że studium pozwala rozwijać umiejętności w elastycznej formule także osobom pracującym lub studiującym na innych kierunkach. A jak oceniają poziom nauki?
2: Ogólnie bardzo wysoko, w sensie jeśli chodzi o poziom, no to wiadomo, jest on dostosowywany indywidualnie, więc jakby każdy myślę może czerpać z tego tyle, ile potrzebuje, ile chce, ile może tak naprawdę, więc zachęcam wszystkich do przyjścia do studium i tutaj wspólnej nauki.
3: Poziom jest bardzo przyzwoity, można powiedzieć, że wysoki nawet.
4: Tak, zwłaszcza w ostatnich latach też dążymy cały czas, my jako uczniowie oczywiście do bycia coraz lepszym, a pedagodzy też ewidentnie widać, że rozwijają się i pedagogicznie, przybywają nowi pedagodzy. Dyrektor studium też stara się jak najbardziej tę ofertę rozwijać, uwszechstraniać, także ubogaca ją o wszelakie warsztaty. Pierwszy raz od dawna warsztaty organoznawcze, a także różne koncerty są organizowane, abyśmy też mogli trochę praktyki skosztować.
0: Obecnie Metropolitarne Studium Organistowskie we Wrocławiu prowadzi rekrutację na rok 2026-2027, a o tym, jak można zapisać się na zajęcia, mówi ksiądz Igor Urban.
1: Najpierw jest to logowanie tak zwane internetowe przez naszą stronę internetową. Tam kandydaci wysyłają formułę.

0: formularz zgłoszeniowy, my się kontaktujemy z tą osobą, można przyjść do nas, można zadzwonić, natomiast sama rekrutacja odbędzie się 12 września w sobotę o godzinie 10 w naszym studium. Jest to przesłuchanie, które no właśnie nam pozwala określić, czy to jest kandydat początkujący i wtedy budujemy jego ścieżkę edukacyjną, czy jest to już muzyk, któremu my pomagamy teraz zdobyć wiedzę liturgiczną, z akompaniamentu liturgicznego, no żeby mógł grać na mszy świętej w kościele. Ja serdecznie zapraszam wszystkich, którzy po pierwsze zachwycają się tym instrumentem, będąc w trakcie liturgii, którzy czują, że Pan Bóg chce od nich czegoś więcej, chce ich talentu w przestrzeni Bożej. Proszę się niczym nie lękać. I to jest najważniejsze, że my naprawdę dostosowujemy się do każdego kandydata indywidualnie.
1: A więcej szczegółów związanych z rekrutacją możecie znaleźć na stronie internetowej studium, a na radiową wizytę w Metropolitarnym Studium Organistowskim we Wrocławiu również niebawem Was zabierzemy, a dokładniej rzecz mówiąc jutro o godzinie 13:10.
2: Radio Rodzina Milicz 88,5.

0: Autopromocja.
1: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
0: Autopromocja.

0: Czy Niemcy zniosą kontrole graniczne? Na razie nic na to nie wskazuje. Śledczy wyjaśniają przyczyny katastrofy śmigłowca w Małopolsce. Zaczęły się dni walki z rakiem. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Unia Europejska naciska na Niemcy, by zniosły kontrole graniczne. Chce tego także m.in. Polska, ale Berlin na razie odmawia. Powód wprowadzenia kontroli, czyli nielegalna imigracja ze wschodu, został już praktycznie zlikwidowany, stwierdził wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Duszczyk.
1: Nasze argumenty są bardzo, bardzo jasne. Bardzo wiele poświęciliśmy i pieniędzy, i naszych wysiłków, żeby zablokować ten szlak migracyjny, sztucznie stworzony szlak migracyjny przez Białoruś i Rosję. I dobrze jest, że komisja to widzi, że ten szlak jest tak naprawdę wygasa.
0: Niemcy wprowadziły kontrolę blisko 2 lata temu. Trwa wyjaśnianie przyczyn katastrofy śmigłowca w Małopolsce. Zginął w niej 30-letni pilot. Wrak maszyny znaleziono wczoraj rano na zboczach góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym. Teraz pracują tam śledczy pod nadzorem prokuratora i przedstawiciele Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, aby ustalić okoliczności i przyczyny wypadku. Poszukiwania śmigłowca rozpoczęły się w nocy, po tym jak Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zgłosiła utratę łączności z pilotem, mówi rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
2: Ten mężczyzna wykonywał lot komercyjny. Z zagranicy leciał na teren Małopolski. Tu właśnie na terenie powiatu limanowskiego doszło do utraty łączności z tym człowiekiem.
0: W gęstej mgle poszukiwania prowadzono głównie w rejonie, gdzie po raz ostatni zarejestrowano sygnał maszyny. Po kilku godzinach ratownicy odnaleźli wrak śmigłowca. Wiadomo, że pilotem, który tragicznie zginął, był Błażej Czarnecki, były siatkarz, m.in. HKS-u Chełm, Awi Świdnik czy Luk Lublin.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Zaczęły się dni walki z rakiem. Przez najbliższe 3 tygodnie specjaliści będą zachęcać do badań profilaktycznych, takich jak mamografia, cytologia, badanie znamion czy zwykłej kontrolnej morfologii krwi. Bo w leczeniu nowotworów kluczowy jest czas, przypomina Błażej Grześkowiak, specjalista otolaryngologii ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
4: Szansa na pokonanie choroby jest tym większa, im we wcześniejszym stadium wykryjemy zmiany. Promujemy profilaktykę nowotworów. W ten sposób zwiększamy szansę na zwycięstwo z nowotworem, jeżeli faktycznie już zdiagnozujemy ten nowotwór.
0: A przypomnijmy, podstawowe badania kontrolne, jak morfologia czy badania ogólne moczu, można wykonać m.in. w ramach programu Moje Zdrowie. Mogą z niego korzystać wszystkie osoby powyżej 20 roku życia. To ostatnia szansa, by zjechać na nartach z Rysów w Tatrach. Od 8 czerwca Tatrzański Park Narodowy zamknie dla narciarstwa ostatni udostępniony odcinek szlaku prowadzący z Morskiego Oka na Rysy. I tak aż do kolejnego sezonu zimowego. TPN tłumaczy to nie tylko ochroną przyrody, ale i bezpieczeństwem, bo w wyższych partiach gór śniegu jest już mało, a miejscami nie ma go wcale.
5: A już czasem na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Tak wyjrzałam za okno, no jest chłodnawo, rześko. Wiatr w około 15 km na godzinę, więc jak zawieje, to zrobi się chłodniej. Na termometrach 17 stopni, w odczuciu 14. I według synoptyków w tej godzinie mogą przyjść opady. Opady będą nam towarzyszyły co najmniej do godziny 15, ale będą one takie przejściowe, czyli czasem popada, czasem nie, a po 18 podobno słonecznie.
6: Reklama.
7: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
8: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
9: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
10: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. 2 dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oscar Sims, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci, jarmarki, Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
11: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krowski.
6: Reklama.
12: Radio Rodzina.
6: Radio Rodzina.
11: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.
5: 5 minut po godzinie 9:00. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam was serdecznie. Już niebawem na naszej antenie przegląd prasy, a tymczasem razem z Davidem Bowie potańczymy sobie.

0: werble już za nami, a więc rozpoczynamy przegląd prasy w Radiu Rodzina. Ze mną w studiu jest już Ilona Baran. Witam cię w piątek.
1: Dzień dobry. Cześć Natalka, ja też cię witam w piątek, weekendu, początek.
0: A, to się zgadza.
1: Przegląd prasy nie mógłby istnieć bez tej informacji na temat Maji Chwalińskiej. Polska kwalifikantka awansowała do finału wielkoszlemowego French Open, wzbudzając sensację na całym świecie. Jej niezwykła droga do finału i pokonanie licznych przeszkód zostały okrzyknięte jako tenisową bajkę. Maja Chwalińska, jeszcze niedawno nieznana szerzej tenisowa kwalifikantka, stała się główną bohaterką tegorocznego French Open. Jak czytamy, Chwalińska jest pierwszą od 7 lat leworęczną tenisistką w finale. Ostatni raz podobnego wyczynu dokonała Czeszka w 2019 roku. Zachwyciła nie tylko swoją grą, ale także emocjami, które mogliśmy wczoraj oglądać na meczu ze Schneider. No to było niewiarygodne, co tam się działo.
0: Wiem, że Ilona, ty śledziłaś ten mecz.
1: Ty również śledziłaś
0: mecz. Również, tak. No, był... Coś niesamowitego.
1: Coś niesamowitego. Jutro o 15:00 finał. Naprawdę będziemy trzymać kciuki za naszą kochaną Maję. No i no nic innego nam nie pozostaje, jak trzymać kciuki i liczyć na to, że to się uda. To się uda. Ja tylko dodam na koniec właśnie tego newsa, że został ten awans szeroko komentowany w mediach na całym świecie. Francuskie media określają ją mianem polskiej sensacji. Czeska agencja nie ma wątpliwości, że to największe zaskoczenie turnieju. Duńska telewizja podkreśla, że bajka nieznanej szerzej Polki trwa w najlepsze, a szwedzki dziennik podkreślił, że Chwalińska poprzez swoją niezłomną, sensacyjną grę pisze historię tenisa. Jesteśmy przy sportowych emocjach. Już jutro 12. Tarczyński nocny Wrocław półmaraton. Tego dnia od godzin wieczornych wprowadzone zostaną czasowe zmiany w organizacji ruchu oraz funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Uruchomione zostaną dodatkowe linie tramwajowe i autobusowe, a zawodnicy będą mogli bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej, aglomeracyjnej oraz pociągów kolei dolnośląskich i Polregio na terenie Wrocławia. Tak, jest tutaj też taka prośba, że najlepiej korzystać właśnie z transportu zbiorowego, bo to najszybszy i najwygodniejszy sposób, by dotrzeć na start, kibicować zawodnikom, no i bez stresu wrócić do domu po jednym z największych sportowych wydarzeń. Będzie bardzo dużo, będzie bardzo tłoczno.
0: Będzie się działo.
1: W związku z przebiegiem półmaratonu od godziny 20:30 rozpoczną się czasowe zamknięcia ulic znajdujących się na trasie biegu. Poszczególne odcinki będą sukcesywnie otwierane po przebiegnięciu ostatnich zawodników. Całkowite przywrócenie ruchu na trasie planowane jest na około godzinę 3 nad ranem, a zmiany obejmą m.in. fragmenty ulic Legnickiej, Kazimierza Wielkiego, Trauguta, Piastowskiej, Sienkiewicza, Placu Bema, Nowego Światu oraz ulicy Świętego Mikołaja. Na wybranych odcinkach obowiązywać będą również czasowe zakazy zatrzymywania się i postoju, a dla wszystkich, którzy jutro będą brać udział w 12. Tarczyńskim nocnym Wrocław półmaratonie, powodzenia, trzymamy kciuki i korzystajcie z tego pięknego sportowego wydarzenia.
0: Teraz troszeczkę chyba stonujemy już te nasze sportowe emocje.
1: Stonujemy sportowe emocje, ale przenosimy się do emocji kulturalnych, artystycznych. Tak, w Muzeum Narodowym we Wrocławiu można oglądać niewielką, ale ciekawą wystawę zatytułowaną Płytki, flizy, tafelki, ceramiczna intermeza. Eksponaty czekają na zwiedzających w holu oraz w skarbcu muzeum. Już na wystawie kuratorka Jolanta Sozańska prostuje częste nieporozumienie. Fliza to nie kafel. Flizy to płytki ceramiczne, którymi okłada się ściany, filary, kolumny, sklepienia czy podłogi. Kafel natomiast jest elementem konstrukcji pieca. Drobna różnica, a robi sporą różnicę. Wystawa przypomina, że ceramika to jest jedna z najstarszych sposobów zdobienia przestrzeni.
0: Tak, ja tylko dodam, że tą wystawę możemy oglądać do 30 września, tak jak Ilona powiedziałaś, w Skarbcu oraz w holu Muzeum Narodowego. Ja mam przed sobą kilka zdjęć, które są, naprawdę myślę, jest to ciekawa wystawa do tego, żeby obejrzeć i żeby poznać lepiej te różnice między kaflami, tafelkami, flizami czy płytkami.
1: Tak, to dla fanów właśnie takich wystaw mają okazję w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Do którego?
0: Do 30 września.
1: Dokładnie.
0: Tak więc jeżeli teraz jeszcze nie obudziliście się po tych emocjach, które mieliśmy tutaj w przeglądzie prasy, no to teraz taki kawałek. Dzień dobry, kocham cię, strachy na lachy już teraz na naszej antenie.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mojej głowie

czasem o poranku bardzo trudno jest wstać. Znacie to? Ja w tym celu mam zawsze ustawione kilka budzików. Czasami zdarza się też, że mimo tego, że głośno dzwonią, to ich nie słyszę i śpię sobie smacznie dalej. Ostatnio przebudził mnie dopiero drugi alarm, no i gdy otworzyłam oczy, zobaczyłam, że przy telefonie, dzwoniącym telefonie, stoi mój kot. I tak stoi i wygląda, jakby chciał wyłączyć ten budzik. Ja to zrobiłam jednak szybciej, no i w odpowiedzi na to on tylko ziewnął, popatrzył na mnie i poszedł spać na swoje miejsce.

0: Posłyszałem w życiu tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smaki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, by kochać, bawić się i spać. Ja lata, zmieniam grę i tańczę.

9.40 już na zegarach. A słuchajcie, ja chciałam wam przypomnieć, że dziś mamy dla was bilety do zoo. Więc jeżeli chcielibyście wziąć udział w naszym konkursie i zdobyć ten prezent, który mamy dziś dla was, wystarczy, że odpowiecie na następujące pytanie. Na początku wyobraźcie sobie, że jesteście opiekunem zwierząt we wrocławskim zoo. Jakimi zwierzętami lub jakim zwierzęciem chcielibyście się opiekować i dlaczego? Odpowiedzi wysyłajcie na numer 7148 i koniecznie poprzedźcie treść wiadomości słowem rodzina. Zapraszam do udziału w zabawie.

0: Długi weekend trwa w najlepsze, a jeżeli chcielibyście jeszcze gdzieś się wybrać, bo może we Wrocławiu pogoda nie dopisuje, a gdzieś indziej w innej części naszego województwa dopisuje, no to nic prostszego, wsiadamy w pociąg i ruszamy gdziekolwiek, jak to śpiewała Maryla Rodowicz, a więc długi czerwcowy weekend trwa i jest to doskonały moment, by wyruszyć w podróż. My teraz podpowiemy, gdzie możecie się jeszcze udać. Dolny Śląsk najlepiej zwiedzać za okien pociągu, a jednym z takich połączeń jest Sudecki Orient Express, czyli trasa pomiędzy Wałbrzychem a Kłodzkiem. O tej trasie mówi Wojciech Zdanowski, wiceprezes Kolei Dolnośląskich.
1: Wiele atrakcji, wiele tych bogactw turystycznych, które mamy, no i przede wszystkim dzięki, w ostatnich latach, dzięki rewitalizacji wielu linii kolejowych, dzięki rozbudowie siatki połączeń do wielu miejscowości możemy wygodnie dotrzeć pociągiem, zwiedzać, przemieszczać się pomiędzy tymi miejscowościami i tymi atrakcjami, które w nich są zapewniane. No i w ostatnich latach no dużo połączeń doszło. Tutaj mogę wymienić Świeradów Zdrój, mogę wymienić Karpacz, ale oprócz tych nowych linii to również, że tak powiem, łatwość dotarcia i podróżowania po innych połączeniach. Na przykład może stanowić linia kolejowa Kłodzko-Wałbrzych, która można powiedzieć, że jest taką atrakcją samą w sobie. Przejechanie ją, przede wszystkim piękne wiadukty, tunele, linia kolejowa 286, no to taka, można powiedzieć, kolejowa autostrada zbudowana z końcem XIX wieku głównie przez w obszarze Góry Sowik, ale to też świetne miejsce wyjścia na wiele wycieczek turystycznych w Góry Sowie, w Góry Wałbrzyskie, Kamienne. Te tereny zarówno duże, że tak powiem, szlaki, które jak Wielka Sowa są oblegane przez turystów, jak i szlaki, które można powiedzieć są kompletnie puste. Na tą linię można się dostać dzięki połączeniu przez linię kolejową Świdnica-Jedlina-Zdrój. To przez 30 ponad lat nieczynne połączenie. Od 2 lat jest ta linia obsługiwana przez Koleje Dolnośląskie. Możliwość dojazdu do Jedliny, do uzdrowiska w Jedlinie, do Zagórza Śląskiego, wspaniałe Góry Sowie, więc naprawdę jest wiele takich połączeń kolejowych, nie tylko w Sudetach.
0: Jakby to powiedzieć, ta linia to prawdziwa perła w koronie polskich żelaznych szlaków. A dawniej ta trasa miała ogromne znaczenie strategiczne i przemysłowe, dziś jest jedną z najbardziej malowniczych tras w Europie, a podróżując pociągiem przez wykute w skale tunele możemy poczuć dreszczyk emocji rodem z powieści kryminalnych, których akcja dzieje się na Dolnym Śląsku, ale jest jeszcze trasa pomiędzy Sobótką, Świdnicą, Wrocławiem, no i Dolina Baryczy.
1: Równie wznowione możliwość dotarcia w masyw Ślęży. Kiedyś, no, przez wiele lat nie można było pociągiem dojechać w ten oblegany przez osoby wypoczywające obszar. No dzisiaj naszymi pociągami, kilkanaście połączeń w dobie, wygodnie możemy dostać się do Sobótki. Ale to nie tylko te połączenia, bo również po północnej stronie naszego regionu możliwość dotarcia w obszar Doliny Baryczy, zwiedzania tego obszaru dzięki dostępności komunikacyjnej.
0: Tak więc sami słyszeliśmy, wsiadamy w pociąg i jedziemy w trasę, choćbyśmy mieli spędzić dzień tylko w pociągu. A tak tematycznie już teraz na naszej antenie Maryla Rodowicz i dobrze nam wszystkim znany kawałek Remedium.

0: Drugie podejście rządu do blokowania nielegalnych treści w internecie. Zełenski zaprasza Putina na spotkanie, Trump komentuje. Podwyżki cen biletów lotniczych nieuniknione. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Ministerstwo Cyfryzacji pokazało szczegóły nowej wersji ustawy o blokowaniu nielegalnych treści w internecie, uwzględniającej uwagi prezydenta, twierdzi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
1: W tym projekcie nie ma natychmiastowej wykonalności decyzji, to znaczy, że po kliknięciu urzędu treść nie znika z internetu, treść zostaje blokowana na podstawie wyroku niezależnego sądu powszechnego i to jest ten główny proceduralny zarzut, na który odpowiadamy.
0: Prezydent podkreślił, wetując pierwszą wersję ustawy, że jego zdaniem proponowane rozwiązania tworzą system, w którym zwykły Polak będzie musiał walczyć z aparatem urzędniczym, aby obronić swoje prawo do wyrażania opinii. Ograniczanie korzystania ze smartfonów w szkołach podstawowych to słuszny kierunek, uważa psycholog Anna Pawłowska. Rząd przyjął projekt ustawy zakazujący używania tych urządzeń w murach podstawówek, także na przerwach. Nauczycielka i konsultantka Regionalnego Ośrodka METIS w Katowicach podkreśla, że dzieci będą mogły się lepiej skoncentrować i wykorzystać swój potencjał.
2: Teraz jak to będzie rozwiązane? Myślę, że to dużo jakby w gestii dyrektorów, tak? Jak oni sobie rozwiążą wprowadzenie takiej reguły i takiej zasady. Na pewno musi to być w takim dużym porozumieniu z rodzicami, ale mam takie przekonanie, że wielu rodziców jak najbardziej czuje taką potrzebę i że będzie wspierać takie rozwiązanie.
0: W projekcie ustawy przewidziane są wyjątki od zakazu dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa. Za zgodą nauczyciela smartfony będą mogły być też używane na lekcjach. Zmiany mają wejść w życie we wrześniu. Ukraina i Rosja będą musiały pójść na kompromis, przekonuje amerykański prezydent Donald Trump. W ten sposób odpowiada na pytania o list otwarty Władimira Zełenskiego do Władimira Putina. Ukraiński prezydent zachęca w nim rosyjskiego przywódcę do spotkania. Na czas negocjacji proponuje wstrzymanie ognia. Myślę, że byłoby wspaniale, gdyby się spotkali i powinni to załatwić, komentuje Trump.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Ceny biletów lotniczych mogą pójść w górę i to już niebawem, wszystko przez przedłużającą się wojnę na Bliskim Wschodzie i drogie paliwo lotnicze. To prawdopodobnie ostatni moment na szukanie tanich biletów na wakacje.
4: W bilansach wielu linii lotniczych paliwo lotnicze waży bardzo dużo. Cena ropy, cena paliwa lotniczego jest wciąż na bardzo dużych poziomach, więc linie nie mogą sobie pozwolić na to, aby dopłacać do interesów nieskończoność, a jak doskonale wiemy, ten wysoki sezon wakacyjny to jest czas, kiedy linie lotnicze zarabiają. W tej sytuacji to będą musiały minimalizować straty.
0: Przekonuje Mariusz Piotrowski z flyforfree.pl. Zdaniem eksperta, w tym sezonie pasażerowie częściej niż w ostatnich latach decydują się na tańsze bilety na krótsze trasy.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
6: Już czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Tak patrzę przez okno i mam wrażenie, że nieco nam się przejaśniło, że troszeczkę te chmury odpuszczają, ale nadal jest ich sporo na niebie i tak też pozostanie dziś przynajmniej do godziny 17. Tak wynika z zapowiedzi synoptyków. Po godzinie 17, mniej więcej od 18, troszkę słońca ma jeszcze nam wyjście zza chmur, więc zobaczymy jak będzie. Trzymajmy kciuki, że tak faktycznie się stanie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
7: Reklama. Czas na własne mieszkanie we Wrocławiu. Już za 2 lata będziesz mieszkał u siebie. Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań w Leśnicy. Nie potrzebujesz kredytu hipotecznego, bo my bierzemy go za ciebie. Wystarczy ci tylko wkład własny. To nie jest ani wynajem, ani TBS. Po odbiorze kluczy spłacasz swoje mieszkanie w miesięcznych ratach. W cenie wkładu miejsce postojowe w garażu podziemnym. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, /2.
8: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
9: We Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
10: To dokąd na wakacje?
9: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
10: A może dalej?
9: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
10: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
11: Nowa trasa pieszo-rowerowa przy ulicy Trawowej na Muchoborze Wielkim jest już gotowa. Powstało ponad 300 metrów wygodnej i oświetlonej drogi prowadzącej w stronę rzeki Ślęzy. Pojawiły się także ławki, kosze na śmieci oraz drzewa i setki nowych krzewów. Odcinek bliżej rzeki został całkowicie wyłączony z ruchu samochodowego, tworząc bezpieczną przestrzeń dla pieszych i rowerzystów. Koszt inwestycji to ponad 1,5 miliona złotych. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
12: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max. Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A Ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i Ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
13: Reklama.
14: Radio Rodzina.
15: Radio Rodzina.
16: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
6: Witam Was serdecznie po godzinie 10. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już za chwileczkę na naszej antenie audycja Przystanek Kultura, a dziś porozmawiamy o 5. tegorocznej edycji akcji Czysta Odra, w której wzięło udział ponad 31,5 tysiąca osób z trzech krajów, z Polski, Czech i Niemiec, czyli z całego dorzecza Odry. Łącznie zebrano dotąd ponad 228 ton odpadów, a o akcji już o godzinie 10.10 opowiedzą nam Przemysław Przybylski z Banku Kredit Agricole oraz Dominik Dobrowolski, ekolog, podróżnik. Obaj panowie są organizatorami tej akcji, tak więc w imieniu Ilony Baran, która tę rozmowę przygotowała i przeprowadzi, zapraszam Was bardzo serdecznie.

0: Przystanek Kultura.
1: Akcja Czysta Odra 2026 pokazała kolejny raz, co naprawdę trafia do rzek, a w studiu Radia Rodzina są ze mną organizatorzy akcji, Przemysław Przybylski z banku Crédit Agricole. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Oraz Dominik Dobrowolski, ekolog, podróżnik, organizator akcji Czysta Odra. Cześć.
3: Cześć, dziękuję za zaproszenie.
1: Co was najbardziej w tym roku zaskoczyło, jeżeli chodzi o odpady znalezione w Odrze?
3: Więc ja zacznę od dobrej rzeczy, a mianowicie zaskoczyło i nie zaskoczyło to, że jest mniej opakowań kaucjonowanych. To znaczy te puszki z symbolem kaucji, butelki z plastikowe z symbolem kaucji sporadycznie znajdowały się w worach, które wypełniały się śmieciorami, które zbieraliśmy nad Odrą i nad wszystkimi jej dopływami. Co to oznacza? To oznacza, że sprawdziły się te wszystkie przepowiedzi i plany, że system kaucyjny zredukuje ilość śmieci w środowisku. I to jest super, bo faktycznie potwierdza to fakt i historię też innych krajów, na przykład Estonii, która po roku wprowadzenia systemu kaucyjnego zredukowała zaśmiecenie plastikami, a dokładnie butelkami plastikowymi środowisko o 90%. Także dla mnie to jest w ogóle taki wykrzyknik i petarda tegorocznej akcji, bo taki pozytywny news tego, co robiliśmy.
2: O Odrze moglibyśmy naprawdę rozmawiać bardzo dużo i bardzo często i dlatego co roku robimy tą akcję i co roku mamy jakieś nowe spostrzeżenia, ale najpierw statystyki. Tym razem w tegorocznej edycji akcji Czysta Odra wzięło udział ponad 31 tysięcy osób z trzech krajów, z Polski, Czech i Niemiec. I to byli mieszkańcy całego dorzecza Odry. 228 ton śmieci zebraliśmy łącznie i no, po raz kolejny zorganizowaliśmy mnóstwo spotkań. Każda akcja sprzątania, każda lokalna akcja sprzątania była okazją do tego, żeby porozmawiać o Odrze, o tym, co się w niej dzieje, co się dzieje wokół niej, w ekosystemie rzeki. I to były bardzo dobre rozmowy, bardzo ciekawe spotkania i bardzo cieszę, że coraz więcej ludzi z dziećmi dołącza do tych naszych akcji. Ludzie przychodzą nad rzekę spotkać się ze swoimi znajomymi, przyjaciółmi, rodziną, pobyć razem, pozacieśniać te więzi, które między nimi są, a przy okazji zrobić coś dobrego dla środowiska.
3: Ja jeszcze bym tutaj dodał, że fantastycznie zaangażowały się samorządy. I to od samego początku jakby to był nasz priorytet, żeby właśnie lokalni gospodarze zainteresowali się lokalnymi odcinkami rzek. I 114 gmin, 6 województw, nawet prezydenci, burmistrzowie, wojewodowie wsiadli do kajaków, do pontonów, na rowery i włączyli się w akcję. Też chciałbym bardzo podziękować mediom, bo to jest tak, że działamy nad Odrą czy nad rzekami, ale zależy nam, aby ta edukacja ekologiczna była szersza. No bez mediów, bez Radia Rodzina, bez naszych przyjaciół dziennikarzy nie byłoby to możliwe. Także wszystkim nisko się kłaniamy, bo tak naprawdę efekt naszej pracy to jest efekt wszystkich, którzy nam po prostu w tym pomagają i informacyjnie, i edukacyjnie, i poprzez samo sprzątanie.
1: Wspomniałeś o tym systemie kaucyjnym, czyli działa system kaucyjny, jeżeli chodzi o zmniejszenie tych plastikowych butelek i puszek.
2: On ma swoje wady i my to widzimy. Oczywiście no, największy problem jest taki, że nie wszystkie opakowania są objęte tym systemem. Ma też swoje wady organizacja tego systemu. Oczywiście to, że te butelkomaty nie zawsze działają, że nie wszędzie są dostępne, ludzie na to narzekają, ale ogólny obraz systemu kaucyjnego, to, że on w ogóle powstał, to, że w ogóle został wprowadzony w Polsce, jest bardzo dużym pozytywem. I rzeczywiście widać to w środowisku tych opakowań, które można oddać w butelkomatach, jest po prostu mniej w rzekach, w krzakach nad rzekami, w lasach i tak dalej. Ludzie zbierają te butelki, zabierają je ze sobą, kiedy robią sobie piknik, a jeżeli ktoś nie zabierze, to znajdzie się ktoś inny.
1: Kto je zabierze?
2: Kto poszuka tych butelek i odda po to, żeby odzyskać tą kaucję i troszkę na tym zarobić. To jest ten taki bonus finansowy, który motywuje ludzi do tego, żeby sprzątać te śmieci, które ktoś inny zostawił w środowisku.
3: My dodatkowo tą akcję poszerzyliśmy o takie, może to to tak zabrzmi poważnie, ale badania naukowe. Chodzi o to, że już od zeszłego roku, jeszcze przed wprowadzeniem systemu kaucyjnego, organizowaliśmy takie akcje testowe, to znaczy w określonym miejscu określona grupa ludzi przez określony czas sprzątała teren. Później te śmieciory segregowaliśmy, patrzyliśmy, jakie rodzaje śmieci, jakie materiały, nawet jakie firmy stoją za tym zaśmieceniem Polski. I w tym roku powtarzamy niektóre z tych wydarzeń. Czyli mamy te same parametry. Ten czas, ten sam czas, ten sam obszar, tyle samo ludzi. I to nam pozwala w sposób taki naprawdę profesjonalny i naukowy stwierdzić, jaki jest efekt systemu kaucyjnego. Ja tylko przypomnę, że na przykład mieliśmy taką akcję na Międzyodrzu, to troszeczkę dalej od Wrocławia, to jest teren na południe od Szczecina. W zeszłym roku podczas jednej akcji zebraliśmy 3 takie 100-litrowe worki puszek aluminiowych. W zeszłym roku, przed systemem kaucyjnym. A w tym roku zebraliśmy 3 puszki aluminiowe. 3 worki pełne puszek aluminiowych.
1: Robi różnicę,
3: ale ja bym jeszcze tutaj o jednej rzeczy powiedział, bo to też jest związane z edukacją, z czystością, z segregacją i w ogóle z gospodarką cyrkularną, a mianowicie, bo my zwracamy uwagę na czystość, nie? Bo zależy nam, aby to środowisko było czyste, ale to przecież jest też taki wymiar gospodarczy, ekonomiczny. Po pierwsze, dzięki systemowi kaucyjnemu mamy czysty surowiec, czyli te puszki aluminiowe, które trafiają przez automaty czy butelki, one nie są brudne. Łatwiej je segregować, łatwiej je sprzedać, łatwiej je przetworzyć na regranulat i recyklat, czyli ten materiał, z którego później coś robimy. To jest jedna sprawa. Ale druga sprawa, o której zawsze powtarzam. Przecież sprzątanie kosztuje. No nie chodzi o to, że ktoś nam płaci za sprzątanie, ale ostatnio Lasy Państwowe co roku jakby podsumowują te swoje zaangażowanie na sprzątanie terenów leśnych. I to są kwoty rocznie 30-40 milionów złotych. 30-40 milionów złotych za sprzątanie lasów po kimś. Czyli te pieniądze... Teraz system kaucyjny i w ogóle taka mądra gospodarka cyrkularna to jest mniej śmieci, więcej materiału, który trafia do recyklingu i mniej kosztów związanych ze sprzątaniem. Czyli mówiąc krótko, same pozytywy.
1: A jakie odpady waszym zdaniem powinny zostać objęte dodatkowymi rozwiązaniami systemowymi?
2: Absolutnie tu nie ma żadnych wątpliwości. Przede wszystkim opakowania szklane, czyli butelki szklane, przede wszystkim te takie malutkie buteleczki, czyli te małpki z alkoholem. Ich znajdujemy nad rzekami bardzo dużo. Prawdopodobnie wędkarze, prawdopodobnie ludzie, którzy chodzą tam na jakieś pikniki grupowo, biorą ze sobą takie malutkie buteleczki, wypijają je, a potem wyrzucają w trawę i one tam zostają. I takie butelki się nigdy nie rozłożą, one zawsze będą tam leżeć, no bo szkło, okres rozkładu szkła jest bardzo, bardzo długi i nigdy za naszego życia te butelki nie znikną. Więc absolutnie trzeba objąć te opakowania systemem kaucyjnym, żeby ludziom się opłacało oddawać je w sklepach i wtedy one także znikną z lasów, z łąk, z rzek. To jest jedyne rozwiązanie.
1: A szklana butelka w lesie oznacza nie zawsze, ale statystyki też mówią o pożarach. Też jest kwestia bezpieczeństwa lasów.
3: Tak jest. W ogóle dzikie wysypiska to jest zagrożenie pożarowe. To wszyscy strażacy o tym doskonale wiedzą. Szczególnie jak się po prostu powstanie pożar. Nie? Są bardzo trudne do ugaszenia, bo tam są nie wiadomo jakie materiały. Czasami po prostu jakieś niebezpieczne. I to nie wystarczy jeden strażak z jedną pompką, tylko po prostu to są naprawdę poważne sprawy. Natomiast chciałbym powiedzieć, że w ogóle śmieci w środowisku i szkło w środowisku to nie jest tylko kwestia estetyczna. Te różne odpady ulegają nawet nie biodegradacji, tylko defragmentacji, czyli rozkładają się na coraz mniejsze kawałeczki. Między innymi dlatego od samego początku, od pierwszej edycji akcji Czysta Odra i Czysta Wisła mówimy o na przykład mikroplastikach. O tym, że może tak słuchacze pośmieją się, o czym powiem, no taką prostą butelkę to łatwo zebrać z tego lasu, nawet z tej rzeki, ale jak już ta butelka się rozpadnie na małe kawałeczki, to jest nie do pozbierania i dlatego tak bardzo ważne, żeby rozpocząć te nasze działania antyśmieciowe na samym początku, nie? Bo jak już dopuścimy do tego, żeby ta butelka szklana została rozkruszona, ta butelka plastikowa została, że tak powiem, zdefragmentowana, inne odpady również zamieniły się na małe kawałeczki, to jest nie do posprzątania. I teraz tak, te małe kawałeczki, no doskonale słuchacze wiedzą, one czasami przez zwierzęta są mylone przez pokarmem. No, ile było historii, ostatnio słyszałem o bodźkach, które przecież, może też to słuchacze tego nie wiedzą, ale na przykład żywią się dżdżownicami. Nasze bociany, nasze patriotyczne polskie bociany żywią się dżdżownicami. To jest jedna z fajniejszych diet tych naszych ptaków. No ale te na wysypiskach niestety te dżdżownice podobne są do gumek recepturek. I no mamy historie takie, że po prostu bociany wcinają te gumki recepturki i no wiadomo czym się to kończy. To samo się dotyczy ryb. Jak widzą jakiś mały kawałeczek czegoś, co pływa w toni wodnej, no to ta ryba to chwyta, nie? A później okazuje się, że dorsz, którego kupujemy nad Bałtykiem, ma jakiś dziwny plastikowy posmak. No mówiąc krótko, te śmieci są mylone z pokarmem. Ja już nie mówię o drastycznych sytuacjach. Ja też w ogóle, to też jest temat, z którym warto, tak się patrzę na Przemka tutaj, warto powalczyć, a mianowicie z petami, z papierosami. Przecież to, jaka jest skala zaśmiecenia petami środowiska, to jest nie tylko estetyka, ale to jest to, że na przykład te ptaki, dorosłe ptaki, po prostu karmią pisklęta tymi petami, bo myślą, że to są jakieś małe zwierzątka. I to też się kończy tragicznie. Mówiąc krótko, przed nami dużo roboty jeszcze i na pewno znajdziemy niejednego wroga śmieciora, z którym trzeba powalczyć, ale ja po tej piątej edycji akcji Czysta Odra jestem naprawdę tak pozytywnie nastawiony, bo widzę bardzo dużo chętnych, aby w te działania się przyłączyć.
0: Przystanek Kultura.

0: Przystanek Kultura.
1: No właśnie, powiedzmy, optymistyczny przekaz. Ty tak mówisz ciągle negatywnie, że tych śmieci jest ciągle dużo, a ja bym chciał podkreślić w tej rozmowie optymizm, że po pierwsze coraz więcej ludzi zwraca na to uwagę, coraz więcej ludzi dołącza do naszych akcji, ale bardzo pozytywne jest także to, że ludzie robią swoje akcje i my nie traktujemy tego jako konkurencję, tylko bardzo się cieszymy, jeżeli ludzie organizują jakieś inne akcje nad innymi rzekami w innych częściach Polski, choćby obserwując social media. Widzimy, że tych akcji jest po prostu coraz więcej. Coraz więcej ludzi ma w sercach troskę o to środowisko, coraz więcej ludzi zwraca uwagę na to, że trzeba sprzątać, że trzeba się w to angażować, no bo to my jesteśmy źródłem zanieczyszczenia i tylko my ludzie możemy być rozwiązaniem tego problemu, więc powiem trochę nieskromnie, ale wydaje mi się, że nagłaśnianie tych naszych akcji już od 5 lat, kampanii Mniej Plastiku, akcji Czysta Odra, akcji Czysta Wisła, czyli tych inicjatyw, które wspólnie z Dominikiem organizujemy, trochę wzbudziło taką modę na takie prośrodowiskowe działania wśród ludzi, takie oddolne działania i angażują się ludzie sami, ale coraz bardziej angażują się w takie właśnie duże akcje także samorządy i to jest bardzo pozytywne. To, że ta moda się rozrasta, tych ludzi jest coraz więcej się o tym mówi, coraz więcej na to uwagę zwracamy, to mnie osobiście bardzo to cieszy.
2: Ja jeszcze do mody, przepraszam, muszę to dodać, bo też są takie systemowe efekty tego naszego działania, bo ja przypomnę, jeszcze raz powrócę do systemu kaucyjnego, te 5 lat temu właśnie o tym mówiliśmy, że chodzi nam o to, żeby wprowadzać systemowe rozwiązania, które pomogą środowisku, ale też mamy takie rozwiązania organizacyjne. W zeszłym roku, no wiadomo, że gospodarzem terenów wodnych są Wody Polskie. I tutaj nie będę owijał w bawełnę, nie zawsze ta współpraca dobrze, że tak powiem, funkcjonowała, bo nie zawsze Wody Polskie chciały na przykład odbierać śmieci, no ale to jest ich teren. Wyobraźcie sobie państwo, że w tym roku nie tylko, że nie mieliśmy żadnych problemów z odbieraniem śmieci podczas akcji, to jeszcze Wody Polskie zaangażowały się bezpośrednio w działania sprzątaniowe, czyli wysyłały łodzie, swoich pracowników, czyli to, co mówi Przemek. To jest tak, my tak organicznie po prostu tam przykręcaliśmy śrubę albo boty waliliśmy. Tak, samorządy, też niektóre samorządy nie chciały odbierać śmieci, ale w tym roku zero problemów. Wody Polskie nam pomagały, samorządy nam pomagały, media nam pomagały, organizacje społeczne nam pomagały. Wolontariat, to też chciałbym powiedzieć, wolontariat pracowniczy. Super zaangażowali się pracownicy Crédit Agricole, czy spółki EFL, czy mnóstwo innych firm w całej Polski. Do akcji Czysta Odra przyłączali się ludzie z drugiego końca Polski. A i teraz mamy akcję Czysta Wisła i też będziemy działać na Dolnym Śląsku. Czyli można powiedzieć, rzeki nas łączą, woda nas łączy i fajnie, i to jest fakt bardzo pozytywne, no i z tym nurtem dalej będziemy płynąć.
3: A czy kampanie takie jak właśnie Mniej Plastiku faktycznie realnie zmieniają ludzi i podejście?
1: No właśnie to, co mówię, patrząc na efekty, patrząc na liczbę osób, która dołącza do tych naszych akcji, patrząc na efekty środowiskowe, można powiedzieć, że absolutnie tak. To, że bardzo dużo mówimy o tym w mediach, że te akcje mają swoją markę, rozpoznawalną markę. Ludzie chcą dołączać do akcji Czysta Odra, dlatego że ona jest już znana. Jest już znana właściwie w całej Polsce. Bo to, co powiedział Dominik, mamy akcje sprzątaniowe organizowane w ramach akcji Czysta Odra, na przykład pod Białymstokiem na rzece Supraśl, która nie ma nic wspólnego z Odrą, ale ludzie łączą się z naszą ideą i po prostu chcą robić coś tam, gdzie mieszkają. I to jest wspaniałe. Liczba tych śmieci, czy ilość właściwie, którą zbieramy, też pokazuje, że tam, gdzie te akcje odbywają się regularnie, tych śmieci jest coraz mniej, bo po pierwsze my sprzątamy te tereny, a po drugie ta świadomość, że nie wolno śmiecić, też jest coraz większa, więc no, efekty z pewnością są bardzo pozytywne.
3: To powiedzmy jeszcze o tych statystykach. Ile w tym roku zostało zebranych śmieci?
2: Tak jak Przemek powiedział, ponad 228 ton, tylko Przemku, od razu patrzę się tutaj na kolegę, myśmy to liczyli miesiąc temu. A przypomnę, że te akcje cały czas trwają codziennie. Codziennie akcje trwają i przypomnę, że pomimo tego, że staramy się jakby zawsze w jakimś okresie tą akcję robić, czy akcję Czysta Odra, czy akcję Czysta Wisła, to de facto działamy przez cały rok. non-stop. Więc teraz to będzie na pewno około 250 ton. 116 gmin, 6 województw, 31,5 tysiąca wolontariuszy na miesiąc, miesiąc wstecz. Cały czas ludzie się przyłączają. No i tak patrząc się też na statystykę, jakie te śmieciory były, to nadal jednak dominują w masie opakowania z tworzyw, różnego, ale opakowania różnego rodzaju, bo nie tylko chodzi o butelki PET, bo to wiadomo nie jest główne źródło zanieczyszczenia, ale na przykład jednak takie odpady motoryzacyjne. Widać, że to nie jest śmieć wyrzucony przez jakiegoś wędkarza, ale takie, no, przez jakieś gangi, przepraszam, że tak powiem, ale przez jakichś bandziorów, którzy wysypują te śmieci z ciężarówek. Więc styropian, gruz budowlany, jakieś budowlane rzeczy motoryzacyjne, jakieś kokpity samochodów, zderzaki i tak dalej, opony. To są te śmieci, ale które mają sobie tą domieszkę tworzyw, czyli plastiki tutaj dominują. Na pewno dużo szkła jest i dlatego to szkło opakowaniowe, nie tylko małpki, mówimy tutaj w ogóle o butelkach jednorazowych, o jednorazowych opakowaniach szklanych, czyli butelki po piwie czy po jakichś napojach, one też powinny zostać objęte systemem kaucyjnym. No i mamy też takie po prostu jakieś poprzemysłowe z jakichś warsztatów rzeczy, ale to znowu, to nie są śmieci wyrzucone przez jakiegoś konsumenta, który sobie tam wędkarza, nie? Natomiast oczywiście są też takie rzeczy, które mnie jako osobę, która się zajmuje też przyrodniczymi tematami, bardzo tak smucą. I tutaj duża edukacja przed nami i środowiska wędkarskiego. Kochani wędkarze, wiem, że to jest wasza pasja, ale żyłki, haczyki, spławiki, karmę, zanęty do ryb, jakieś takie jakieś błystki, to wszystko musicie zabierać ze sobą. Nie możecie zostawiać tego w toni wody na trzcinach, szczególnie żyłki. Przecież to jest niebezpieczne dla ryb, dla ptaków, a nawet dla ludzi. Sam kilka razy się nadziałem na haczyk zostawiony w wodzie, więc tutaj wędkarze mają naprawdę dużo do roboty. Jak korzystacie z rzeki, to dbajcie o tą rzekę.
3: Jedna rzecz, którą każdy może zrobić dla czystych rzek, to co byście wskazali od dzisiaj?
1: No przede wszystkim świadomość, że my tam jesteśmy gośćmi. Kiedy idziemy nad rzekę, poopalać się, pokąpać się w wodzie albo zrobić sobie ognisko, spotkać się z kolegami, przyjaciółmi, znajomymi, z rodziną, no to musimy pamiętać, że wszystko, co ze sobą tam przynosimy, to musimy ze sobą zabrać, bo to nie jest miejsce do zostawiania śmieci, do zostawiania zużytych opakowań. Musimy je ze sobą zabrać, bo nikt inny ich stamtąd nie zabierze. Jeżeli ci, którzy się tam kąpią, czy robią to ognisko,

0: Już lada moment. I tu też taka fajna rzecz, jakby poszerzę tą propozycję Przemka, żeby po prostu pozostawiać po sobie tylko cisk stopy na piasku albo kilwater za tym kajakiem, ale nie śmieci. Ale podczas spływu do Berlina Odrą i Szprewą my też sadzimy drzewa nad rzekami. To też jakby taka rzecz, którą możemy robić dla rzek, bo rzeki potrzebują drzew, a drzewa potrzebują rzek. Więc taki projekt Drzewa dla Odry też wspólnie realizowany. No staramy się tutaj przez cały rok coś robić tak, żeby ten dobrostan rzek poprawić. I jako ludzie możemy to zrobić i to właśnie udowadniamy.
1: O akcji Czysta Odra, piątej edycji, mówili Przemysław Przybylski z banku Crédit Agricole oraz Dominik Dobrowolski, ekolog, podróżnik, organizatorzy akcji Czysta Odra. Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy.
0: Dziękujemy.
3: Przystanek Kultura.

Ja przypominam, że cały czas trwa nasz radiowy konkurs, w którym dziś do zdobycia są bilety do wrocławskiego zoo. Żeby wziąć w nim udział, po prostu musicie odpowiedzieć na pytanie, ale najpierw wyobraźcie sobie, że jesteście opiekunami zwierząt w zoo. Jakim zwierzęciem chcielibyście się opiekować i dlaczego? Odpowiedzi wysyłajcie na numer 7148, poprzedzając treść wiadomości słowem rodzina. Ja bardzo zapraszam Was do udziału w tym konkursie.

Coraz bliżej do rozpoczęcia intencji przed modlitwą południową, także już teraz bardzo serdecznie Was zapraszam do tego, by włączyć się w tą wspólną modlitwę. A jak możecie to zrobić? Otóż od 11.45 będziecie mogli zadzwonić do studia Radia Rodzina na numer 71 322 20 22 i wypowiedzieć swoje intencje na naszej antenie. Cały czas możecie też wysyłać intencje SMS-ami 71 48. Poprzedzamy treść wiadomości słowem intencje. Bardzo serdecznie zapraszam Was do włączenia się w ten czas, w tą wspólną modlitwę.

0: Na razie ciężko mi jest znaleźć słowa.
1: Mówi Maja Chwalińska, która jutro powalczy o tytuł we French Open. Władimir Putin zabiera głos w sprawie negocjacji pokojowych. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie uprościł rekrutację na kierunek lekarski. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Maja Chwalińska awansowała do finału French Open. W półfinale pokonała Rosjankę Dianę Schneider 7-6, 6-4. To największy sukces Polki w karierze. Jednocześnie Chwalińska będzie czwartą polską tenisistką, która wystąpi w decydującym meczu singla w Wielkim Szlemie. Finał będzie jej 10. meczem na tym turnieju.
0: Na razie ciężko mi jest znaleźć słowa i też jakby przetworzyć to, co się dzieje teraz, więc na razie zostawmy to może. Skupmy się na tej grze.
1: Jutrzejszy finał Maja Chwalińska, Mira Andrijewa, jutro o 15. Do apelu Trumpa o kompromis Rosji z Ukrainą, o którym informowaliśmy, odniósł się już Władimir Putin. Moskwa jest skłonna zgodzić się pod warunkiem, że Ukraina zrobi to samo, przekazał rosyjski przywódca i oświadczył, że nie wyklucza podpisania porozumienia pokojowego z prezydentem Ukrainy. Ocenił, że propozycje pokojowe przedstawione przez prezydenta Donalda Trumpa mogą stanowić podstawę porozumienia pokojowego z Ukrainą, jednak amerykański prezydent musiałby przekonać do swojej propozycji Kijów. Trump szczerze dąży do rozwiązania konfliktu na Ukrainie, ocenił Putin.
2: My безусловно готовы и хотим договориться с Украиной мирными средствами.
1: Putin dodał, że Rosja jest gotowa i chętna do porozumienia z Ukrainą drogą pokojową. Góry są jednym z ulubionych kierunków naszego czerwcowego wypoczynku. Na Podhalu obłożenie jest w okolicach 70%. Nie wszyscy decydują się na spędzenie tam całego długiego weekendu, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
3: Nowy trend dostrzegany już od jakiegoś czasu, ale nasilający się minioną majówką i w czasie tej czerwcówki, to załatwianie wielu sprawunków w czasie jednego weekendu.
1: Turyści zatrzymują się po drodze na przykład u znajomych czy w rodzinnym domu na jedną noc, dlatego ruch rozkłada się na różne dni. Zmiana zasad rekrutacji na kierunek lekarski, to zapowiedział Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Dotychczas wymagał od maturzystów 3 przedmiotów zdanych na poziomie rozszerzonym. Matematyki, biologii i chemii. Za rok, czyli od roku akademickiego 2027-2028, wynik z matematyki nie będzie wymagany. Uczelnia tłumaczy zmianę tym, że w obecnej rekrutacji traci wielu zdolnych i potencjalnie dobrych studentów, ponieważ większość uczelni medycznych bierze pod uwagę tylko 2 rozszerzenia, a według pracowników Wydziału Lekarskiego to biologia i chemia mają większe znaczenie niż matematyka na studiach medycznych, stąd proponowana zmiana.
4: W Radiu Rodzina już teraz sprawdzamy prognozę pogody. Na termometrach w tym momencie mamy 15 stopni. No i cóż, możemy się spodziewać opadów deszczu, które mogą nadejść, ale nie muszą. Zobaczymy, jak będzie. Po godzinie 12 teoretycznie ma troszkę mocniej padać. Dziś na Dolnym Śląsku przeważnie deszczowo, a temperaturowo maksymalnie 19 stopni. Tyle m.in. w Zgorzelcu, Bolesławcu, Polkowicach czy nawet i we Wrocławiu.
5: Reklama. 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. 2 dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oscar Sims, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
6: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krowski.
7: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
4: Reklama.
8: Radio Rodzina.
9: Radio Rodzina.
8: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
4: Witajcie po godzinie 11. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam Was serdecznie i ponownie już za chwileczkę na naszej antenie kolejny odcinek Czy Tadełka, tak więc bądźcie z nami. 11.10. Zaczynamy.

0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym czytadełku. Ada
1: i Łucja,
0: mama
1: i córka.
0: Czerwiec jest takim miesiącem, w którym w wielu przedszkołach i szkołach odbywa się święto rodziny. Z jakiej to okazji?
1: Świętowania rodziny.
0: No, a czyli jakich dni? Dnia mamy
1: i taty.
0: I jeszcze dnia?
1: Dzieci.
0: Tak, dnia dziecka. No i my dzisiaj będziemy opowiadać też o takich książkach, które idealnie pasują właśnie na te wszystkie okazje. I to będzie taki odcinek miłostkowy. I te książki to są takie książki miłostki. Czy dobrze mówię?
1: Mhm. Można powiedzieć, że wyciskacze łez.
0: Wyciskacze łez. Ty się trochę wzruszyłaś, jak czytałyśmy te książki?
1: Nie, ale ktoś mógłby się wzruszyć.
0: Też mi się tak wydaje. I zaczniemy od książki Co czujesz, tato? Opowiedz o niej trochę więcej.
1: No to jest tak fajnie namalowane, że ten tato jest taki duży.
0: No ja bym nawet powiedziała, że on jest ogromny, co? W porównaniu do tego synka, bo mamy tu dwóch bohaterów, tata i synek.
1: Szczególnie tutaj jest taki ogromny, jasny.
0: To prawda. I co oni tutaj przeżywają? Jakie przygody? O czym ta książka opowiada?
1: Zaraz znajdą super strodę. O! I tutaj oglądali film jeden i powinno być na początku znaki. To jest wyciskacz łez.
0: Tak, to był taki wzruszający film. Mhm. Tato się na nim wzruszył. Trochę się popłakał.
1: No i ciągle wycierał nos.
0: Tak, bo tutaj mamy przedstawione różne sytuacje i są nazwane emocje taty, prawda?
1: A psik.
0: Nie, chlip.
1: Chlip.
0: Chlip, tata chlipał.
1: Chlip.
0: Nie miał kataru, tylko to były łezki wzruszenia. No i właśnie tutaj na przykład się wzruszył, a jak babcia Krysia wylądowała w szpitalu, to tato...
1: Był smutny.
0: I się o nią...
1: Martwił.
0: A kiedy panu Jackowi ukradziono samochód...
1: To chcieli mu pożyczyć, ale tym samym dniu odnaleźli mu samochód.
0: Tak, i tato mu wtedy współczuł, prawda? Mhm. I pamiętasz, co tutaj jeszcze się działo? Jakie emocje tata przeżywał? Masz jakąś swoją ulubioną historię, czy to była ta z tym filmem?
1: To jest o urodzinach, jest moja ulubiona.
0: I co się działo w urodziny?
1: Miał super niespodziankę. Mhm. I mam też swoją najulubieńszą historię. Kupili, pan Jacek znów stanął na ich miejscu parkingowym i nie wyrobił tego specjalnie, tylko po prostu jego miejsce ciągle myliło mu się z miejscem parkingowym tego taty i tego chłopca. I kupili takie farbki niezmywalne i namalowali na ich miejscu kwiatki. I teraz pan Jacek już się nie pomyli.
0: A jak myślisz, czemu w tej książce tak dużo miejsca autorka poświęciła emocjom taty?
1: Żeby wiedzieć, kiedy są te emocje.
0: Tu jest też pokazane, że tato też może przeżywać różne emocje, bo my mówimy dzieciom, prawda? Mhm. Na przykład, o, widzę, że się zezłościłaś, albo że jesteś smutna, widzę, że się bardzo cieszysz, ale żeby nauczyć dzieci, to samemu też trzeba wiedzieć, co my przeżywamy. Jest takie powiedzenie, które jest, jak myślisz, prawdziwe czy nie, że chłopaki nie płaczą.
1: Nie.
0: Chłopaki mogą płakać?
1: Tak.
0: Mhm. Pewnie, każdy może. No i właśnie tu tak trochę jest pokazane w tej książce, jest tak odczarowane to powiedzenie, że wcale tak nie jest, że chłopaki nie mogą płakać, albo że nie mogą się smucić, złościć, tylko że mogą przeżywać wszystkie emocje, czyli tatusiowie też, po to, żeby siebie dobrze rozumieć, ale też po to, żeby nauczyć dzieci, prawda?
1: Aha.
0: I myślę, że to jest bardzo, bardzo ważna książka, idealna na dzień taty.
1: Najidealniejsza.
0: No i jeszcze są inne części. Jest Kocham Cię, tato, na przykład. I Mój tata mistrz świata. Myślę, że do czytania z tatą to one są super. To była książka Co czujesz, tato? Pani Katarzyny Biegańskiej od wydawnictwa Kropka. A teraz dla odmiany powiemy o...
1: Jak dobrze być twoją mamą.
0: Tak, Dobrze być twoją mamą. To Anna Jankowska i ilustracje Emilii Dziubak. I to jest książka wydana przez naszą księgarnię. Tutaj jest troszkę inna historia.
1: A z jakiego wydawnictwa?
0: Nasza księgarnia. Tak się nazywa to wydawnictwo. I tutaj już nie mamy bohaterów ludzkich, tylko zwierzęcych. Mamy dwa króliczki. I co tutaj mamy? Coś się podobało w tej książce?
1: Jak jeden króliczek skakał z poduszkami i budził mamę.
0: Tym razem mama spała trochę dłużej niż dzieci.
1: No, a dzisiaj moja mama spała dłużej niż ja.
0: No, tak mi się jakoś udało. I w tej książce mamy takie przejście przez cały dzień mamy i dzieci. Najpierw właśnie pobudka, potem wspólne śniadanie, później przytulasy, bo mamie było trochę smutno, spacer w lesie. Tutaj mama jest trochę...
1: zmęczona.
0: A czy dzieci też są czasem zmęczone?
1: Tak.
0: Chyba trochę rzadziej niż mamusie i tatusiowie, co? Mhm. No właśnie, i tu jest taka mama, która pozwala dzieciom trochę pobałaganić i angażuje je w różne obowiązki domowe. Co ci się podobało w tej książce?
1: Wszystko.
0: A najbardziej co? Bardziej ilustracje, czy bardziej ta historia?
1: Jak to było w książce, lubię nasze wspólne śniadanie, nawet jeśli coś ląduje na podłodze, nic nie szkodzi, pozbieramy razem. I króliczek chciał zjeść marchewkę z podłogi.
0: Bo ja myślę, że tutaj specjalnie właśnie jest tak pokazane, że mama właśnie nie przejmuje się tym, że jest trochę bałaganu, albo o, uwielbiasz się pluskać w kąpieli, ochlapując wszystko wokół, również mnie nic nie szkodzi, zaraz się wysuszymy. Bo w tej książce jest położony taki silny akcent na to, że ważniejsze od bałaganu, zamieszania i tego, że czasem coś trzeba robić dłużej, kiedy na przykład dzieci pomagają, no bo jak na przykład jak ty chcesz kroić, to trwa trochę dłużej niż jak ja pokroję sama, prawda? No, ale ważniejsze jest wspólne spędzenie czasu. I tu jest pokazane, że nie warto się przejmować tym, że czasami trochę mamy więcej do posprzątania, bo fajnie jest, że spędziliśmy razem czas. Dobrze być twoją mamą. Od wydawnictwa Nasza Księgarnia. I tak na podsumowanie, to będą takie dwie książki, które pasują i na dzień mamy, i na dzień taty, i na dzień dziecka, i na to święto rodziny, bo to wszystko tak się tutaj super łączy. To są jeszcze propozycje od wydawnictwa Kropka. Zawsze będę przy tobie i zawsze będę cię kochać. Co byś powiedziała o tych książkach?
1: Że te zwierzątka pokazują, że one, jak one kochają, jak one radzą dzieciom, różne rady pokazują i to jest takie fajne. No wtedy to jest takie bardzo wzruszające.
0: A co cię wzruszyło najbardziej?
1: Mnie nic. Mhm. Ale kogoś innego może bardzo wzruszyć.
0: Ty uważasz, że to są książki dla takich dużych dzieci jak ty, czy dla raczej młodszych?
1: Dla młodszych. Mhm.
0: Tak, myślę, że to są książki dla troszkę młodszych dzieci, bo jest tutaj mało tekstu, duże ilustracje, te zwierzątka nie są takie duże i też nie ma aż takiego przesytu na tych ilustracjach, żeby się tak łatwiej skupić na jakimś konkretnym obiekcie, ale są pięknie zilustrowane, mają takie ładne, stonowane barwy i bardzo mi się te ilustracje podobają. I to mogą być właśnie takie dobre lektury do czytania, już nawet z takimi dwuletnimi, trzyletnimi dziećmi. To myślę, że bardzo fajnie, bo dla ciebie to już trochę krótkie, co?
1: No.
0: Takie fajne do przeczytania, ale to tak króciutkie, ty już wolisz trochę dłuższe. Ale zgadzasz się ze mną z tym, co powiedziałam, że są piękne ilustracje i tekst też jest właśnie no, taki wzruszający, jak mówiłaś?
1: Mhm.
0: Też myślę, że dla osób, które może nie wiedzą, jak trochę więcej o tej swojej miłości opowiedzieć, albo trochę może się krępują, czyli tak troszkę są zawstydzone, bo nie wiedzą jak, to książki mogą pomóc?
1: Bardzo.
0: Bardzo. To my polecamy bardzo do czytania wszystkie te książki, o których dziś mówiłyśmy. Życzymy Państwu miłego, długiego weekendu.
1: Lucja.
0: I Ada.
1: Do usłyszenia. I pamiętajcie, czytajcie z dziećmi.
0: Pa, pa.
1: Papatki.
2: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Rodzina. 11:30 już na zegarach, a więc coraz bliżej godzina rozpoczęcia intencji. Ja przypomnę, jak możecie się włączyć. Możecie to zrobić na dwa sposoby. Zadzwonić do nas o 11:45, od 11:45 na numer 71 322 20 22, albo już teraz możecie wysyłać intencje SMS-ami na numer 71 48, poprzedzając treść wiadomości słowem intencje. Ja już teraz zapraszam bardzo serdecznie do wspólnej modlitwy.

Wybiła 11:45, a więc rozpoczynamy intencje przed modlitwą południową. Już teraz możecie dzwonić do studia Radia Rodzina i wypowiadać intencje, prośby czy podziękowania bezpośrednio na naszej antenie. 71 322 20 22 to nasz numer telefonu. Możecie również zadzwonić, wysłać SMS-a tak właściwie na numer 71 48, poprzedzając treści wiadomości słowem intencje. Już teraz bardzo serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy.

Mamy pierwszą intencję SMS-ową. Proszę o modlitwę za mojego męża, o pomoc w znalezieniu pracy oraz o szczęśliwe rozwiązanie, mądrość i światłość ducha dla personelu medycznego.

0: Mamy pierwsze połączenie telefoniczne. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Chciałam się pomodlić w intencjach wiadomych Panu Bogu. Dziękuję, szczęść Boże.
0: Bóg zapłać za telefon i za intencje. Oczywiście polecamy je Panu Bogu.

0: Mamy kolejne połączenie telefoniczne. Szczęść Boże.
1: No już długo, więc chciałam żyć sobie innym, żeby się w ogóle z drugimi twarzą, żeby wierzyć w animację, gdy mi się oczy wywalają. Przemian miał epizod mało więcej, upadłem w zimie, ja Boże, na opiekunkę i takie przykre było. I chciałabym również pozdrowić ojca Indiana, wszystkich znanych księży, rodzinę, przyjaciół, znajomych. Dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy za telefon i za intencje. Oczywiście polecamy je w modlitwie.

0: kolejna radiosłuchaczka jest już z nami na linii. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Bardzo proszę o modlitwę za pośrednictwem świętego ojca Pio, świętej Rity i świętego Jana Pawła II, za tych wszystkich, którzy dziś, jutro w niedzielę zmierzają z pielgrzymkami na Jasną Górę, aby Matka Boska Częstochowska pomogła im z tymi intencjami, które niosą w sercu. Z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłać za telefon i za intencje.

0: Mamy kolejne połączenie telefoniczne. Halo, halo, szczęść Boże,
1: halo,
0: jesteśmy na antenie.
1: Boże. Ja pragnę prosić o modlitwę dla mojej siostry Wandy, która dzisiaj obchodzi 76. rocznicę, dla mojego szwagra Mieczysława, który również dzisiaj obchodzi 76. rocznicę urodzin i dla przyjaciela naszego domu Tadeusza, który również dzisiaj obchodzi swoje urodziny. I proszę o wszelkie łaski potrzebne im do życia, o dobrą starość można powiedzieć, bo to są ludzie już wiekowi, o spokój serca, o błogosławieństwo Boże. I dziękuję Panu Bogu za ten piękny deszcz. Z Dolnego Śląska dzwonię. Piękny mamy, spokojny deszcz. Panem Bogiem dziękuję.
0: Bóg zapłać za telefon i za te wszystkie intencje. Oczywiście polecamy je w modlitwie.

0: Mamy kolejną radiosłuchaczkę już na naszej antenie. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Ja chciałam prosić o modlitwę, o radość życia wiecznego dla zmarłych rodziców, świętej pamięci Janiny i Stanisława, ich rodziców i rodzeństwa z obydwu stron, dla krewnych, dla znajomych, dla poległych w obronie naszej ojczyzny, dla kapłanów, którzy posługiwali w mojej parafii i dla dusz w czyśćcu cierpiących. Wieczne odpoczywanie racz narum dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pozdrawiam serdecznie pracowników i słuchaczy Radia Rodzina, życząc błogosławionego pierwszego piątku. Szczęść Boże.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy za intencje i za telefon. Oczywiście polecamy te intencje w naszej modlitwie, która przypomnę już o godzinie 12 na naszej antenie.

0: Kolejna radiosłuchaczka jest już z nami na linii. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. 3 czerwca 60 lat temu urodziłam piękną córeczkę. Proszę Matkę Bożą o opiekę na dalsze jej życie. Szczęść Boże.
0: Bardzo dziękujemy za telefon i za intencję. Oczywiście polecamy ją.

0: Mamy kolejną radiosłuchaczkę na naszej antenie. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Dziękujemy Ci, Mateczko, za wszystkie łaski, jakimi obdarzasz nas każdego dnia. Proszę Cię, chroń nas złego, błogosław, prowadź. Proszę Cię o dobrą, owocną rehabilitację dla Zosieńki, by chodziła, mówiła, by się dobrze rozwijała. O błogosławieństwo Boże dla Jakuba, dla Marty, dla mojego męża Marka, mojej mamy, brata, wszystkich bliskich mojemu sercu. Proszę Cię w intencji wszystkich tych, którzy prosili nas o modlitwę, ale również za tych wszystkich, którzy naszej modlitwy potrzebują, za chorych, samotnych, cierpiących. Również chcę prosić w intencji wszystkich tych, którzy w jakikolwiek sposób wspierają Zosi rehabilitację i terapię. Proszę Cię, Mateczko, otacza ich płaszczem swojej opieki. Oddaj Ci wszystkie sprawy, jakie noszę w swoim sercu, może tak po ludzku nie do ogarnięcia, ale proszę Jezu, Ty się tym zajmij. Również w intencji modlitwie chcę polecić pracowników i słuchaczy Radia Rodzina. Pozdrawiam, szczęść Boże.
0: Bóg zapłać za telefon i za te wszystkie intencje, które oczywiście polecamy w naszej modlitwie.

Pomódlmy się jeszcze w kilku intencjach. Proszę o modlitwę o zdrowie dla babci Heleny. Proszę o pokój na świecie. Pomódlmy się naszą modlitwą. Polećmy również papieża Leona XIV.

0: Wybiła godzina 12, więc zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
0: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
1: Amen. Oto ja, służebnica Pańska.
0: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
1: Amen. A słowo ciałem się stało
0: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
1: Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
0: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.
0: Amen.
1: Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
1: Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
1: Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
1: Amen. Pomódlmy się jeszcze. Za zmarłych wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
0: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Nie odpoczywają w pokoju wiecznym.
0: Amen.
1: Jeszcze pomódlmy się w intencjach Ojca Świętego papieża Leona XIV i w intencjach słuchaczy katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę.

0: Kolejne ofiary rosyjskiego ostrzału Ukrainy. Unia Europejska naciska na Niemcy, by zniosły kontrole graniczne. Maja Chwalińska zbiera siły na finał. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Co najmniej 3 osoby zginęło, a 30 zostało rannych w rosyjskich atakach w ciągu ostatniej doby. Do ostrzałów Ukrainy Rosja wykorzystała 2 rakiety manewrujące oraz 216 dronów. Informacje o ofiarach śmiertelnych napłynęły m.in. z okolic Zaporoża i Chersonia.
1: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Unia Europejska naciska na Niemcy, by zniosły kontrole graniczne. Chce tego także m.in. Polska. Powód wprowadzenia kontroli, czyli nielegalna imigracja ze wschodu, został już przez polski rząd praktycznie zlikwidowany, przekonuje wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk.
2: Nasze argumenty są bardzo, bardzo jasne. Bardzo wiele poświęciliśmy i pieniędzy, i naszych wysiłków, żeby zablokować ten szlak migracyjny, sztucznie stworzony szlak migracyjny przez Białoruś i Rosję. I dobrze jest, że komisja to widzi, że ten szlak jest tak naprawdę wygasa.
0: Niemcy wprowadziły kontrolę blisko 2 lata temu.
1: Wiadomości ze świata sportu.
0: Jeden dzień odpoczynku na regenerację i zebranie sił przed finałem mam Maja Chwalińska.
3: Na razie sobie nie wyobrażam. Dajcie mi chwilkę. Troszeczkę się pocieszyć tym zwycięstwem i sobie będę już wyobrażać sobotę.
0: Wczoraj Polka brawurowo walczyła z rywalką Dianą Schneider, ale także ze zmęczeniem i przeziębieniem, ale znowu wygrała. Po raz 9 w ciągu 3 tygodni spędzonych w Paryżu. Finał Maja Chwalińska kontra Mira Andrzejewa jutro o 15. Zmieniają się ceny podróży po świecie. W czerwcu może czekać nas podwyżka cen biletów lotniczych. Powodem jest przedłużająca się wojna na Bliskim Wschodzie i w konsekwencji drogie paliwo lotnicze.
4: Część linii lotniczych zaczyna mieć spore problemy z utrzymywaniem cen na dotychczasowym poziomie. Wpływ na to mają wspomniana już wojna i ceny paliw, ale też ostrożność samych pasażerów. Od początku wojny paliwo lotnicze podrożało już 2-krotnie. Eksperci nie wykluczają, że dodatkowym sposobem na szukanie oszczędności mogą być też cięcia siatki połączeń.
0: Te relacje przygotował Cezary Jaszczyk.
5: W Radiu Rodziny już teraz czas na prognozę pogody. Sprawdzamy, jak będzie wyglądał zbliżający się, rozpoczynający już jutro weekend. Słuchajcie, jutrzejszy dzień bardzo ładnie się zapowiada. Nawet do 25 stopni na termometrach. Pełnia słońca, jeżeli chodzi o rejon Dolnego Śląska. Od Polkowic po Kłodzko, ale z wyłączeniem Jeleniej Góry, Wałbrzycha czy Szklarskiej Poręby. Tam zapowiada się dość deszczowy dzień, a temperaturowo do 22 stopni.
6: Reklama. Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje we Wrocławiu Leśnicy osiedle Aleja Platanowa 2. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Nie potrzebujesz zdolności kredytowej. Ty wpłacasz wkład własny, my bierzemy kredyt. To nie jest TBS. Już po 5 latach możesz wykupić mieszkanie na własność. Spłacasz je w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. Nie czekaj. Rezerwacje na stronie alejaplatanowa-2.
7: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
8: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
9: Finiszujemy na nowych żernikach. Rozpoczęły się prace związane z układaniem masy bitumicznej na Alei Architektów. To oznacza jedno. Już wkrótce pojedziemy nową drogą od ulicy Tadeusza Brzozy. Ale to nie wszystko. Trwają już prace nad kolejnym etapem w stronę przyszłego wrocławskiego Centrum Sportu. Ta droga to klucz do rozwoju osiedla. W przyszłości zapewni wygodny dojazd do planowanego zespołu szkolno-przedszkolnego, akwaparku i kompleksów sportowych. Pierwsze efekty widzimy już teraz, a finał prac drogowych jeszcze w te wakacje. Koszt zadania to blisko 12 milionów złotych. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
10: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
11: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę. Reklama.
12: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
13: Akcja!

0: Długi weekend trwa w najlepsze, a jeżeli chcielibyście jeszcze gdzieś się wybrać, bo może we Wrocławiu pogoda nie dopisuje, a gdzieś indziej w innej części naszego województwa dopisuje, no to nic prostszego, wsiadamy w pociąg i ruszamy gdziekolwiek, jak to śpiewała Maryla Rodowicz, a więc długi czerwcowy weekend trwa i jest to doskonały moment, by wyruszyć w podróż. My teraz podpowiemy, gdzie możecie się jeszcze udać. Dolny Śląsk najlepiej zwiedzać za okien pociągu, a jednym z takich połączeń jest Sudecki Orient Express, czyli trasa pomiędzy Wałbrzychem a Kłodzkiem. O tej trasie mówi Wojciech Zdanowski, wiceprezes Kolei Dolnośląskich.
1: Wiele atrakcji, wiele tych bogactw turystycznych, które mamy, no i przede wszystkim dzięki w ostatnich latach, dzięki rewitalizacji wielu linii kolejowych, dzięki rozbudowie siatki połączeń do wielu miejscowości możemy wygodnie dotrzeć pociągiem, zwiedzać, przemieszczać się pomiędzy tymi miejscowościami i tymi atrakcjami, które w nich są zapewniane. No i w ostatnich latach dużo połączeń doszło. Tutaj mogę wymienić Świeradów Zdrój, mogę wymienić Karpacz, ale oprócz tych nowych linii to również, że tak powiem, łatwość dotarcia i podróżowania po innych połączeniach. Na przykład może stanowić linia kolejowa Kłodzko-Wałbrzych, która można powiedzieć, że jest taką atrakcją samą w sobie, przejechanie nią. Przede wszystkim piękne wiadukty, tunele, linia kolejowa 286, no to taka można powiedzieć kolejowa autostrada zbudowana z końcem XIX wieku głównie przez w obszarze Góry Sowich, ale to też świetne miejsce wyjścia na wiele wycieczek turystycznych w Góry Sowie, w Góry Wałbrzyskie, Kamienne. Te tereny zarówno duże, że tak powiem, szlaki, które jak Wielka Sowa są oblegane przez turystów, jak i szlaki, które można powiedzieć są kompletnie puste. Na tą linię można się dostać dzięki połączeniu przez linię kolejową Świdnica-Jedlina-Zdrój. To przez 30 ponad lat nieczynne połączenie. Od 2 lat jest ta linia obsługiwana przez Koleje Dolnośląskie. Możliwość dojazdu do Jedliny, do uzdrowiska w Jedlinie, do Zagórza Śląskiego, wspaniałe Góry Sowie, więc naprawdę jest wiele takich połączeń kolejowych, nie tylko w Sudetach.
0: Jakby to powiedzieć, ta linia to prawdziwa perła w koronie polskich żelaznych szlaków. A dawniej ta trasa miała ogromne znaczenie strategiczne i przemysłowe, dziś jest jedną z najbardziej malowniczych tras w Europie, a podróżując pociągiem przez wykute w skale tunele możemy poczuć dreszczyk emocji rodem z powieści kryminalnych, których akcja dzieje się na Dolnym Śląsku, ale jest jeszcze trasa pomiędzy Sobótką, Świdnicą, Wrocławiem, no i Dolina Baryczy.
1: Równie wznowione możliwość dotarcia w masyw Ślęży. Kiedyś przez wiele lat nie można było pociągiem dojechać w ten oblegany przez osoby wypoczywające obszar. No dzisiaj naszymi pociągami kilkanaście połączeń w dobie wygodnie możemy dostać się do Sobótki. Ale to nie tylko te połączenia, bo również po północnej stronie naszego regionu możliwość dotarcia w obszar Doliny Baryczy, zwiedzania tego obszaru dzięki dostępności komunikacyjnej.
0: Tak więc sami słyszeliśmy, wsiadamy w pociąg i jedziemy w trasę, choćbyśmy mieli spędzić dzień tylko w pociągu. A tak tematycznie już teraz na naszej antenie Maryla Rodowicz i dobrze nam wszystkim znany kawałek Remedium.

0: już teraz zabieram Was na krótką wycieczkę, ale nie gdzieś daleko, a na Katedralną 4, na dokładniej rzecz biorąc pierwsze piętro, bo tam mieści się metropolitarne studium organistowskie, w którym muzycy lub osoby, które chcą śpiewem służyć Panu Bogu, mogą pogłębiać i rozwijać swoje umiejętności. Na zajęciach słuchacz może nauczyć się nie tylko gry na organach, ale chociażby też poprawnej emisji głosu, a dodatkowo zostanie on wyposażony w niezbędną wiedzę merytoryczną. O to, dlaczego warto dołączyć do grona słuchaczy i kto może ubiegać się o przyjęcie, na to pytanie odpowiedzieli nam wykładowcy, a także i słuchacze w studium. Tak się składa, że Metropolitarne Studium Organistowskie we Wrocławiu rozpoczęło rekrutację na nowy rok, a placówka kształci przyszłych organistów. Jednak, jak zaznacza ksiądz Igor Urban, dyrektor Metropolitarnego Studium Organistowskiego we Wrocławiu, nie jest to zwykła szkoła.
1: Nie jest to zwykła szkoła muzyczna, bo ona jest nastawiona również na formację duchową i liturgiczną, bo przygotowuje szczególnych muzyków, czyli takich, których zadaniem jest służba w kościele, pomoc ludziom w modlitwie, śpiewem, pomoc ludziom również w medytacji muzyki liturgicznej.
0: W studium uczą się zarówno początkujący, jak i doświadczeni muzycy. Jak zaznaczają wykładowcy, program dostosowywany jest do poziomu kandydatów.
1: My dostosowujemy się indywidualnie do osób, które przychodząc do nas nie znają jeszcze nawet nut, takie, które nigdy nie grały na żadnym instrumencie, natomiast mają poczucie rytmu, mają głos, pragną służyć Panu Bogu w ten sposób i takie osoby rozpoczynają, jak również osoby, które już posiadają wykształcenie muzyczne, ale nie są organistami. Na przykład są pianistami, chcą zacząć grać na instrumencie organowym i my do tych osób się dostosowujemy bardzo indywidualnie. Tak samo są przeróżne nasze parafie. Jest parafia wiejska i jest parafia katedralna czy bazylika. I my kształtujemy takich muzyków, którzy odnajdą się w przestrzeni archidiecezji i w małym kościele, i w wielkiej przestrzeni liturgicznej.
0: I przykładem takiego słuchacza, który od razu dostał się na trzeci rok, jest Karol Hołody, który opowiada nam, jak wygląda nauka w studium i dlaczego przyszedł.
2: Lekcje odbywają się co tydzień, trwają 45 minut i mamy osobne lekcje literatury organowej i osobne akompaniamentu, już takiego stricte akompaniamentu pod mszę. Chciałem rozwijać swoje umiejętności, byłem już organistą, takim samoukiem, nazwijmy to, przez wiele lat, właściwie od czasów liceum. Natomiast chciałem to i sformalizować, i jakby zdobyć więcej wiedzy i no i z tego właśnie powodu.
0: O swoim doświadczeniu nauki w studium organistowskim opowiadają też Bartosz Więckowski i Michał Hawara, którzy również na co dzień posługują jako organiści.
3: Gramy na organach, ja przynajmniej od kilkunastu lat praktykuję na liturgiach grę.
4: Ja nie jestem aż tak doświadczony, aczkolwiek też powoli zaczynam posługiwać już w kościele moim parafialnym i bardzo się też cieszę, że mogę w studium rozpoczynać moją przygodę też z nauką gry na organach. Po maturze zastanawiałem się, co robić, poszedłem na studia, rozpocząłem studia informatyczne, aczkolwiek przy okazji zainteresowała też mnie oferta studium i jakoś tak napotkałem właśnie na Akademię Muzyczną. Nie wybierałem się, ponieważ to studia też dzienne, bardziej wymagające, tutaj rzeczywiście możemy w wolnym czasie ćwiczyć, przychodzić, pobierać nauki u doświadczonych też praktyków, fenomenalnych nauczycieli i na zjazdach co dwa tygodnie w sobotę też uczyć się, rozwijać swoje umiejętności teoretyczne i w taki trochę bardziej luźny, aczkolwiek i tak bardzo przyzwoity sposób rozpoczynać lub kontynuować lub także coraz bardziej doświadczać się na stanowisku organisty.
3: A ja tak szukałem właśnie miejsca dla siebie, jak już wspomniałem, ileś lat już praktykuję grę aktywnie na organach i skończyłem tam kiedyś dawno temu szkołę muzyczną pierwszego stopnia. Zaczynałem też dawno temu studium w moim rodzinnym województwie, ale z racji tego, że było dużo obowiązków maturalnych i innych, to wtedy zrezygnowałem, a teraz właśnie tak szukając tego miejsca, żeby polepszyć to swoje granie, żeby uporządkować to, co wiem, nauczyć się czegoś nowego, to właśnie tutaj z ofertą wyszło studium organistowskie i ta oferta wydawała mi się atrakcyjna.
0: Słuchacze podkreślają, że studium pozwala rozwijać umiejętności w elastycznej formule także osobom pracującym lub studiującym na innych kierunkach. A jak oceniają poziom nauki?
2: Ogólnie bardzo wysoko, w sensie jeśli chodzi o poziom, no to wiadomo, jest on dostosowywany indywidualnie, więc jakby każdy, myślę, może czerpać z tego tyle, ile potrzebuje, ile chce, ile może tak naprawdę, więc zachęcam wszystkich do przyjścia do studium i tutaj wspólnej nauki.
3: Poziom jest bardzo przyzwoity, można powiedzieć, że wysoki nawet.
4: Tak, zwłaszcza w ostatnich latach też dążymy cały czas, znaczy my jako uczniowie oczywiście do bycia coraz lepszym, a pedagodzy też ewidentnie widać, że rozwijają się i pedagogicznie, przybywają nowi pedagodzy. Dyrektor studium też stara się jak najbardziej tę ofertę rozwijać, uwszechstraniać, także ubogaca ją o wszelakie warsztaty. Pierwszy raz od dawna warsztaty organoznawcze, a także różne koncerty są organizowane, abyśmy też mogli trochę praktyki skosztować.
0: Obecnie Metropolitarne Studium Organistowskie we Wrocławiu prowadzi rekrutację na rok 2026-27, a o tym, jak można zapisać się na zajęcia, mówi ksiądz Igor Urban.
1: Najpierw jest to logowanie tak zwane internetowe przez naszą stronę internetową. Tam kandydaci wysyłają formularz zgłoszeniowy. My się kontaktujemy z tą osobą, można przyjść do nas, można zadzwonić. Natomiast sama rekrutacja odbędzie się 12 września w sobotę o godzinie 10 w naszym studium. Jest to przesłuchanie, które no właśnie nam pozwala określić, czy to jest kandydat początkujący i wtedy budujemy jego ścieżkę edukacyjną, czy jest to już muzyk, któremu my pomagamy teraz zdobyć wiedzę liturgiczną, z akompaniamentu liturgicznego, no żeby mógł grać na mszy świętej w kościele. Ja serdecznie zapraszam wszystkich, którzy po pierwsze zachwycają się tym instrumentem, będąc w trakcie liturgii, którzy czują, że Pan Bóg chce od nich czegoś więcej, chce ich talentu w przestrzeni Bożej. Proszę się niczym nie lękać. I to jest najważniejsze, że my naprawdę dostosowujemy się do każdego kandydata indywidualnie.
0: A więcej szczegółów związanych z rekrutacją możecie znaleźć na stronie internetowej studium, a na radiową wizytę w Metropolitarnym Studium Organistowskim we Wrocławiu również niebawem Was zabierzemy, a dokładniej rzecz mówiąc jutro o godzinie 13:10.
5: Radio Rodzina Świdnica 98,1 FM.

0: Eksplozja drona na terenie Rumunii. W poniedziałek kapituła Orderu Orła Białego. Już tylko tydzień dzieli nas od startu mundialu. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Dron morski eksplodował w pobliżu portu w Konstancy w Rumunii. Jak poinformowało Ministerstwo Obrony tego kraju, nie było jednak ofiar w ludziach ani strat materialnych. Z komunikatem resortu zapoznał się Mateusz Kornas.
1: Jak czytamy, do wybuchu doszło na skutek samozniszczenia bezzałogowca, a sam dron należy do typu używanego w wojnie na Ukrainie. To czytamy w komunikacie resortu Ministerstwa Obrony Rumunii. A nie tak dawno, przypomnijmy, 29 maja rumuńskie władze poinformowały, że rosyjski bezzałogowiec wleciał w przestrzeń powietrzną kraju i rozbił się na dachu bloku mieszkalnego w mieście Gałacz, wywołując pożar. Na szczęście skończyło się wtedy tylko na dwóch lekko rannych osobach.
0: Rumuńskie władze zaznaczają, że dron, który eksplodował, na pewno nie był częścią wyposażenia ich własnej armii. Nad odebraniem orderu prezydentowi Ukrainy w poniedziałek debatować będzie kapituła Orderu Orła Białego. To wniosek prezydenta Karola Nawrockiego po kontrowersyjnej decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z elitarnych jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Cezary Jaszczyk zbiera komentarze w tej sprawie.
2: Choć w Polsce trudno znaleźć osobę, która twierdzi, że Zełenski postąpił dobrze, to jednak odbieranie odznaczenia prezydentowi kraju, który od 4 lat walczy z Rosją, zdaniem niektórych może być złym rozwiązaniem.
3: Przede wszystkim dystans. To jest absurd, co powiem, ale chcę, żebyście państwo to wiedzieli. Mussolini ma order Orła Białego. Nie zabraliśmy mu.
2: Mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Z kolei były prezydent Andrzej Duda, który wręczył order Zełenskiemu, w rozmowie z Onetem uznał, że wówczas sytuacja była inna. I właśnie na ten aspekt zwraca uwagę historyk Sławomir Szczocki.
4: To, co przyjmuje się w przypadku Nagrody Nobla. Komitet Noblowski uznaje, że dostaje się tą nagrodę za zasługi, które są w momencie nadawania.
2: Bo zdaniem historyka kluczowa powinna być powaga samego odznaczenia.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Lasy Państwowe chcą powołać specjalny zespół, który zastanowi się, co zrobić z gigantycznym bogorzeliskiem po pożarze lasu pod Wołominem na Mazowszu. Eksperci mają zdecydować, jak odtworzyć las. W takich sytuacjach warto korzystać z możliwości samej natury, mówi profesor Jerzy Swagrzyk z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
6: Z jednej strony wiemy, że standardowa praktyka to jest wycięcie, usunięcie drzew i później obsadzenie tego terenu nowymi sadzonkami. No ale z drugiej strony, jeżeli chodzi na przykład o różnorodność gatunkową, to są liczne już w tej chwili przykłady z różnych krajów europejskich wskazujące, że po pożarze ta różnorodność jest znacznie większa, jeżeli się pozwoli przyrodzie zregenerować samoistnie.
0: W szczytowym momencie pożar pod Wołominem obejmował około 300 hektarów lasów i nieużytków.
5: Wiadomości ze świata sportu.
0: Już tylko tydzień dzieli nas od startu mundialu. Część zespołów już jest w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie, a te, które na miejscu zameldują się jako ostatnie, postanowiły sprawdzić formę przed własnymi kibicami. Michał Waszkiewicz.
7: Hiszpania i Francja to jedni z głównych faworytów do wygrania mundialu. I choć to tylko sparingi, to obie ekipy przed wylotem na turniej formą nie błysnęły. Hiszpania w La Coruni zremisowała z Irakiem 1-1, a Francja w Nantes przegrała z Wybrzeżem Kości Słoniowej 1-2. Przed nimi jeszcze ostatnie mecze kontrolne w USA. Tak samo jak przed Marokiem, Lwy Atlasu przyleciały wczoraj do Stanów Zjednoczonych z ambitnym celem, mówi trener Mohamed Ouabi. Przylecieliśmy tutaj dokonać wielkich rzeczy, sprawić, by ludzie byli dumni z tego, że są Marokańczykami. Dumni ze swojej reprezentacji. Chcemy pokazać, że jesteśmy jednym z wielkich piłkarskich narodów. Maroko ostatni sparing rozegra pojutrze z Norwegią, a mundial rozpocznie od meczu z Brazylią.
0: Otwarcie Mistrzostw Świata w czwartek na inaugurację Meksyk zagra z RPA.
8: Już czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Dzisiejszy dzień stoi zdecydowanie pod znakiem chmur i deszczu, które towarzyszą nam co jakiś czas. Jutrzejszy dzień będzie znacznie ładniejszy. Nie będzie deszczu do 24 stopni, tak będzie we Wrocławiu. Na Dolnym Śląsku do 25 stopni, nawet Wołów będzie najcieplejszym miejscem, a rejony podgórskie, a tutaj jeżeli chodzi o Karkonosze i Szklarską Porębę, no to tutaj troszkę popada.
9: Reklama.
10: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oscar Sims, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
11: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krowski.
9: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
11: Reklama.
12: Radio Rodzina.

0: Kościele.
1: Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, piątek po Bożym Ciele, a my zaglądamy do tygodnika katolickiego Niedziela i w edycji wrocławskiej bardzo wiele ciekawych tematów. A pierwszy z nich związany jest z tym, aby formować dzieci i młodzież do ewangelizacji. I tego trudu podejmuje się m.in. Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, który zaprosił szkolne koła Caritas na takie spotkanie integracyjne, w którym można było spotkać się z różnymi dziełami misyjnymi. Do Wrocławia przyjechali misjonarze i misjonarki, które z różnych stron świata opowiadali o Kościele na całym świecie. Można było dotknąć różnych rzeczy pochodzących z krajów misyjnych, a cała relacja na naszej stronie pierwszej. Maj i początek czerwca to czas, kiedy kapłani obchodzą swoje rocznice święceń kapłańskich i w katedrze wrocławskiej modlili się i świętowali kapłani wyświęceni w 1976 roku, czyli kapłani obchodzący swój złoty jubileusz. I swoją mszę świętą jubileuszową odprawili w katedrze wrocławskiej w kaplicy Bożego Ciała razem z arcybiskupem Józefem Kupnym. W ostatnim czasie odbyły się wybory na rektora papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Na kolejną kadencję został wybrany ksiądz profesor dr habilitowany Sławomir Stasiak i to będzie kadencja, która będzie trwała w latach 2026-2030. I na łamach Niedzieli Wrocławskiej opowiada o kadencji minionej, o planach na przyszłe lata i o tym, dlaczego młodzi ludzie powinni wybrać papieski Wydział Teologiczny, a w zasadzie już od października Akademię Katolicką. Więcej na stronie trzeciej. I na stronie czwartej i piątej świadectwo. Miała zostać handlowcem, później kucharką, a została mniszką sakramentką. Dziś mówi krótko, to miejsce, którego nie zamieniłabym na żadne inne. Historia siostry Miriam to opowieść o cichym, ale bardzo wyraźnym prowadzeniu przez Boga. I na przykład siostra wspomina, gdy po raz pierwszy weszłam do rozmównicy w bardzie, od razu poczułam, że jest to moje miejsce i dom. A na pytanie, czym jest powołanie, siostra odpowiada, że jest to dar, bo jak zaznacza, człowiek sam z siebie i godziny nie wytrzyma w zakonie, tak moglibyśmy dopowiedzieć. No i na stronie szóstej mamy wydarzenia z terenu archidiecezji wrocławskiej. To tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Katolickiego Radio Rodzina, czytelników, sympatyków Tygodnika Katolickiego Niedziela i oczywiście zachęcam do lektury naszej gazety i sięgania do naszych mediów społecznościowych. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: inicjatywakatolicka.pl, program Oto Nadchodzi, Konrad Jurga, witam Was bardzo serdecznie. Rekolekcje dla seniorów, a może biwak ojca z dzieckiem? No, mamy jeszcze miejsce słowa. Czy te propozycje Cię interesują, a może szukasz czegoś więcej? Zapraszam Cię, wejdź na portal inicjatywakatolicka.pl, abyś mógł znaleźć to, co naprawdę Cię interesuje. Do zobaczenia. Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej to miejsce, w którym odbędą się rekolekcje, spotkanie ze Słowem Boga od 12 do 14 czerwca. Zapraszam wszystkich serdecznie, tych, którzy chcą pogłębić więź z Bogiem w Słowie Bożym i tak naprawdę poznawać Go również w towarzystwie Maryi, bo to wyjątkowe sanktuarium. Zapraszam serdecznie. Biwak ojca z dzieckiem. Tym razem zapraszamy na biwak ojca z synem. Od 12 do 14 czerwca w Źródle koło Tarnowa wyjątkowy czas spotkania jeden na jeden taty z synem. To wyjątkowe miejsce i wyjątkowy czas, który zaprosi nas, zaprosi szczególnie ojców i synów do tego, aby pogłębili wzajemną relację na wspólnej zabawie, na wspólnym gotowaniu, czy chociażby rozpaleniu ogniska. Zapraszam serdecznie, do zobaczenia. W Lubaniu od 15 do 19 czerwca, Krościenko nad Dunajcem to takie miejsce, wyjątkowe rekolekcje dla seniorów, rekolekcje dla 60+. To wyjątkowy czas dla osób, które chcą pogłębić więź z Bogiem, ale przede wszystkim spotkać się we wspólnym towarzystwie. Na czym? Na Eucharystii, na adoracji, na konferencji, na filmach, które będą w charakterze filmów Ruchu Światło-Życie, bo to jest jeden z organizatorów, ale również organizator zapewnia, że wycieczki będą za każdym razem w inne miejsca i gwarantuje pogodne wieczory, czyli możecie na pewno, ci, którzy pojadą tam, liczyć na pogodę wieczorem. Zapraszam serdecznie. inicjatywakatolicka.pl, program Oto Nadchodzi i nasz gość specjalny, ojciec Błażej Mielcarek ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów. Szczęść Boże!
1: Szczęść Boże!
0: Dobrze?
1: Maryi Niepokalanej.
0: Maryi Niepokalanej, no właśnie. Ojcze, kim jesteście jako oblaci? Na początek tak dwa słowa na ten temat.
1: Jak sama nazwa brzmi, misjonarze. Z założenia, zajmujący się misjami i zagranicznymi, i w Polsce, i różnymi dziwnymi historiami, które są ciągle duszpasterskie, ale nie zawsze takie sztampowe i wydeptane, jakimi chodzi Kościół ścieżkami.
0: Jesteś proboszczem na swojej parafii.
1: Inaczej się nie da.
0: Jak ona brzmi?
1: Najświętszej Marii Panny Królowej Pokoju we Wrocławiu Popowicach.
0: No właśnie. Jak realizujesz misję na swoim podwórku, w swojej parafii?
1: Staram się jak najlepiej, jeżeli chodzi o duszpasterstwo. No, akurat moja działka na tym polega, żeby zająć się duszpastersko tym, co dzieje się na Popowicach. Od strony takiej i pracy z dziećmi, z młodzieżą, z małżonkami, z seniorami. Więc taka, można powiedzieć, cała przekrojowa rzeczywistość życia parafialnego.
0: Wiem, że są takie charakterystyczne punkty związane z misjami, czy z tym, jaki jest charyzmat ojców oblatów. Możesz przybliżyć nam je?
1: Zgadza się. Cztery takie podstawowe rzeczy. No, trzy takie solidnie osadzone, czwarty punkt trochę, który...
0: Dorabiany,
1: ale też pokazuje trochę fantazję misjonarską.
0: Okay.
1: Pierwsza rzecz związana z misjami zagranicznymi, to jest u fundamentu naszego życia zakonnego, misjonarskiego, czyli misje na zewnątrz, czyli z wyjazdem za granicę. Mm-hmm. Teraz jeden z naszych współbraci przygotowuje się do tego, żeby wyjechać na Madagaskar.
0: No.
1: I w najbliższą niedzielę 26 kwietnia ma posłanie misyjne. Nasze misje są na Madagaskarze, w Kamerunie, na Ukrainie, w Kanadzie Północnej, to tam szczególnie są Polacy. Później drugi punkt to jest to, co dzieje się na gruncie naszym polskim, czyli misje ludowe, tam, gdzie zajmujemy się głoszeniem rekolekcji i misji parafialnych. Trzeci punkt związany z duszpasterstwem, to, co mnie najbardziej dotyczy. No i czwarty punkt związany z różnymi dziełami około misjonarskimi, czyli na przykład duszpasterstwo młodzieży, takie ogólnopolskie, albo duszpasterstwo więzienne, gdzie moi współbracia są kapelanami w więzieniu, we Wrocławiu, w Lublińcu, w Iławie. No i też jeżeli chodzi o takie zajmowanie się sprawami takimi duszpasterskomisyjnymi, czyli rzeczy, które są związane z na przykład z migrantami, nie? Ludźmi, którzy przyjeżdżają do Polski. Też się takie elementy zdarzają w większych miastach.
0: Jako przedsiębiorca dobra, czyli ten, który bierze odpowiedzialność w swoje ręce i jesteś proboszczem swojej parafii, jak realizujecie te wszystkie punkty? Co tak naprawdę przygotowujecie z pozycji waszej parafii?
1: Staramy się przekrojowo patrzeć na życie parafialne. Dla dzieciaków mamy przygotowaną scholkę parafialną, duszpasterstwo w grupie ministrantów. Dla dzieciaków przygotowujemy w czasie ferii zimowych ferie z oblatami, czyli półkolonie w ciągu jednego tygodnia ferii. Później przygotowujemy na lato pełne kolonie dla dzieci, którymi zajmuje się ojciec Tomek w naszej parafii. Dla młodzieży mamy wspólnotę młodzieżową Niniwa. Mamy też możliwość, że możemy włączyć w duszpasterstwo młodzieży przy wspólnocie takiej dużej, która jest przy parafii, nazywa się Lew Judy. Okay. Tam też jest grupa młodzieżowa. Do tego jeszcze możemy zaproponować dla młodzieży udział w zespole takim przyparafialnym. Jest Błogosfera we wspólnocie Lew Judy. Dla osób w przedziale między 25 a 45. Okay, mamy duszpasterstwo małżonków. Mamy też wspólnotę mężczyzn. Bardzo fajna wspólnota, służba świętego Józefa. No i też bardzo szeroko, jeżeli chodzi w ogóle o taką pracę z rodzicami, którzy przygotowują swoje dzieci do komunii świętej, do bierzmowania, bo nie tylko zatrzymujemy się na samych dzieciach, ale też staramy się, żeby to formacja duszpasterstwo było połączone z duszpasterstwem rodziców. No i oczywiście dla osób starszych, dla seniorów mamy całą plejadę różnych zajęć, spotkań, na które zapraszamy, ale trzeba wejść na stronę internetową parafii.
0: A jakieś takie wyjątkowe spotkania dla seniorów? Macie jakieś tematyki, którymi możecie zaskoczyć? To są tematyki modlitewne? Jak to wygląda?
1: Modlitewnie zawsze. Nasze życie duszpasterskie, parafialne w dużej mierze opiera się o życie sakramentalne, modlitewne. Na nabożeństwach można się modlić ze wspólnotą Żywego Różańca. Nie ma problemu, ale też staramy się to życie zagospodarować od strony takiej zwykłej, czysto ludzkiej, spotkania z drugim człowiekiem. Na przykład w listopadzie zawsze organizujemy bal dla seniorów. Bardzo zapraszamy, to jest gdzieś zawsze w przedbiegach Andrzejek. Co tydzień mamy spotkania dla seniorów w środy o godzinie 12. I tutaj przeróżna tematyka, od uczenia, obsługi różnych sprzętów elektronicznych, a kończąc na malowaniu paznokci.
0: Wow.
1: Więc staramy się bardzo szeroko spojrzeć na to, ale przede wszystkim no, też dać to, co gdzieś tam człowiekowi w duszy gra. Więc jak panie seniorki mówią, że chciałyby się nauczyć makijażu, no to zapraszamy makijażystkę, która przez 2 godziny uczy, jak zrobić makijaż.
0: Rozumiem, że jak nie jestem parafianinem, mogę też dołączyć, przyjść, chcieć to móc.
1: Serdecznie zapraszamy.
0: Moim i państwa gościem był ojciec Błażej Mielcarek, proboszcz swojej parafii.
1: Najświętszej Marii Panny Królowej Pokoju, na Popowicach.
0: Z Panem Bogiem, szczęść Boże, do zobaczenia ojcze. Dziękuję serdecznie.
1: Bóg zapłać, szczęść Boże.
0: No i co? Zdecydowałeś się na coś? Wybrałeś jakąś propozycję dla siebie? Jeśli jeszcze nie zdecydowałeś o tym, gdzie chcesz się wybrać, czy szukać, czy znaleźć coś wartościowego, zapraszam Ciebie bardzo serdecznie na portal inicjatywakatolicka.pl. Tam możesz znaleźć coś, co będzie Cię interesowało. Do zobaczenia.

0: ty.
1: Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka. To także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.

0: Szef MON apeluje do władz Ukrainy. Maja Chwalińska w finale French Open. W wakacje na tor wyjedzie więcej pociągów. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Szef MON do władz Ukrainy, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz apeluje o ponowne rozważenie decyzji o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. W swojej wypowiedzi podkreślał, że nie chodzi o upokorzenie Ukrainy, a o oddanie sprawiedliwości ofiarom.
1: Rozumiemy, że dla części Ukraińców UPA może być postrzegana przez pryzmat walki z sowieckim zniewoleniem. Ale dla Polaków UPA nie jest neutralnym symbolem walki o wolność. Dla Polaków UPA jest przede wszystkim symbolem zbrodni dokonanych na bezbronnych cywilach. Pamięć ofiar nie może być przedmiotem politycznego kompromisu.
0: Szef MON podkreśla, że Ukraina ma własnych bohaterów i nie potrzebuje patronów, którzy dzielą sojuszników i ranią pamięć rodzin ofiar.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Maja Chwalińska awansowała do finału French Open. W półfinale pokonała Rosjankę Dianę Schneider 7-6, 6-4. Chwalińska jest sensacją tegorocznego Rolanda Garrosa. Kibice, którzy oglądali wczoraj mecz na żywo, byli zachwyceni.
3: Niesamowite emocje, które naprawdę Maja nam dostarczyła, także dziękujemy bardzo Maju, to był niesamowity mecz, jesteśmy pod wrażeniem, do tej pory jeszcze ręce bolą od klaskania, nogi się trzęsą, także super, dziękujemy bardzo za takie piękne doświadczenie.
4: Jestem tak wdzięczna Maji i tak serdecznie jej gratuluję, to co ona przeszła i do czego doszła, daje możliwość innym i jesteśmy z niej strasznie dumne, jesteśmy dumne, że jesteśmy Polkami i że to co ona zrobiła to jest możliwe po prostu.
0: W jutrzejszym finale Polka zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Finał Wielkiego Szlema o 15.
2: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W te wakacje będzie więcej pociągów, 560 na dobę, czyli o 46 więcej niż w zeszłym roku. Będą nowe połączenia, w tym te obsługiwane przez Pendolino, mówi Michał Wrzosek z PKP Intercity.
5: W okresie wakacyjnym pociąg Pendolino będzie kursował w wydłużonej relacji z Warszawy do Świnoujścia. Obecnie połączenie jest realizowane tylko między Warszawą a Szczecinem. Czas przejazdu Warszawa Centralna-Świnoujście 5 godzin 28 minut.
0: Pociągiem Pendolino będzie też można pojechać z Bielska-Białej do Ustki. Wakacyjny rozkład jazdy zaczyna obowiązywać 14 czerwca, ale typowo turystyczne połączenia ruszą 26. A wielu Polaków już dziś wypoczywa na urlopie. Trwa długi czerwcowy weekend. Wiele osób z niego korzysta, tym bardziej, że majówka w tym roku była krótka. A co wolimy?
6: Wolicie majówki czy czerwcówki?
7: Czerwcówki, bo jest cieplej.
8: Majówki, bo grill, no.
9: Majówka to tak bardziej po górach może.
10: Majówka bardziej w domu, czerwcówka bardziej na wyjazd.
11: Czerwcówki, bo mam urodziny w czerwcu.
6: To wszystkiego najlepszego.
11: Dziękuję.
6: Woli pani majówki czy czerwcówki?
11: Czerwcówki. Zdecydowanie przez temperaturę i taką aurę już zbliżającego się lata.
0: Policja przypomina, że tradycyjnie już w czasie wydłużonych weekendów na drogach bezpieczeństwa będzie strzegło więcej patroli.
12: Teraz w Radiu Rodzina sprawdzamy prognozę pogody. Zbliżający się weekend będzie taki mieszany. Temperaturowo bardzo ciepło, noce również ciepłe. Sobota zapowiada się ładnie, a niedziela już deszczowo i to deszczowo praktycznie na całym Dolnym Śląsku. Natomiast sobota nie będzie aż dość deszczowa. Przeważnie będzie słonecznie, jednak w rejonach podgórskich tutaj może nam jutro popadać, ale temperaturowo zapowiada się bardzo ciepło.
13: Reklama.
14: Czas na własne mieszkanie we Wrocławiu. Już za 2 lata będziesz mieszkał u siebie. Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań w Leśnicy. Nie potrzebujesz kredytu hipotecznego, bo my bierzemy go za ciebie. Wystarczy ci tylko wkład własny. To nie jest ani wynajem, ani TBS. Po odbiorze kluczy spłacasz swoje mieszkanie w miesięcznych ratach. W cenie wkładu miejsce postojowe w garażu podziemnym. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, /2.
15: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
16: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
17: Nowa trasa pieszo-rowerowa przy ulicy Trawowej na Muchoborze Wielkim jest już gotowa. Powstało ponad 300 metrów wygodnej i oświetlonej drogi prowadzącej w stronę rzeki Ślęzy. Pojawiły się także ławki, kosze na śmieci oraz drzewa i setki nowych krzewów. Odcinek bliżej rzeki został całkowicie wyłączony z ruchu samochodowego, tworząc bezpieczną przestrzeń dla pieszych i rowerzystów. Koszt inwestycji to ponad 1,5 miliona złotych. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
7: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A Ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i Ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
13: Reklama.
8: Tu Radio Rodzina.

0: Często mówimy o tym, żeby rzucić wszystko i jechać w Bieszczady. Jednak żeby to zrobić i zakochać się w tym miejscu, trzeba najpierw je poznać. I o tym, dlaczego warto wybrać się w Bieszczady i je poznać, porozmawiamy dziś z naszym gościem, a jest nim Adrian Markowski, pisarz i autor najnowszego przewodnika Pokochaj Bieszczady, przewodnik na tydzień. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Co najbardziej urzeka pana w Bieszczadach?
1: Wszystko. Tam są, proszę pani, i góry, i lasy, i święty spokój, i najpiękniejsze niebo. I oczywiście tak, ja wiem, że istnieje wiele innych miejsc, które są na pewno nie mniej piękne, ale Bieszczady są po prostu bardzo specyficzne, mają taką magię, którą ludzie dostrzegali od dziesięcioleci. Jest mnóstwo ludzi, którzy tam przyjeżdżają od lat, właściwie cały swój wolny czas spędzają właśnie w Bieszczadach. A co to takiego jest i co to tak bardzo urzeka, to chyba nikt tego nie jest w stanie zdefiniować.
0: A czy Bieszczady faktycznie są tak dzikie, jak się nam bardzo często wydają?
1: Miejscami i tylko miejscami. Dzisiaj. One były bardzo dzikie, ale one były bardzo dzikie tuż po wojnie. One były dość dzikie jeszcze w latach 60. i 70. Trochę jeszcze dzikie w latach 80. A później tej dziczy było już coraz mniej i mniej. Ona cały czas istnieje. Natomiast na pewno nie jest jakoś tłumnie odwiedzana. To, no, może dlatego jest dziczą. Nie jest ona tą główną atrakcją turystyczną w każdym razie.
0: Jak to się stało, że zakochał się pan w tym regionie?
1: Oj, to tak jakoś chyba się zaczęło w dzieciństwie. Ale ja nie pamiętam, mówiąc szczerze, za wiele z tego okresu. Raczej wiem o tym, bo widziałem zdjęcia, kiedy stałem gdzieś na połowie w krótkich spodenkach. A potem to już były lata 80., 90. I tak już po prostu zostało. Te góry naprawdę są wyjątkowe. Nie da się tego określić w żaden sensowny sposób, znaczy w żaden taki bardzo logiczny sposób. Nie da się tego uzasadnić. Dlaczego właśnie Bieszczady? One są po prostu inne. To są góry bardzo miłe, dosyć łagodne, takie dla każdego. Oczywiście też niebezpieczne, jak każde góry, ale na pewno znacznie mniej niebezpieczne niż te góry wysokie i takie, jakby to powiedzieć, jest wielu ludzi, którzy budują na górach swoje ego. To znaczy mówią, zrobiłem taką trasę, zrobiłem ją tak szybko, wspiąłem się tam, gdzie się jeszcze nikt nie wspiął. No, Bieszczady są przeciwieństwem tego. Tam się chodzi po to, żeby podziwiać, tam się chodzi po to, żeby być, tam się chodzi po to, żeby zajrzeć w głąb siebie, a nie po to, żeby budować sobie na tym poczucie wartości.
0: Czy to, o czym pan powiedział przed chwileczką, to jest coś, co wyróżnia właśnie Bieszczady od innych pasm górskich, które mamy?
1: Z mojego punktu widzenia tak. Aczkolwiek oczywiście jest dużo gór w Polsce, które nie stawiają jakichś specjalnych wymagań, tak jak Bieszczady, czyli szlaki, które można przejść mając lat 5, lat 55 i 80 również. Takich gór jest dużo, natomiast myślę, że Bieszczady są z tego wszystkiego zdecydowanie najpiękniejsze, najbardziej przyjazne, najbardziej magiczne, najbardziej owiane wszelkimi ciepłymi legendami, jakie można sobie wymyśleć.
0: Niedawno nakładem wydawnictwa Pruszyński Iska ukazał się pana najnowszy przewodnik Pokochaj Bieszczady, przewodnik na tydzień. Czy tydzień, tyle czasu wystarczy, by ktoś, kto po raz pierwszy jest w Bieszczadach, zechciał tam powrócić?
1: Oczywiście tak. Tydzień wystarczy. Natomiast ten przewodnik de facto obejmuje znacznie więcej, bo tydzień to jest na Bieszczady zdecydowanie za mało, nawet jak na pierwszy. A zresztą pewnie na każde miejsce tydzień to jest za mało. Natomiast przez tydzień można sobie zbudować w głowie taką topografię, taki obraz miejsca, na którym można potem dokładać kolejne rzeczy. Budować kolejne piętra, poznawać to jeszcze głębiej, jeszcze więcej, iść jeszcze dalej. Natomiast sam przewodnik, tak naprawdę to można nim spokojnie wypełnić 2 tygodnie albo i więcej.

0: Co czytelnik znajdzie w tej pozycji?
1: To jest przewodnik dla osób, które naprawdę nie znają Bieszczadów. To nie jest książka dla tych, którzy byli już w Bieszczadach 1000 razy. I ona zawiera to, co jest najbardziej potrzebne, czyli generalnie są to wszelkie szlaki, które są najbardziej uczęszczane, zdecydowanie, najsłynniejsze, najważniejsze, wszystkie te szlaki, nie wybrane, ale wszystkie. Zawiera również troszkę szlaków, które są mniej znane, znacznie mniej wydeptywane, takie, na które się trafia często po latach całych. I to są te, powiedzmy, dwa najważniejsze, co najmniej dwa najważniejsze tego rodzaju szlaki. Oraz zawiera całą historię Bieszczadów w pigułce. To jest absolutnie najkrótsza historia Bieszczadów, ale zupełnie niezbędna, jeśli chcemy zrozumieć obecny krajobraz. Znaczy, z czego to się wzięło, z czego się wzięły te maluteńkie wsie, skąd się wzięły te cerkwie, nie prawosławne, a grecko-katolickie, które dzisiaj są katolickimi kościołami, co tam się wydarzyło i z czym to było związane. Oraz zawiera taką samą ilość, przeznaczoną na 7 dni, szlaków, które już nie są związane z górami, ale właśnie z przeszłością Bieszczadów.
0: I możemy tutaj między innymi poznać wsie, które kiedyś były na mapie, kiedyś istniały, a dziś nie.
1: Tak, między innymi. To są wsie, to są cerkwie, ale to jest również i Solina, miejsce najbardziej znane chyba w całych Bieszczadach, choć tak do końca to już nie są Bieszczady, ale o to mniejsza. Wszyscy Solinę kojarzą z Bieszczadami. I chyba jedyna miejscowość, która tak się dynamicznie zmienia, która ma coraz więcej do zaoferowania tym wszystkim, którzy tam przyjeżdżają. No i kilka jeszcze innych rzeczy. W każdym razie są to takie Bieszczady, w tym przewodniku są to takie Bieszczady kompletne, znaczy bez białych plam, bardzo praktyczne, bez poezji, bez jakiejś bardzo rozbudowanej, narracyjnej otoczki. Tylko taki po prostu przewodnik. Mnie namawiano kilka lat co najmniej na tego rodzaju przewodnik. Ja mówiąc szczerze, nie bardzo miałem na to ochotę, bo wydawało mi się to takie właśnie trochę za proste. I któregoś pięknego dnia, będąc w Bieszczadach, zajrzałem do zatwarnicy, gdzie jest takie małe Muzeum Wojskowskie, gdzie również jest księgarnia. No i przemiła pani właśnie, z którą zacząłem rozmawiać, powiedziała mi, że ona bardzo by potrzebowała prostego przewodnika po Bieszczadach, bo takiego przewodnika nie ma. I ja sobie wtedy zdałem sprawę, że rzeczywiście ci ludzie, którzy na to mnie namawiali, oni mają rację, bo te przewodniki po Bieszczadach, które ja widziałem, nie wiem, czy widziałem wszystkie, ale na pewno większość, nie ma ich zresztą wiele, one są szalenie skomplikowane. To znaczy, to są bardzo długie opisy dotyczące historii każdej wsi na przykład. Nie wiem, czy jest to komuś potrzebne, nie mam żadnego pojęcia, mnie nie było nigdy. Natomiast takiego bardzo prostego, zwyczajnego przewodnika, którędy iść i co zobaczyć i jak zacząć tą swoją przygodę z Bieszczadami, rzeczywiście nie ma, znaczy teraz już jest. Ale rzeczywiście nie było, tak.
0: To jeżeli o tą prostotę chodzi, to myślę, że to mogę potwierdzić, bo sama również jestem po lekturze tego przewodnika i naprawdę jest on bardzo przejrzysty i zawiera właśnie takie pigułki. Ale wspomniał pan o historii Bieszczad. Jaka ona jest?
1: Ona jest strasznie trudna i strasznie skomplikowana. To jest taka historia, którą Bieszczady dzielą z innym pograniczem. Czyli na przykład z tym pograniczem, które mamy dzisiaj na północno-wschodnim w kraju Polski, poniekąd z tym pograniczem, które znajduje się na zachodzie kraju. Czyli te ziemie, które zmieniały właścicieli po II wojnie światowej, te ziemie, które były opuszczone, przesiedlane, wysiedlane, zasiedlane ponownie. To są bardzo skomplikowane historie, takie narodowościowe rzeczy.

zdążył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać. Jedno tylko dziś pamiętam, jak jej zaśpiewałem. Usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

0: Bieszczady to jest pogranicze i historie tych polskich terenów pogranicznych były bardzo skomplikowane po II wojnie światowej. To dotyczy zarówno naszych ziem zachodnich, jak i tych granic wschodnich, w szczególności może nawet, bo jak wszyscy wiemy, po II wojnie światowej granice Polski się diametralnie zmieniły w porównaniu z tym, co było przed wojną. Ale chyba Bieszczady były takim jedynym miejscem, które stało przez dość długi czas opuszczone, przez kilkadziesiąt lat. Znaczy, tam oczywiście jacyś ludzie mieszkali, ale to można ich było liczyć na palcach jednej ręki. To jest chyba jedyny taki teren, gdzie cała cywilizacja runęła, gdzie cała grupa etniczna, a niemalże dwie takie etniczne grupy zostały zmiecione z powierzchni ziemi i dopiero po wielu latach zastąpione osadnikami. Także to jest ziemia bardzo doświadczona, bardzo ciekawa również przez to.
1: Opowiedział pan, że można w Bieszczadach spotkać legendy, które są miłe, przyjemne, a myślę, że bardzo często legendy niekoniecznie kojarzą się nam właśnie z takimi miłymi historiami. Jakie to są te bieszczadzkie legendy?
0: Mówiąc o bieszczadzkich legendach, ja mam na myśli rzeczy bardzo konkretne, to znaczy mam na myśli przede wszystkim tą całą otoczkę poetycką, która Bieszczady otacza. Gdzieś tam od Jerzego Harasymowicza poprzez całą tak zwaną krainę łagodności, czyli taki nurt piosenki poetyckiej, który urodził się jeszcze w ubiegłym stuleciu i trwa do dzisiaj. I to jest jedna, by także otoczka legendarna Bieszczad. Natomiast drugą otoczką legendarną, nieco sprofanowaną dzisiaj tu i ówdzie, to jest historia pierwszych osadników. Znaczy tych legend, czy też niby legend, bo bardzo dużej części to są niby legendy. Natomiast rzeczywiście było tam kilka osób, które przyjechały w latach 60. i bardzo ciężko pracowały i dźwigały te Bieszczady z niebytu i w pewnym momencie stały się takimi bieszczadzkimi ikonami. No to widzę Lutek Pińczłowym, czyli człowiek, który stworzył Chatkę Puchatka. Ale to nie on jeden, natomiast nie ma ich za wielu. Natomiast później do miana takiej legendy zaczęło pretendować strasznie dużo osób, bardzo różnego autoramentu i to już jest inna historia i ja o niej zazwyczaj ani nie piszę, ani nie mówię.
1: A dlaczego Bieszczady to dobry wybór na długi weekend albo dłuższą wyprawę?
0: Na weekend to zależy, gdzie kto mieszka, bo są tacy szczęśliwcy, którzy mieszkają na przykład w Krakowie albo mieszkają w Rzeszowie jeszcze lepiej, czy w Sanoku i oni mogą sobie na ten weekend wyskoczyć nie organizując jakiegoś strasznie skomplikowanego planu. No ja z Warszawy mam z tym problem. Znaczy nie mogę wyskoczyć po prostu na weekend w Bieszczady. Ja muszę pojechać tam na troszeczkę dłużej, a jest to wyśmienity pomysł z bardzo wielu powodów. No bardzo proste i prozaiczne. Mamy tam górę i mamy wodę. Czyli mamy ogromny Zalew Soliński zwany Bieszczadzkim Morzem. Jeżeli jesteśmy zmęczeni górami albo pogoda nas zniechęca do tego, żeby wyjść w góry, bo jest za gorąco, za duszno i nie wiadomo, czy nie będzie z tego jakiejś burzy, możemy sobie pojechać nad Solinę. To jest taka odległość, że pogoda jest też troszeczkę inna. Niemniej jednak tam można się ochłodzić, tam można sympatycznie spędzić czas pływając kajakiem czy rowerem wodnym, czy wylegując się leniwie w jakiejś zatoczce. Jeżeli nie chcemy iść w góry, to mamy całą krainę dolin, czyli mamy wsie, mamy cerkwie. No jest co zwiedzać. To nie jest miejsce, w którym można się nudzić.

0: opuszczonych wsi, tak, już nieistniejących i nie tylko tam zresztą. Można również zwiedzać Serbię. Można, jeśli naprawdę już nie chcemy fizycznie robić najlepiej nic, no to możemy zajrzeć do fantastycznych muzeów, przede wszystkim do Muzeum Historycznego w Sanoku, gdzie jest wspaniała kolekcja i ekspozycja, bo to nie tylko kolekcja obrazów Beksińskiego, ale również taka ekspozycja, która przedstawia jego mieszkanie warszawskie. Tam jest również jedna z największych, jakie kiedykolwiek widziałem, kolekcji ikon. W dużej części również właśnie bieszczadzkich, czyli bojkowskich, no ewentualnie łemkowskich. Tam jest również tak zwany skansen, czyli Muzeum Budownictwa Ludowego, gdzie można zobaczyć to wszystko, co ocalało z Bieszczadów. Po wysiedleniach, po budowie zalewu solińskiego. Mnóstwo jest tego, no naprawdę mnóstwo.
1: A miejsce, które pana zdaniem trzeba koniecznie odwiedzić, gdy jest się w Bieszczadach, to jakie by to było?
0: No dla mnie takim miejscem to jest Caryńska, to jest grzbiet Caryński.
1: Dlaczego?
0: No zadaje pani strasznie trudne pytania. Bo to są takie proste pytania, są najtrudniejsze. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, jak która mi towarzyszy. Ja to napisałem zresztą w pierwszej książce, czyli w Bieszczadach dla tych, którzy lubią chodzić własnymi drogami. Że jak ona pierwszy raz stanęła na grzbiecie Caryńskiej, gdzie ją także zaprowadziłem, bo te Bieszczadów zupełnie nie znałam. I przeszła się tak troszeczkę w jedną, w drugą. To jej pierwsze zdanie było: jestem w ogrodzie Pana Boga. I to chyba wiele mówi o tym, co tam można przeżyć. Ja też ilekroć po tej Caryńskiej chodzę, nie wiem dlaczego akurat Caryńska, dlaczego nie Wetlińska, dlaczego nie Bukowy Berto, nie wiem dlaczego tak jest. Natomiast ilekroć wejdę na Caryńską, to czuję się tak, jakbym stąpał po księżycu.
1: I myślę, że więcej tutaj nic nie trzeba dodawać, że samo to jest bardzo zachęcające. Ja przypomnę, dziś rozmawialiśmy o Bieszczadach, o tym, dlaczego warto poznać to miejsce i jak możemy się w nim zakochać. Rozmawialiśmy z Adrianem Markowskim, autorem najnowszego przewodnika Pokochaj Bieszczady, przewodnik na tydzień. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Szef polskiego rządu o eksplozji drona w Rumunii. Odliczamy godzinę do finału French Open. Od poniedziałku będzie można zapytać szefa, ile zarabiają koleżanki i koledzy. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Rumunia ogłosiła czerwony plan interwencyjny. To reakcja na eksplozję drona morskiego nieznanego pochodzenia w pobliżu portu w Konstancy. Władze zarządziły ewakuację wybrzeża. Ta eskalacja nie jest dla Polski zaskoczeniem, komentuje premier Donald Tusk.
1: Ostrzegałem także naszych europejskich partnerów już wiele tygodni temu, że można się spodziewać różnych zdarzeń, eskalacji, czasami intencjonalnych, czasami nie, ale że generalnie sytuacja idzie w stronę eskalacji i większych napięć, więc musimy być na to przygotowani i Polska stara się być przygotowana.
0: Tymczasem szefowa Komisji Europejskiej postrzega, że dzisiejsze wydarzenie w Rumunii pokazuje, że konsekwencje działań Rosji przeciwko Ukrainie zaczynają być bezpośrednim zagrożeniem dla krajów na wschodniej granicy Unii Europejskiej. Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych przegłosowała projekt ustawy o sankcjach na Rosję i wsparciu dla Ukrainy. Projekt poparło 227 kongresmenów, przeciw było 191. Mateusz Kornos na ten temat.
2: Przyjęcie ustawy jest przełomem po ponad roku starań i impasu spowodowanego sprzeciwem republikańskiego kierownictwa i Białego Domu. Impas przełamano dopiero dzięki buntowi kilkorga republikanów, którzy ostatecznie poparli specjalną petycję wymuszającą głosowanie nad projektem z pominięciem roli przewodniczącego Izby Mike'a Johnsona. Ustawa oprócz sankcji na Rosję przedłuża też program pożyczek na zakup sprzętu przez Ukrainę i sojuszników NATO oraz przedłuża program zakupu sprzętu dla Ukrainy do końca 2027 roku. Kraje bałtyckie mają otrzymać po 30 milionów dolarów rocznie dodatkowego finansowania wojskowego. Do przyjęcia prawa potrzebne jest wciąż przegłosowanie przez Senat, gdzie los projektu pozostaje niepewny.
0: Wiadomo, że ideę zawartą w projekcie poparł szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Jak już informowaliśmy, Maja Chwalińska awansowała do finału French Open. W półfinale pokonała Rosjankę Dianę Schneider 7-6, 6-4. Polka jest sensacją tegorocznego turnieju. Mimo ogromnego sukcesu, dużej niespodzianki sama z radością, ale i dystansem podchodzi do obecnej sytuacji.
4: Myślę, że tego za bardzo nie odczuwam, szczerze mówiąc. Może jestem w bańce, nie wiem. Myślę, że faktycznie no, to też jest kwestia właśnie tych wyborów. Nie wchodzę na te media podczas tego turnieju, nic nie czytam tak naprawdę. Myślę, że to mi bardzo, bardzo pomaga, bo naprawdę chcę się skupić tylko na grze.
0: Jutro w finale Polka zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrijewą. Finał Wielkiego Szlema o 15:00.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Od poniedziałku będzie można zapytać szefa, ile zarabiają koleżanki i koledzy, a ten będzie musiał odpowiedzieć, ale bez nazwisk. 7 czerwca wchodzi kolejny etap przepisów o jawności wynagrodzeń, przypomina Joanna Łuksza z e-firma.
5: Dyrektywa przewiduje dostęp do informacji o średnich poziomach wynagrodzeń w podziale na płeć oraz kategorię pracowników wykonujących taką samą pracę lub pracę o tej samej wartości. W praktyce wzmocni to pozycję pracowników w rozmowach o wynagrodzeniu.
0: Firmie, która zignoruje nowe przepisy, grozi do 60 tysięcy złotych grzywny.
6: W Radiu Rodziny już teraz czas na prognozę pogody. Sprawdzamy, jak będzie wyglądał zbliżający się, rozpoczynający już jutro weekend. Słuchajcie, jutrzejszy dzień bardzo ładnie się zapowiada. Nawet do 25 stopni na termometrach. Pełnia słońca, jeżeli chodzi o rejon Dolnego Śląska, od Polkowic po Kłodzko, ale z wyłączeniem Mieleniej Góry, Wałbrzycha czy Szklarskiej Poręby. Tam zapowiada się dość deszczowy dzień, a temperaturowo do 22 stopni.

0: to ukraiński dron eksplodował w pobliżu rumuńskiego portu nad Morzem Czarnym. Badania wody w Odrze nie wykazały śladów tzw. złotej algi. Czy powstanie nowy pomnik przed kancelarią premiera? Tego chce Donald Tusk. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Ukraińska marynarka wojenna potwierdziła, że jeden z morskich dronów podczas operacji na Morzu Czarnym zgubił się, a ukraińska armia utraciła nad nim kontrolę. Miało się to wydarzyć, gdy Rosja zakłócała systemy radiowe i nawigacyjne. To prawdopodobnie ta jednostka trafiła do portu w Rumunii i eksplodowała po tym, jak włączyły się systemy bezpieczeństwa. Pozostałe dwa drony odnalezione przy rumuńskim wybrzeżu są nadal przedmiotem postępowań zarówno rumuńskich i ukraińskich służb. Ale z filmów i zdjęć publikowanych w mediach wynika, że to także ukraińskie drony Sea Baby. Badania wody w Odrze nie wykazały śladów tzw. złotej algi. Jak przekazał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, próbki zostały pobrane po tym, jak wędkarze znaleźli w Odrze dziesiątki martwych ryb i skorupiaków. Prawdopodobnie zwierzęta padły z powodu wysokiego poziomu zasolenia wykrytego w wodzie, mówi rzecznik inspektoratu Michał Ruczyński.
1: Najważniejsza informacja na dziś jest taka, że w tych próbkach wody nie ma złotej algi, czyli generalnie nie ma tego, czego najbardziej się obawiano. Natomiast niepokojące były wskaźniki, jeśli chodzi o zasolenie wód Odry oraz zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie.
0: Po tym, jak poprawiła się pogoda i skończyła tak zwana cofka, która wpychała w głąb lądu słoną morską wodę, sytuacja powinna wrócić do normy.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Donald Tusk chce postawić nowy pomnik przed kancelarią premiera. Miałby on uhonorować postać Tadeusza Mazowieckiego. Premier zwrócił się do byłych premierów o poparcie tej inicjatywy. Pozytywnie o pomyśle wypowiedzieli się już byli premierzy Włodzimierz Cimoszewicz i Kazimierz Marcinkiewicz, deklarując gotowość udziału w komitecie honorowym. Według nich upamiętnienie Mazowieckiego byłoby ważnym symbolem przemian demokratycznych, które rozpoczęły się w Polsce po 1989 roku. Czerwiec warto spędzić na Śląsku. Prawie 50 obiektów w 30 miejscowościach oraz kilkaset wydarzeń. Tak w liczbach przedstawia się tegoroczna Industriada, czyli Święto Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. To nie tylko zwiedzanie, ale też unikalne widowiska, jak na przykład spektakl poza czasem prezentowany w Galerii Szyby Wilson w Katowicach.
3: To połączenie ruchu, pantomimy, dźwięku, rytmiki. Po zakończeniu właśnie spektaklu przechodzimy do drugiej przestrzeni wystawienniczej, gdzie tam już spektakl Ksawery Gokalskiego do muzyki Pawła Steczka, gdzie wykorzystamy roboty, lasery.
0: Mówiła Dorota Pociask-Frącek z Instytutu Korfantego. Industriada odbędzie się od 12 do 14 czerwca.
4: Już czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Dzisiejszy dzień stoi zdecydowanie pod znakiem chmur i deszczu, które towarzyszą nam co jakiś czas. Jutrzejszy dzień będzie znacznie ładniejszy. Nie będzie deszczu do 24 stopni, tak będzie we Wrocławiu. Na Dolnym Śląsku do 25 stopni, nawet Wołów będzie najcieplejszym miejscem, a rejony podgórskie, a tutaj jeżeli chodzi o Karkonosze i Szklarską Porębę, no to tutaj troszkę popada.
5: Reklama.
6: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
7: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
8: Finiszujemy na nowych żernikach. Rozpoczęły się prace związane z układaniem masy bitumicznej na Alei Architektów. To oznacza jedno. Już wkrótce pojedziemy nową drogą od ulicy Tadeusza Brzozy. Ale to nie wszystko. Trwają już prace nad kolejnym etapem w stronę przyszłego Wrocławskiego Centrum Sportu. Ta droga to klucz do rozwoju osiedla. W przyszłości zapewni wygodny dojazd do planowanego zespołu szkolno-przedszkolnego, akwaparku i kompleksów sportowych. Pierwsze efekty widzimy już teraz, a finał prac drogowych jeszcze w te wakacje. Koszt zadania to blisko 12 milionów złotych. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
5: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
9: Reklama.
10: Tu Radio Rodzina.

0: studiu jest ze mną wyjątkowa osoba, wokalistka Liliana Irzyk-Pabisiak. Trzeba powiedzieć, że jest utalentowaną sopranistką, doprecyzowując, a także nauczycielką śpiewu w Jaworskiej Akademii Muzyki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, jest mi bardzo miło się przywitać ze wszystkim Państwem. Witam wszystkich słuchaczy.
0: Właśnie, zacznijmy od tego, że urodziłaś się w San Francisco. Jak to się stało, że trafiłaś do Jawora?
1: To jest bardzo ciekawa historia. Urodziłam się faktycznie w San Francisco i tam mieszkałam przez jakieś 7,5 roku od urodzenia. Następnie rodzice moi podjęli decyzję, że wracają, żeby być bliżej rodziny i przeprowadziliśmy się tutaj do Polski. Natomiast to była rejon Kotliny Kłodzkiej, więc absolutnie nie tutaj Jawor. Natomiast poznałam we Wrocławiu na studiach swojego męża i jego rodzina pochodzi z Jawora. Mój mąż też właśnie tam się urodził, no i stąd taka decyzja, żeby być właśnie bliżej tej rodziny i tam się już osiedliliśmy, można powiedzieć, na stałe. Właśnie remontujemy się, także już ta decyzja na pewno zapadła i też zakochałam się w tych terenach, bo trzeba przyznać, że jest duży spokój, duża cisza, nie ma zgiełku dużego miasta, a w mojej pracy jest cały czas taki chaos i hałas też, więc ta cisza jest mi bardzo potrzebna do relaksacji, więc myślę, że jestem bardzo szczęśliwa i mamy takie swoje małe miejsce na ziemi.
0: Pięknie. Na pewno nasi słuchacze kojarzą Jawor ze względu na kościół pokoju, który tam się znajduje, który ma przepiękne wnętrze. Zaznaczmy, że Liliana jest wokalistką wielokrotnie nagradzaną, w tym w konkursach w Tokio, we Wiedniu i koncertowała m.in. w Filharmonii Berlińskiej i współpracujesz także z kompozytorem Benem Watkinsem, a związana jesteś prywatnie, jak powiedziałam już wcześniej, z Jaworem. Niedawno wystąpiłaś w barokowej sali zabytkowego ratusza w Wiedniu podczas koncertu zorganizowanego przez Stowarzyszenie Gloria Art, gdzie zajęłaś pierwsze miejsce. Gratulujemy.
1: Bardzo dziękuję.
0: Jakie to uczucie wystąpić w mieście o tak bogatej tradycji muzycznej?
1: O, to przepiękne przeżycia. Przyznam szczerze, że w ogóle jak dowiedziałam się o tym, ponieważ dowiedziałam się mailowo, wysłałam zgłoszenie właśnie tutaj na konkurs, na przesłuchanie i dowiedziałam się mailowo podczas trasy koncertowej na Teneryfie właśnie z Benem wcześniej wspomnianym. I ja już w tamtym momencie pomyślałam sobie, jejku, naprawdę jedziemy do Wiednia zaśpiewać recital i to też takie bardzo wyjątkowe, ponieważ z pianistką z Jawora, z moją koleżanką z pracy, z Jaworskiej Akademii Muzyki, a to też trzeba zaznaczyć, że wyjątkowe samo w sobie, dlatego że często śpiewam z pianistami no, z różnych stron świata po prostu, z konkursu, z koncertu, więc to było bardzo wyjątkowe przeżycie. No i widać tą tradycję muzyczną, nawet idąc po ulicy, pełno muzyków niosących na plecach instrumenty, no grup Schubert, na przykład, prawda, takich wybitnych kompozytorów, więc dla mnie i dla pianistki również to na pewno było bardzo duże przeżycie. No i w momencie, jak weszłyśmy do tej sali barokowej, no to naprawdę zakochałyśmy się i we wnętrzu, i w przepięknym fortepianie marki Fazioli, i po prostu piękne dźwięki, bardzo ładna akustyka, także śmiałyśmy się, że możemy tam zostać dłużej, że szkoda, że tylko jeden wieczór.
0: Może się powtórzy, tego życzymy. A powiedz, koncertowałaś w zasadzie na całym świecie, w różnych renomowanych scenach występowałaś. Które z tych miejsc szczególnie zapadło tobie w pamięć?
1: A to jest ciężkie pytanie, bo chyba każdy jest szczególny i do każdego mam jakiś taki sentyment, ale powiem, że chyba takie, które tak najgłębiej mi zapadło w serce i w pamięć, to Carnegie Hall, ale nie ze względu na to niesamowite miejsce, bo też akustyka i miejsce oczywiście wspaniałe, natomiast ze względu na to, że poleciał tam mój mąż, wtedy jeszcze narzeczony i też mój tato był na miejscu, więc to takie szczególne, bo nie zawsze mam okazję koncertować i mieć na widowni to wsparcie i to na pewno było takie wyjątkowe, dodało mi w tym dniu skrzydeł, no i również też był kolega z Polski, pianista Jakub Rezler, więc to na pewno tak mi szczególnie zapadło w pamięć i w serce, bo też mieliśmy okazję ten Nowy Jork pozwiedzać, a niestety nie zawsze tak jest podczas tych podróży, w większości widzę teatr, sala koncertowa, lotnisko i niewiele ponad to, a tutaj udało się to połączyć, więc mam szereg przepięknych wspomnień i bardzo się cieszę, że też mój tato miał okazję, że dożył właśnie tego momentu, żeby mnie na tej scenie zobaczyć.
0: Z tego, co mówisz, mam wrażenie, że rodzina jest dla ciebie bardzo ważna. Jak, bo wyobrażam sobie, że wyzwaniem w tej pracy są częste wyjazdy i to, że często po prostu musisz opuścić swoją rodzinę, swoje miejsce urodzenia, swój dom. Z jakimi jeszcze wyzwaniami wiąże się ta praca?
1: Z wieloma. Myślę, że w przypadku moim to się też wiąże z tym, że to nie tylko są wyjazdy i wówczas mnie nie ma, ale to też są godziny przygotowań, a poza tym trzeba wspomnieć, że mam pracę etatową jako nauczyciel i w tygodniu 37 godzin tygodniowo uczę, więc ja wstaję rano wtedy, kiedy wstaje mój mąż, przygotowuję się na występy, które są w weekend, idę do pracy, wracam wieczorem i jeszcze jak czegoś nie skończyłam, to jeszcze poćwiczę, więc tego czasu razem, takiego wartościowego jest niewiele, a ta rodzina, tak jak tutaj rozmawiamy, no jest dla mnie takim motorem i na pewno mogę powiedzieć, że jest co najmniej tak samo ważna jak muzyka, więc staram się, żeby ten czas wartościowy był, no ale to na pewno jest wyzwanie, życie ogólnie ze mną, takie szalone i też tutaj mam bardzo dużo szczęścia, że mam takiego męża, który jest wyrozumiały i też wozi mnie na lotniska, on mnie potrafi, proszę sobie wyobrazić, w środku nocy, na przykład nawet o drugiej czasami lądowałam, odebrać, a rano sam musi wstać na drugi dzień do pracy na przykład, więc to jest...
0: To jest miłość.
1: To jest miłość i to jest też poświęcenie. Więc tutaj to się wiąże gdzieś tam z tym, że mnie trzeba nauczyć odpoczywać, też na pewno. Z tym jest problem, bo ja potrafię wyjechać nawet tak na wakacje, raz w roku się staram chociaż troszkę wyłączyć i okazuje się, że jestem na tych wakacjach i patrzę, jest ogłoszenie na przykład w internecie, że przesłuchanie jest. I ja już myślę, co tutaj nagrać, jakie arie, jak wrócę. I tak mąż mnie musi stopować, więc ogólnie życie ze mną to jest na pewno wyzwanie, no ale też ta...
0: Przygoda.
1: Przygoda, taka duża przygoda, tak. No i wyzwaniem też jest chyba to, żeby gdzieś tam nie poddawać się, bo to środowisko, my się zmagamy jako śpiewacy z dużą dozą takiego odrzucenia, bo wiadomo, że ja publikuję to, co wyjdzie, te przesłuchania, które się kończą sukcesem, no ale nie zawsze tak jest, tak? Człowiek wysyła w wiele miejsc i nie zawsze udaje się osiągnąć ten rezultat.
0: Trzeba sobie radzić też z takim rodzajem frustracji troszeczkę.
1: Tak, może nie nazwałabym tego frustracją, ale bardziej takim no, smutkiem, bo też czasami słyszymy takie na przesłuchaniach rzeczy bardzo wprost na swój temat, takie bardzo dotkliwe nawet, nie zawsze merytoryczne, tylko czasami też po prostu...
0: Takie personalne.
1: Personalne, że nie powinnaś na przykład śpiewać, mi się zdarzyło tak usłyszeć.
0: Okej, no to musi być trudne. Ale trzeba mieć sobie dużą siłę, myślę, żeby to umieć przezwyciężyć. A tak. Powiedz jeszcze, a z jakąś szczególną higieną głosu wiąże się kariera i praca sopranistki? Bo jest coś, czego kategorycznie nie można robić?
1: No ja na przykład nie piję alkoholu i to jest bardzo kontrowersyjne, a czemu tego nie robię, to właśnie ze względu na tą też higienę głosu między innymi, bo alkohol przesusza nam śluzówkę i wtedy nie powinno się ćwiczyć, a zważając na to, że powinnam ćwiczyć codziennie, no to się troszeczkę z sobą też kłóci, więc na przykład to, no sen jest bardzo ważny, nawodnienie jest bardzo ważne, no i ja bym chciała powiedzieć, że idealnie wszystkiego przestrzegam, ale tak będąc szczerą z samą sobą, no to wiadomo, że ciężko, zwłaszcza z tym snem. Czasami jest najgorzej, zwłaszcza podczas wyjazdów. Ten sen jest mocno ograniczony, więc nie zawsze, ale staram się. No i też przede wszystkim ten aparat głosu rozgrzać, rozśpiewywać się, różne ćwiczenia, na przykład takie z butelką na semi-occluded vocal tract, czyli takim półotwartym trakcie, dmuchanie, robienie bąbelków do wody i tak dalej, żeby pobudzić ten głos do pracy, która go czeka, no bo jednak to jest praca głosem, no wykańczająca też dla tego aparatu, więc trzeba na pewno dbać.
0: I czy to jest tak, że jak już wstajesz rano, to już jakby zaczyna się ta rozgrzewka głosowa, taka na przykład, nie wiem, my ludzie nieśpiewający idziemy myć zęby, a ty robisz już...
1: Jak jest koncert tego dnia, to na pewno. Jak nie ma koncertu, to sobie pozwalam zjeść najpierw, bo głodomór ze mnie jest, ale w momencie, jak jest koncert, to na pewno, jak wiem, że próba będzie na przykład tam na 11, to jak już wstanę, to faktycznie o tej 7 powiedzmy, to już gdzieś tam zaczynam sobie właśnie buczeć, tak jak to ładnie pokazałaś.
0: Jak zaczęła się właściwie twoja przygoda z muzyką, która trwa do dziś i koncertujesz na całym świecie? Jak to się wszystko zaczęło?
1: Zaczęło się to, jak byłam jeszcze bardzo malutka. Miałam 4 latka i ta fascynacja była gdzieś tam mocno we mnie, bo zaznaczę, że mój tato grał na kontrabasie. Co prawda nie było to zawodowe, natomiast z pasji. I w moim życiu zawsze była obecna muzyka. Rodzice zabierali mnie na koncerty od najmłodszych lat i też już w ogóle w ciąży ponoć byłam na koncertach, czego nie mogę pamiętać.
0: Czy to od początku była muzyka klasyczna?
1: Oj nie, właśnie ja byłam otoczona wszelaką muzyką, klasyczną też. Wiem, że na przykład bardzo dużo Góreckiego było puszczane w ogóle, jak byłam mała. Natomiast byłam też na koncertach na przykład Patryka Moraza za dzieciaczka małego, czego nie pamiętam totalnie. I takiej muzyki też cięższej, i jakiś jazz w ogóle, więc wszelkie gatunki były obecne w domu. Też dużo muzyki rockowej w ogóle, jakieś Led Zeppelin na przykład, Pink Floyd, także dużo, dużo tej muzyki. Ja tym byłam wszystkim otoczona i bardzo mnie to fascynowało. Ja też stukałam w pokrywki, w garnki, rytm sobie wybijałam. I mój tato jako muzyk zauważył ten talent bardzo szybko i uznał, że fajnie byłoby znaleźć mi po prostu nauczyciela, bo mieliśmy w domu pianino, żeby może zacząć uczyć mnie grać. No i to był taki strzał w dziesiątkę, bo bardzo mnie to gdzieś tam fascynowało i później poszłam właśnie do szkoły muzycznej, jak miałam 7 lat i mieszkaliśmy w Kłodzku, więc właśnie tamten pierwszy stopień i to tak później kontynuowałam, tylko taka ciekawostka, to powiem państwu, że to nie był wokal, bo w pierwszym stopniu w ogóle nie było wokalu, w drugim już był, no ale tak głupio rzucić instrument, na którym się zaczęło. Więc tak skończyłam na tym flecie poprzecznym. W sumie sama nie wiem jak i dlaczego. Ale tak 12 lat szkoły minęło na tym instrumencie, nawet nie wiem kiedy. I też to była miłość, ale chyba nie aż taka jak to śpiewanie, bo to śpiewanie było zawsze gdzieś tam z boku, w centrum kultury. Miałam różnych nauczycieli, zmieniałam miejsce zamieszkania i no różnych naprawdę nauczycieli. A ta emisja głosu klasyczna to się pojawiła w ogóle na samym końcu, czyli to, z czym gdzieś tam się związałam, z tym śpiewem klasycznym. Jak miałam jakieś 18 lat, znajomi poprosili, żebym zaśpiewała na ich ślubie. Mówię, że bardzo chętnie. Okazało się, że chcą, żeby śpiewać Ave Maria. No i tutaj już był problem, ponieważ ja nie potrafiłam zaśpiewać klasycznie. Też nauczyciel mój ówczesny totalnie taką techniką się nie zajmował i powiedział, żebym sobie poszukała po prostu kogoś. I okazało się, że są nauczyciele. I tak pojechałam do Wrocławia właśnie. Tutaj trafiłam na panią Magdę Bigoś i znalazłam jej studio. I tak zaczęłyśmy pracować nad tą emisją w trybie ekspresowym, żeby to jakkolwiek brzmiało za te pół roku, jak oni mieli ten ślub. I ja się zakochałam w tym śpiewaniu i tak sobie pomyślałam, jejku, jak byłoby to cudownie, żeby z tym związać przyszłość. No i tu już było przerażenie rodziców, bo wiadomo, że to jest no, niepewna przyszłość i ilu ludzi tak naprawdę może powiedzieć, jestem wokalistką albo jestem śpiewaczką.
0: Jestem sopranistką.
1: Jestem sopranistką. To jest jakiś mały odsetek i nie wiem, jak to się stało, ale to się dzieje. I to jest właśnie piękne, że to jest w ogóle coś, co ja sobie wyśniłam jako mała dziewczynka i towarzyszy mi całe życie i to jest niesamowicie zabawne, bo ja mam do dnia dzisiejszego z zerówki właśnie jeszcze ze Stanów takie karty, gdzie nauczycielki napisały, że ja na placu zabaw robiłam koncerty dla dzieci i że wróżą mi karierę właśnie wokalną.
0: No i proszę, to przepowiednia się spełniła.
1: Tak.
0: A powiedz, miałaś też okazję wystąpić w Must Be The Music i Mam Talent, jak wspominasz tak. Te programy? Czy tam jest miejsce dla muzyki klasycznej?
1: No, zważając na to, że śpiewałam tam klasykę, to zapewne jest. Myślę, że jest i myślę, że też publiczność jest gdzieś tam może spragniona, bo jest to ciekawe w takim programie czegoś takiego. Na pewno jest miejsce. Wiadomo, że w przypadku no już programu Mam Talent, bo Must Be The Music jest gdzieś tam muzyczne, więc ta otwartość była większa, zwłaszcza za moich czasów też była Adam Sztaba, no to w jury, więc myślę, że to mówiło samo za siebie i więcej było tej muzyki klasycznej. W Mam Talent może tej klasyki jest mniej, więc przyszłam śpiewając Rusałkę Dworzaka, a w finale skończyłam śpiewając Caruso, już takie bardziej z pogranicza classical crossover, można powiedzieć. Natomiast totalnie mi to też nie przeszkadza, bo ja się świetnie realizuję w różnych gatunkach muzycznych i bardzo się cieszę, że miałam taką możliwość, bo gdzieś tam to mam talent. Chyba pokazało mi, że to jest ta droga, bo ja byłam bardzo gdzieś tam niepewna siebie, nie wierzyłam w to, co robię i pokazało mi, że są odbiorcy, że ludziom się podoba to moje śpiewanie, że są gotowi wysyłać SMS-y, ale też pisać do mnie przepiękne wiadomości. I to mi pokazało, że ta droga, którą gdzieś tam sobie obrałam, ma jakiś sens, bo są osoby, które gdzieś tam uderza to w ich serce, trafiam do ich serca, więc na pewno dobrze wspominam.
0: Powiedz, a komponujesz też sama swoje autorskie piosenki? Niedawno ukazał się utwór Świt i Księżyca Blask, którego będziemy mogli posłuchać na naszej antenie. Jak się czujesz jako kompozytorka, jako autorka tekstów?
1: To zawsze było we mnie. Zawsze gdzieś tam wypływało, że jako właśnie mała dziewczynka pisałam jakieś śmieszne piosenki o tęczy i o kałużach. Natomiast no wiadomo, to jest zupełnie inaczej już jako dorosła osoba z bagażem doświadczeń. Ja zawsze staram się po prostu przekazać to, co mam w sercu. I tutaj też ta piosenka, którą będą Państwo mieli okazję usłyszeć, mam nadzieję, że będzie taka motywująca. Właśnie napisałam tekst, też troszkę melodii w wokalizie, a tutaj muzykę Marcin Stępnik oraz jest również Grzegorz Złotnicki na fortepianie.
0: I jak przebiegała praca nad teledyskiem, bo widziałam, że teledysk też jest, można go obejrzeć.
1: Tak, tak, zapraszam, ponieważ cudowni są aktorzy z Teatru Wernisaż, właśnie z Jawora naszego. Teledysk powstał szybko, ponieważ to był dosłownie jeden dzień zdjęciowy, bo zgrać wszystkich muzyków terminowo, plus też aktorów tego teatru nie było wcale prosto, więc nie mieliśmy za dużo czasu. Natomiast staraliśmy się opowiedzieć takie trzy równoległe historie, no i przekazać taką prawdę, że nawet jak jest ciemność wokół nas i jest taki trudny okres, to są wokół nas ludzie i ci ludzie są takim naszym światłem tak naprawdę. I dlatego zapraszam, żeby zobaczyć ten teledysk, bo uważam, że kawał dobrej roboty ze strony aktorów.
0: Pięknie to powiedziałaś, Liliana. Myślę, że nasi słuchacze już są spragnieni tego, żeby wysłuchać tego utworu, ale jeszcze ostatnie pytanie. Gdzie będziemy mogli ciebie usłyszeć na żywo w najbliższym czasie?
1: Tak, w najbliższym czasie to 28.
0: Tylko mam nadzieję, że nie gdzieś w Singapurze.
1: No to tak, też będą koncerty we Francji, ale to tak bliżej to Dolny Śląsk, Jawor, 28 maja, godzina 18, kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej w Jaworze.
0: No to bardzo blisko i bardzo też data nieodległa, więc musimy zaprosić naszych słuchaczy także na ten koncert. A teraz przed nami świt i księżyca blask. Liliana Iżyk-Pabisiak była w studiu Radia Rodzina. Bardzo dziękuję za rozmowę i to spotkanie.
1: Dziękuję bardzo, było mi miło.

place. In a dance hall days, we were cool and crazy.

0: Ukraina wyraziła zgodę na prace ekshumacyjne we Lwowie. Dziecko spadło z 11 piętra, matka nietrzeźwa, to we Włocławku. Będzie też wielkie odliczanie przed finałem French Open. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Ukraina wydała oficjalną zgodę na przeprowadzenie prac ekshumacyjnych na lwowskim Hołowsku. Obecnie to ulica Warszawska we Lwowie, poinformował Instytut Pamięci Narodowej. Decyzja umożliwia polskim badaczom dokończenie prac związanych z odnalezieniem i pochowaniem szczątków żołnierzy Wojska Polskiego, poległych we wrześniu 1939 roku w obronie Lwowa. Wczoraj IPN otrzymał również potwierdzenie, że Ministerstwo Kultury Ukrainy wydało zgodę na przeprowadzenie prac ekshumacyjnych w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej na Wołyniu. Dramat we Włocławku. 5-letnia dziewczynka wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca. Dziecko śmigłowcem zabrano do szpitala w Bydgoszczy. Dziewczynka przebywała z 21-letnią matką, która była nietrzeźwa. Miała promil alkoholu w organizmie. Została zatrzymana przez policję, która teraz pod nadzorem prokuratury ustala, jak doszło do zdarzenia. Kompletnie pijana 31-latka opiekowała się natomiast miesięcznym dzieckiem w Radomsku. Kobieta miała prawie 3 promile alkoholu. Policję powiadomili ratownicy medyczni, którzy przyjechali do mieszkania 31-latki, by udzielić jej pomocy, mówi Dariusz Kaczmarek z tamtejszej policji.
1: Pomoc medyczną wezwała kobieta, która skarżyła się na złe samopoczucie i problemy z oddychaniem. Po przybyciu na miejsce ratownicy ustalili, że 31-letnia kobieta znajduje się pod znacznym wpływem alkoholu i sprawuje opiekę nad swoim miesięcznym dzieckiem. O sytuacji niezwłocznie powiadomiono policjantów.
0: Dziecko trafiło pod opiekę bliskich 31-latki. Kobiecie grozi teraz do 5 lat więzienia.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Menedżer Maji Chwalińskiej mówi wprost: nieważny jest wynik jutrzejszego finału, ważne, że ostatnią piłkę wygra Maja. Piotr Szczypka zachęca wszystkich Polaków, by kibicowali naszej tenisistce.
3: Zapraszam wszystkich na mecz w Paryżu. Polaków, którzy się tutaj znajdują z całego kraju, Francji, zapraszamy bardzo serdecznie. Przyjdźcie, weźcie flagi i wspierajcie Maję, bo chcemy jeszcze więcej w niedzielę i w Polsce, w wszystkich miastach przed telebinami, bo Maja jest tego warta.
0: Maja wyjdzie na kort jutro o 15:00. W finale będzie walczyć z Rosjanką Mirrą Andrzejewą.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Wnuczkowie ustalili hasła bezpieczeństwa z dziadkami. To akcja z Małopolski. Ustala z babcią hasło, w ramach której blisko 3000 uczniów w Małopolsce poznawało sposoby postępowania wobec przestępców oraz ich demaskowania. Najmłodszym poszło znakomicie.
4: Co może zrobić oszust?
5: Podszywać się pod osoby z rodziny w celu wyłudzenia pieniędzy, że na przykład jest jakiś wypadek, bardzo potrzebuje 20-50 zł.
6: Też się mogą podszywać pod bank, pod policję.
0: Mówili uczniowie ze szkoły podstawowej nr 64 w Krakowie. Łącznie w akcji wzięło udział ponad 50 szkół w Małopolsce.
7: Teraz w Radiu Rodzina sprawdzamy prognozę pogody. Zbliżający się weekend będzie taki mieszany. Temperaturowo bardzo ciepło, noce również ciepłe. Sobota zapowiada się ładnie, a niedziela już deszczowo i to deszczowo praktycznie na całym Dolnym Śląsku. Natomiast sobota nie będzie aż dość deszczowa. Przeważnie będzie słonecznie, jednak w rejonach podgórskich tutaj może nam jutro popadać, ale temperaturowo zapowiada się bardzo ciepło.
8: Reklama. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
9: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
10: We Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
9: To dokąd na wakacje?
10: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
9: A może dalej?
10: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
9: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
11: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
12: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
13: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę. Reklama.
14: Tu Radio Rodzina.

0: oblicza Wrocławia.
1: Dzień dobry Państwu. Kto nas uważnie słuchał, ten wie, że dzisiaj kontynuujemy nasze spotkanie z gościem minionej audycji, która miała miejsce w piątek, równo tydzień temu. A gościnią Obliczy Wrocławia jest dzisiaj Ewa Alfut. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Rozmawialiśmy o Uniwersytecie Trzeciego Wieku i aktywnościach w ramach tego uniwersytetu. Pani Ewo, pytałem dlaczego UTW, to teraz zapytam, dlaczego warsztaty autobiograficzne? Uczęszcza pani, tak już to kończy się ten semestr, ale myślę, że będzie kontynuacja na warsztaty dziennikarsko-literackie. Dosyć zbliżona forma.
2: No tak nie do końca. Na pewno to, czego się nauczymy na dziennikarsko-literackich, w jakiś tam sposób na biograficznych też się przydaje, ale warsztaty biograficzne mają przygotować rzeczywiście do napisania swojej biografii, ale głównie założenie jest takie, przynajmniej w tak wyglądały zajęcia, w których uczestniczyłam, to była pierwsza edycja warsztatów biograficznych, że poznajemy siebie, swoje korzenie, swoje słabe, mocne strony. Musimy sięgnąć do historii przodków, prawda? Mhm. I tutaj ubolewam, że tak mało rozmawiało się właśnie z rodzicami czy z dziadkami, których już nie ma i tego się nie odtworzy. No i odważamy się powiedzieć o sobie. Czasem są to bardzo takie bolesne rzeczy, ale to w pewien sposób też pełni taką rolę terapeutyczną.
1: Oczyszczającą pewną?
2: Oczyszczającą, pewno. Tak.
1: Okej, okay, czyli to nie jest tylko umiejętność pisania, ale przede wszystkim też i zebranie informacji, przemyślenia też wielu rzeczy.
2: Tak, i słuchania, bo jest nas tam kilka osób, każdy chciałby opowiedzieć, bo dostajemy na zajęcie jakieś zadanie. Wielu z nas jest takich gadułów, że chcieliby powiedzieć dużo, a tutaj trzeba kontrolować czas, bo czekają następni koledzy, więc też uczymy się słuchać. Myślę, że te zajęcia pełnią też taką właśnie terapeutyczną rolę.
1: Mhm. Myślę, że też tutaj trzeba się odważyć, żeby stanąć przed innymi i opowiedzieć nawet może te trudniejsze rzeczy, może też i pochwalić się. Nie każdy lubi też tak występować publicznie.
2: Tak, no tutaj ogromna rola prowadzącej, to jest też pani doktor Magda Wieteska, ta, która prowadzi u nas warsztaty dziennikarsko-literackie, ale tak, pan ma rację, bo czasem dostajemy zadanie i myślę sobie, Jezu, nie odważę się w życiu powiedzieć głośno, czy opowiedzieć tej historii, a potem jakoś tak się dzieje, że człowiek się otwiera, co prawda nikt nie zmusza, jeżeli ktoś uważa, że tego przerasta, to absolutnie prowadząca nie zmusza do tego, żeby mówić, jeżeli się nie jest w stanie w tym momencie akurat, prawda?
1: Mhm. W pierwszej audycji wspomniała pani, że była pani nauczycielką języka polskiego. I proszę powiedzieć, w jakim stopniu wiąże się to z pani aktywnością w Teatrzyku Poezji i w sekcji kultury?
2: Teatrzyk Poezji to w zasadzie objęłam dopiero w tym roku i dwa programy zrobiliśmy. Tutaj też bardzo dziękuję pani Agodzie Jęczelewskiej, która zaufała mi i jakby wybrała mnie na swoją następczynię. Też się wiele od niej nauczyłam, podpatrując, ale zapytał pan w jaki sposób. W zasadzie to jest to samo, co robiłam w szkole, tylko że teraz mam starszych troszeczkę uczniów, prawda, wykonawców, artystów, przedtem byli młodsi, ale nawet niektóre programy, scenariusze, które miałam przygotowane, mogę po jakiejś tam modyfikacji sobie wykorzystać. Mhm. W zasadzie tak samo się czuję, jakbym była w szkole.

0: Czym jest teatrzyk poezji? Bo z jednej strony, no tutaj mówimy teatr, tak słyszymy, teatr, z drugiej strony poezja.
1: Ja dosyć późno wstąpiłam do teatrzyku poezji, więc no, uczestniczyłam w takich programach jak Adam Mickiewicz, tak, gdzie prezentowaliśmy no, życiorys, ale w taki ciekawy sposób, ilustrowany też wierszami Adama Mickiewicza. Były jakieś tam scenki, Świtezianka na przykład była przedstawiana w formie scenki, czy potem był przepiękny program o Helenie Rubinstein. No ja, jak to mówią, przyjęłam troszeczkę inną formułę. Udało nam się zrobić, spotkały się te programy z ogromnie ciepłym przyjęciem, po prostu jesteśmy tak dumni, bo wszyscy same ochy i achy. To był pierwszy program na walentynki, to było Wszędzie i zawsze będę ja przy tobie, inspirowane słowami Adama Mickiewicza, a teraz właśnie w miniony piątek przedstawiliśmy program Wędrówką jedną Życie jest człowieka przez wiosny, lata, jesienie.
0: Ale program obejmuje recytacje poezji, czy jakieś inscenizacje również, jak to
1: są
0: wygląda?
1: Są inscenizacje, są recytacje, jest jakaś tam ilustracja muzyczna, także wszystkiego po troszeczku.
0: Okej, zatrzymajmy się przy sekcji kultury. Jest to też dosyć ciekawa pani aktywność, bo nie tylko skupia się na prezentowaniu czegoś, ale chyba też zachęcaniu do tego, żeby aktywnie i świadomie czerpać z kultury.
1: Tak, to też... Przejęłam sekcję kultury po koleżance, która, znowu powiem, zaufała mi, że sobie poradzę. I tak jak mówię, najważniejsze, i za to nam dziękują słuchacze, jest to, że przedstawiamy ofertę i zorientowani się są, co się dzieje, co można obejrzeć, ale to, że właśnie są zapisy, można się zapisać. Oczywiście bilety mamy po promocyjnej cenie, potem na następny tydzień czy tam za dwa tygodnie przynosimy te bilety, więc już nikt nie musi iść specjalnie kupować tego biletu, tylko po prostu dostaje, idzie i tych ofert jest bardzo dużo, a to, że promocyjne ceny to też jest bardzo ważne.
0: Niech pani powie, jak zapisać się do tej sekcji kultury, jak już o tym rozmawiamy, bo to jest jakaś grupa zamknięta, jak to wygląda?
1: Kiedyś była zamknięta, ale nie, teraz taka formuła otwarta. Kto ma ochotę, może na spotkania sekcji przychodzić, bo poza tą taką działalnością...
0: Dostępu do kultury?
1: Dostępu do kultury, to jeszcze zapraszamy na spotkania różne ciekawe osoby, śpiewaków, pisarzy, artystów, poetów, także no, tak to wygląda.
0: Drodzy Państwo, proszę szukać w internecie terminów spotkań. Pani Ewo, muszę zapytać już o taki też relaks trochę, bo tutaj rozmawiamy o tej aktywności, kalendarz, słyszymy, że cały czas jest napięty i wszędzie są wpisane propozycje różnej aktywności. Co pani daje siłę? Bo znalazłem taką informację, że obok działalności artystycznej, tutaj tej edukacyjnej, ważną rolę odgrywała w pani życiu natura. Las, rośliny, zwierzęta.
1: Tak, to znaczy chodzę z Perpedesem na takie właśnie wędrówki. To znaczy kiedyś mogłam na dłuższe, teraz...
0: To tak. Proszę nam wytłumaczyć też pojęcie, bo to jest klub, tak?
1: Tak, to jest klub Perpedes Piechurów. Perpedes. Jest grupa, która chodzi w górki. No ja już niestety się na takie wyprawy nie piszę. Jest grupa, która chodzi po lasach, polach, parkach Wrocławia i to jest bardzo też ciekawe. Czyli po prostu wędrujemy sobie Perpedes. Oprócz tego jestem w klubie aktywnych turystów przy oddziale wojskowym PTTK-u, także też na takie no, różnego rodzaju i wycieczki i w okolicach Dolnego Śląska i dalszej na zloty. No poza tym działka oczywiście to już jest największa przyjemność i kiedy jest mi smutno, źle, coś mnie martwi, to właśnie działeczka.
0: Ale panie, bo ja myślałem, że się dzielą właśnie osoby na tych działkowiczów i aktywnych. A pani widzę tutaj całą
1: jedno z drugim połączyła. Można połączyć. Oczywiście teatr, oczywiście, no jeszcze śpiewam w górze, książki.

0: Jeszcze mam takie dwa pytania na koniec, bo jedno takie, które się przewija chyba tak w tle i wcześniejszej, tej sprzed tygodnia i teraz. Dużo pani opowiada o aktywnościach, o tym działaniu, ale ja mam wrażenie, że też z tyłu się muszą pojawiać ludzie. Bo wszędzie, gdzie pani jest, to są ludzie i to wokół ludzi się dzieje. Jak pani na to patrzy? Bo są osoby, które na przykład nie za bardzo przepadają, tak, za takimi nowymi kontaktami. Dobrze się czują w starym, sprawdzonym towarzystwie, a tutaj jednak trzeba cały czas kogoś poznawać.
1: Tak. To oczywiście ma swoje dobre strony, bo poznawanie nowych ludzi, no to jest chyba czymś ważnym. Oczywiście myślę, że takie bliższe kontakty to mamy cały czas z tymi ludźmi, z którymi jesteśmy od dawna, sprawdzonymi przyjaciółmi czy dobrymi znajomymi. Natomiast tutaj na uniwersytecie no też jest okazja do poznania ludzi. Zazwyczaj chyba wybieramy też takich, którzy, jak to się mówi, nadają na tych samych falach, co my, ale jednocześnie też no, takie konfrontacje, o chociażby, Boże, no z tymi nie po drodze i niekoniecznie moglibyśmy się zaprzyjaźnić, ale to jest ważne. Poza tym uniwersytet, myślę, że pełni też tutaj ważną rolę z tego względu, że no, człowiek nie jest sam, bo jejka, dzieci dorosły, jak przychodzi się z zajęć, zamyka się za sobą drzwi, to już jest się samemu, ale ta świadomość, że można wyjść i się wyjdzie do ludzi i że będzie się z tymi ludźmi czy razem śpiewać, czy wędrować, no to jest bardzo ważne.
0: To najważniejsze pytanie na koniec, od czego zacząć? Jaki jest ten pierwszy krok?
1: Na emeryturze?
0: No nie wiem, do aktywności jakiejś. Pani ma tak duży wachlarz aktywności, że wybierzmy może. Uniwersytet trzeciego wieku jest najprostszy, bo po prostu należy znaleźć coś, co lubimy i się zapisać. Ale powiedzmy do tego, żeby podjąć decyzję, że gdzieś chcę być, w jakiejś grupie coś chcę robić, nowych może umiejętności chcę nabyć.
1: Ja myślę, że większość z nas wybiera to, co robiliśmy wcześniej i tym się kierujemy, a po drodze pojawiają się te boczne dróżki, na które możemy sobie ewentualnie wkroczyć i coś nowego poznać.
0: Czyli otwarta głowa i się rozglądamy.
1: No tak, no i chęć wyjścia z domu. Mimo, bo ja, nikt nie chce w to wierzyć, ja kocham być w domu, ja kocham dom, naprawdę. Teraz na przykład już czekam na wakacje, żeby można było sobie posiedzieć w domu, poczytać, pójść na działeczkę, ale jednocześnie, kiedybym miała tylko tą świadomość, że Boże, nic poza tym nie ma, to chyba by nie było dobrze.
0: Drodzy Państwo, niech to będzie inspiracja dla Was. Proszę, szukajcie swoich aktywności. Na pewno da rady odpocząć. Jak się wybierze za dużo tych aktywności, to też znajdziecie czas dla siebie, nie ma się czego bać. Dziękuję bardzo za to spotkanie, za rozmowę. Przypomnę, gościnią Obliczy Wrocławia była Ewa Alfut. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
0: Państwu dziękuję za obecność i za uwagę i zapraszam każdego dnia na Oblicza Wrocławia po godzinie 17. Łukasz Ligorowski.
2: Oblicza Wrocławia. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

0: Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy w Polsce, powiemy, czego dotyczy wizyta. Dowódca Mazowieckiej Brygady WOT-u z zarzutami. Lekarze do końca czerwca będą zachęcać do badań profilaktycznych. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Jutro przed południem minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się z szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanowem. Z Budanowem rozmawiał już wiceszef MSZ Marcin Bosacki, a tematem była sprawa nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwy odwołującej się do bohaterów UPA i ukraińskie propozycje rozwiązania tej sytuacji. A jak podaje Polska Agencja Prasowa, w ciągu najbliższych godzin szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy ma spotkać się też z szefem Prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcinem Przydaczem. A tymczasem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o wymianie jeńców wojennych z Rosją. Wymianę potwierdziło Ministerstwo Obrony Rosji. Więcej na ten temat Barbara Hobzda.
1: Prezydent Ukrainy wyjaśnił, że odzyskanie od strony rosyjskiej jeńcy to m.in. obrońcy Mariupola i zakładów Azowstal, w tym okupowanym dziś mieście, a także żołnierze, którzy walczyli na kierunkach donieckim, ługańskim, charkowskim, chersońskim, zaporowskim, sumskim, kijowskim i kurskim. Na stronę ukraińską powróciło 185 żołnierzy. Niektórzy z nich byli w rosyjskiej niewoli od 2022 roku. Ministerstwo Obrony Rosji oświadczyło, że rosyjscy jeńcy, którzy zostali wymienieni, znajdują się na Białorusi. Resort w Moskwie poinformował też, że w tej sprawie pośrednikiem były Zjednoczone Emiraty Arabskie.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Żołnierz WOT-u z zarzutami prokuratury, chodzi o dowódcę 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Pułkownik Witold B. miał się dopuścić wyłudzeń świadczeń z wojska z tytułu rozłąki i przejazdów, które w rzeczywistości nie miały miejsca. Kolejne nienależne mu pieniądze otrzymał z Wojskowej Agencji Mienia Wojskowego, mówi Piotr Skiba z Warszawskiej Prokuratury Okręgowej.
3: Chodzi tutaj o oszustwa na szkodę Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie i Lublinie w zakresie wyłudzania nienależnych świadczeń z tytułu nieodpłatnego zakwaterowania.
0: Z procederu Witold B. stworzył stałe źródło dochodu, został już zawieszony przez WOT do czasu zakończenia postępowania. Lekarze do końca czerwca w ramach Dni Walki z Chorobami Nowotworowymi będą zachęcać do badań profilaktycznych, takich jak mammografia, cytologia czy zwykła kontrolna morfologia krwi. W Polsce na badania profilaktyczne nadal zgłasza się niewielki odsetek osób, a wczesne wykrycie choroby jest bardzo ważne, mówi profesor Tomasz Nowikiewicz z Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
4: Im mniej ta choroba będzie zaawansowana, tym prostsze zadanie stoi zarówno przed samą pacjentką, jak i przed każdym onkologiem, który czeka na pacjentki i chce im pomóc.
0: Mammografia jest dostępna dla pań między 45 a 74 rokiem życia. Na badanie nie potrzeba skierowania i można je wykonywać bezpłatnie co 2 lata. Młodsze panie mogą poprosić o badanie USG piersi swojego lekarza, ginekologa.
5: W Radiu Rodziny już teraz czas na prognozę pogody. Sprawdzamy, jak będzie wyglądał zbliżający się, rozpoczynający już jutro weekend. Słuchajcie, jutrzejszy dzień bardzo ładnie się zapowiada. Nawet do 25 stopni na termometrach. Pełnia słońca, jeżeli chodzi o rejon Dolnego Śląska, od Polkowic po Kłodzko, ale z wyłączeniem Jeleniej Góry, Wałbrzycha czy Szklarskiej Poręby. Tam zapowiada się dość deszczowy dzień, a temperaturowo do 22 stopni.
2: Radio Rodzina.

0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym czytadełku. Ada
1: i Łucja,
0: mama
1: i córka.
0: Czerwiec jest takim miesiącem, w którym w wielu przedszkołach i szkołach odbywa się święto rodziny. Z jakiej to okazji?
1: Świętowania rodziny.
0: No, a czyli jakich dni? Dnia mamy
1: i taty.
0: I jeszcze dnia?
1: Dzieci.
0: Tak, Dnia Dziecka. No i my dzisiaj będziemy opowiadać też o takich książkach, które idealnie pasują właśnie na te wszystkie okazje. I to będzie taki odcinek miłostkowy. I te książki to są takie książki miłostki. Czy dobrze mówię?
1: Mhm. Można powiedzieć, że wyciskacze łez.
0: Wyciskacze łez. Ty się trochę wzruszyłaś, jak czytałyśmy te książki?
1: Nie, ale ktoś mógłby się wzruszyć.
0: Też mi się tak wydaje. I zaczniemy od książki Co czujesz, tato? Opowiedz o niej trochę więcej.
1: To jest tak fajnie namalowane, że ten tato jest taki duży.
0: No ja bym nawet powiedziała, że on jest ogromny, co? W porównaniu do tego synka, bo mamy tu dwóch bohaterów, tata i synek.
1: Szczególnie tutaj jest taki ogromny, jasny.
0: To prawda. I co oni tutaj przeżywają? Jakie przygody? O czym ta książka opowiada?
1: Zaraz znajdą super strodę. O! I tutaj oglądali film jeden i powinny być na początku znaki. To jest wyciskacz łez.
0: Tak, to był taki wzruszający film. Mhm. Tato się na nim wzruszył. Trochę się popłakał.
1: No i ciągle wycierał nos.
0: Tak, bo tutaj mamy przedstawione różne sytuacje i są nazwane emocje taty, prawda?
1: A psik.
0: Nie, chlip.
1: Chlip.
0: Tata chlipał. Nie miał kataru, tylko to były łezki wzruszenia. No i właśnie tutaj na przykład się wzruszył, a jak babcia Krysia wylądowała w szpitalu, to tato...
1: Był smutny.
0: I się o nią...
1: Martwił.
0: A kiedy panu Jackowi ukradziono samochód...
1: To chcieli mu pożyczyć, ale tym samym dniu odnaleźli mu samochód.
0: Tak, i tato mu wtedy współczuł, prawda? Mhm. I pamiętasz, co tutaj jeszcze się działo? Jakie emocje tata przeżywał? Masz jakąś swoją ulubioną historię, czy to była ta z tym filmem?
1: To jest o urodzinach, jest moja ulubiona.
0: I co się działo w urodziny?
1: Miał super niespodziankę. Mhm. I mam też swoją najulubieńszą historię. Kupili pan Jacek znów stanął na ich miejscu parkingowym i nie robił tego specjalnie, tylko po prostu jego miejsce ciągle myliło mu się z miejscem parkingowym tego taty i tego chłopca. I kupili takie farbki niezmywalne i namalowali na ich miejscu kwiatki. I teraz pan Jacek już się nie pomyli.
0: A jak myślisz, czemu w tej książce tak dużo miejsca autorka poświęciła emocjom taty?
1: Żeby wiedzieć, kiedy są te emocje.
0: Tu jest też pokazane, że tato też może przeżywać różne emocje, bo my mówimy dzieciom, prawda? Na przykład, o, widzę, że się zezłościłaś, albo że jesteś smutna, widzę, że się bardzo cieszysz, ale żeby nauczyć dzieci, to samemu też trzeba wiedzieć, co my przeżywamy. Jest takie powiedzenie, które jest, jak myślisz, prawdziwe czy nie, że chłopaki nie płaczą.
1: Nie.
0: Chłopaki mogą płakać?
1: Tak.
0: Mhm. Pewnie, każdy może. No i właśnie tu tak trochę jest pokazane w tej książce, jest tak odczarowane to powiedzenie, że wcale tak nie jest, że chłopaki nie mogą płakać, albo że nie mogą się smucić, złościć, tylko że mogą przeżywać wszystkie emocje, czyli tatusiowie też, po to, żeby siebie dobrze rozumieć, ale też po to, żeby nauczyć dzieci, prawda?
1: Aha.
0: I myślę, że to jest bardzo, bardzo ważna książka, idealna na dzień taty.
1: Najidealniejsza.
0: No i jeszcze są inne części. Jest Kocham Cię, tato, na przykład. I Mój tata mistrz świata. Myślę, że do czytania z tatą to one są super. To była książka Co czujesz, tato? Pani Katarzyny Biegańskiej od wydawnictwa Kropka. A teraz dla odmiany powiemy o...
1: Jak dobrze być twoją mamą.
0: Tak, Dobrze być twoją mamą. To Anna Jankowska i ilustracje Emilii Dziubak. I to jest książka wydana przez naszą księgarnię. Tutaj jest troszkę inna historia.
1: A z jakiego wydawnictwa?
0: Nasza księgarnia. Tak się nazywa to wydawnictwo. I tutaj już nie mamy bohaterów ludzkich, tylko zwierzęcych. Mamy dwa króliczki. I co tutaj mamy? Coś się podobało w tej książce?
1: Jak jeden króliczek skakał z poduszkami i budził mamę.
0: Tym razem mama spała trochę dłużej niż dzieci.
1: No, a dzisiaj moja mama spała dłużej niż ja.
0: No, tak mi się jakoś udało. I w tej książce mamy takie przejście przez cały dzień mamy i dzieci. Najpierw właśnie pobudka, potem wspólne śniadanie, później przytulasy, bo mamie było trochę smutno, spacer w lesie. Tutaj mama jest trochę...
1: zmęczona.
0: A czy dzieci też są czasem zmęczone?
1: Tak.
0: No, chyba trochę rzadziej niż mamusie i tatusiowie, co? No właśnie, i tu jest taka mama, która pozwala dzieciom trochę pobałaganić i angażuje je w różne obowiązki domowe. Co ci się podobało w tej książce?
1: Wszystko.
0: A najbardziej co? Bardziej ilustracje, czy bardziej ta historia?
1: Jak to było w książce, lubię nasze wspólne śniadanie, nawet jeśli coś ląduje na podłodze, nic nie szkodzi, pozbieramy razem. I króliczek chciał zjeść marchewkę z podłogi.
0: Bo ja myślę, że tutaj specjalnie właśnie jest tak pokazane, że mama właśnie nie przejmuje się tym, że jest trochę bałaganu, albo o, uwielbiasz się pluskać w kąpieli, ochlapując wszystko wokół, również mnie nic nie szkodzi, zaraz się wysuszymy. Bo w tej książce jest położony taki silny akcent na to, że ważniejsze od bałaganu, zamieszania i tego, że czasem coś trzeba robić dłużej, kiedy na przykład dzieci pomagają, no bo jak na przykład jak ty chcesz kroić, to to trwa trochę dłużej niż jak ja pokroję sama, prawda? No, ale ważniejsze jest wspólne spędzenie czasu. I tu jest pokazane, że nie warto się przejmować tym, że czasami trochę mamy więcej do posprzątania, bo fajnie jest, że spędziliśmy razem czas. Dobrze być twoją mamą. Od wydawnictwa Nasza Księgarnia. I tak na podsumowanie, to będą takie dwie książki, które pasują i na dzień mamy, i na dzień taty, i na dzień dziecka, i na to święto rodziny, bo to wszystko tak się tutaj super łączy. To są jeszcze propozycje od wydawnictwa Kropka. Zawsze będę przy tobie i zawsze będę cię kochać. Co byś powiedziała o tych książkach?
1: Że te zwierzątka pokazują, że one, jak one kochają, jak one radzą dzieciom, różne rady pokazują i to jest takie fajne. No wtedy to jest takie bardzo wzruszające.
0: A co cię wzruszyło najbardziej?
1: Mnie nic. Mhm. Ale kogoś innego może bardzo wzruszyć.
0: Ty uważasz, że to są książki dla takich dużych dzieci jak ty, czy dla raczej młodszych?
1: Dla młodszych.
0: Mhm. Tak, myślę, że to są książki dla troszkę młodszych dzieci, bo jest tutaj mało tekstu, duże ilustracje, te zwierzątka nie są takie duże i też nie ma aż takiego przesytu na tych ilustracjach, że się tak łatwiej skupić na jakimś konkretnym obiekcie, ale są pięknie zilustrowane, mają takie ładne, stonowane barwy i bardzo mi się te ilustracje podobają. I to mogą być właśnie takie dobre lektury do czytania już nawet z takimi dwuletnimi, trzyletnimi dziećmi. To myślę, że bardzo fajnie, bo dla ciebie to już trochę krótkie, co?
1: No.
0: Takie fajne do przeczytania, ale to tak
1: króciutkie,
0: ty już wolisz trochę dłuższe. Ale zgadzasz się ze mną z tym, co powiedziałam, że są piękne ilustracje i tekst też jest właśnie no taki wzruszający, jak mówiłaś?
1: Mhm.
0: Też myślę, że dla osób, które może nie wiedzą, jak trochę więcej o tej swojej miłości opowiedzieć, albo trochę może się krępują, czyli tak troszkę są zawstydzone, bo nie wiedzą jak, to książki mogą pomóc?
1: Bardzo.
0: Bardzo. To my polecamy bardzo do czytania wszystkie te książki, o których dziś mówiłyśmy. Życzymy Państwu miłego, długiego weekendu.
1: Lucja
0: i Ada.
1: Do usłyszenia i pamiętajcie, czytajcie z dziećmi.
0: Papa.
1: Papatki.
2: Zbudujemy dom z nadziei.
3: Radio Lecina.
4: Milicz.
5: Milicz.
4: 78
5: i 5 FM.

0: Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. W każdą pogodę.
1: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have.

0: Bruno Ferrero. 365 krótkich opowiadań dla ducha.
1: Niebo za punkty. Pewna dobra chrześcijanka stanęła u bram nieba. Była zatrwożona. Święty Piotr przyjął ją serdecznie, ale powiedział: aby wejść do raju, trzeba mieć 100 punktów. Kobieta zaczęła wymieniać. Byłam wierna mężowi przez całe życie. Starałam się wychować po chrześcijańsku moje dzieci. Nie udało mi się to w pełni, ale zrobiłam wszystko, co mogłam. Przez 22 lata byłam katechetką. Pracowałam na rzecz misji, pomagałam w Caritasie.

0: Starałam się zawsze dobrze traktować osoby, z którymi miałam do czynienia, szczególnie proboszcza i moich sąsiadów. Gdy zatrzymała się, by nabrać powietrza, święty Piotr powiedział: masz 2,5 punktu. Było to dla kobiety niczym uderzenie obuchem. Wówczas na nowo podjęła wyliczanie. Opiekowałam się moimi starymi rodzicami. Przebaczyłam siostrze, która kłóciła się ze mną o spadek. Nigdy nie opuściłam niedzielnej mszy świętej z wyjątkiem dni narodzin moich dzieci. Brałam udział w nabożeństwach i naukach wielkopostnych. Zawsze odmawiałam pacierze, różaniec w październiku. Święty Piotr. Mamy 3 punkty. Kobieta załamała się. Jak dojdzie do wymaganych 100 punktów, wymieniła już sprawy najważniejsze. Z trudem zdoła znaleźć jeszcze cokolwiek. Ze łzami w oczach i z drżącym głosem powiedziała: jeśli tak się sprawy mają, mogę liczyć jedynie na miłosierdzie Boże. 100 punktów, zawołał święty Piotr. Błogosław duszę moja Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach, bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak można jest Jego łaskawość dla tych, co się Go boją. Jak się lituje ojciec nad synami, tak Pan się lituje nad tymi, co się Go boją. Wie On, z czego jesteśmy utworzeni. Pamięta, że jesteśmy prochem. Czytał Marek Lewicki, Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.
1: Na kolejny odcinek opowiadań Bruno Ferrero zapraszają Radio Rodzina i Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.

0: Radio Rodzina. Więcej słońca.
1: Wołodymyr Zełenski napisał do Putina list otwarty z propozycją negocjacji. Madryt czeka na papieża Leona XIV. Ostatnie burze zmniejszyły ryzyko pożarów w lasach. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. To dowód, że Ukraina jest gotowa do negocjacji i zawieszenia broni z Rosją. Tak Komisja Europejska komentuje list otwarty Wołodymyra Zełenskiego do Władimira Putina. Ukraiński przywódca zaproponował w nim zakończenie wojny i rozpoczęcie negocjacji pokojowych w neutralnym państwie. Więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
2: Zełenski zdecydował się na nową próbę przełamania impasu w negocjacjach z Rosją. Do tej pory wszystkie kończyły się niepowodzeniem. Tym razem ukraiński przywódca proponuje Putinowi spotkanie twarzą w twarz. Inicjatywę pochwalił już amerykański prezydent Donald Trump, także francuski przywódca Emmanuel Macron. To bardzo dobry pomysł. Cieszę się, że rozmowy mogą zostać wznowione. Macron zapowiedział przy tym kolejne rozmowy koalicji chętnych w sprawie Ukrainy. Ma dojść do nich w połowie lipca w Paryżu. Wydarzenie zbiegnie się w czasie z Dniem Bastylii. Wcześniej, bo jeszcze w czerwcu, Macron chce spotkać się tylko z Zełenskim.
0: Wiadomości ze świata sportu.
1: W sobotę o 15 na paryskich kortach Maja Chmalińska wystąpi w finale French Open. Jej rywalką będzie Rosjanka Mirra Andrzejewa. Jej nieoczekiwany sukces wywołał spory entuzjazm w Zagłębiu Dąbrowskim, skąd wywodzi się zawodniczka. O świetnej pasie tenisistki rozmawialiśmy na kortach tenisowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie.
3: No na pewno Maja nas zaskoczyła.
4: Jesteśmy bardzo dumni, tak? Maja zaczęła grać w wieku takim jak moja córka, więc jest dodatkowa motywacja do treningu, tak, Oliwka?
5: No. W czym wam Maja Chwalińska imponuje?
6: W tym, że gra bardzo luźno i nie napina się tak bardzo i taktycznie.
7: Ma świetny styl gry.
5: A myśli pan, że teraz to nakręci dodatkowo?
8: No zdecydowanie tak. Jest boom. To troszeczkę odwagi też da dziewczynom, które są jej postury, tak? Malutka dziewczyna, też się tak wyśmiewali z niej. Da się grać? Da się grać. Nie trzeba mieć 2 metrów.
1: Z kolei mieszkańcy Dąbrowy Górniczej mogli oglądać półfinałową rywalizację w strefie Kimica w Fabryce Pełnej Życia. Podobną możliwość będą mieli również podczas sobotniego finału.
0: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Ponad 500 000 osób zapisało się na wydarzenia z udziałem Leona XIV w Madrycie, stolica Hiszpanii. 15 lat po Światowych Dniach Młodzieży z udziałem Benedykta XVI uruchomiła wielką machinę organizacyjną od transportu i zabezpieczenia medycznego po nocne otwarcie muzeów, parafii i przestrzeni dla pielgrzymów. Leon XIV będzie przebywał w Hiszpanii od 6 do 12 czerwca, odwiedzając także Barcelonę i Wyspy Kanaryjskie. Centralnym wydarzeniem będzie msza Bożego Ciała na Plaza de Cibeles w Madrycie w niedzielę, po której procesja przejdzie ulicami miasta. W programie znalazły się także spotkania młodych, wydarzenia muzyczne i artystyczne, nocne otwarcie muzeów oraz parafii na stadionie Santiago Bernabeu. W obecności papieża pojawią się szczególnie czczone przez Madrytczyków wizerunki Jezusa z Medinaceli i Matki Bożej Almudena. Dzięki burzom spadło zagrożenie pożarowe w lasach. Po wielu miesiącach suszy ściółka była bardzo sucha, ryzyko zaproszenia ognia ekstremalnie wysokie. Ostatnio ulewy unormowały sytuację, mówi Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
9: Komunikaty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej informują o możliwości wystąpienia opadów, deszczu i burz. Natomiast dzięki opadom deszczu na większości terytorium Polski występuje małe zagrożenie pożarowe w lasach.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami z gradem i silnym wiatrem w porywach. Wiatr może osiągać 80 km na godzinę.
10: Już teraz w Radio Rodzina sprawdzamy prognozę pogody. Jeżeli chodzi o weekend, no to będzie taki mieszany, trochę deszczu, trochę słońca. Słońce będzie nam towarzyszyło przeważnie w sobotę, a w niedzielę raczej popada. No i popada już wtedy na całym Dolnym Śląsku. Sobota jednak przeważnie na Dolnym Śląsku słoneczna. Popadać może jedynie w rejonach podgórskich, w okolicach Jeleniej Góry, Wałbrzycha czy Szklarskiej Poręby.
0: Radio Rodzina.

0: Wołodymyr Zełenski napisał do Putina list otwarty z propozycją negocjacji. Madryt czeka na papieża Leona XIV. Ostatnie burze zmniejszyły ryzyko pożarów w lasach. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. To dowód, że Ukraina jest gotowa do negocjacji i zawieszenia broni z Rosją. Tak Komisja Europejska komentuje list otwarty Wołodymyra Zełenskiego do Władimira Putina. Ukraiński przywódca zaproponował w nim zakończenie wojny i rozpoczęcie negocjacji pokojowych w neutralnym państwie. Więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
1: Zełenski zdecydował się na nową próbę przełamania impasu w negocjacjach z Rosją. Do tej pory wszystkie kończyły się niepowodzeniem. Tym razem ukraiński przywódca proponuje Putinowi spotkanie twarzą w twarz. Inicjatywę pochwalił już amerykański prezydent Donald Trump, także francuski przywódca Emmanuel Macron. To bardzo dobry pomysł. Cieszę się, że rozmowy mogą zostać wznowione. Macron zapowiedział przy tym kolejne rozmowy koalicji chętnych w sprawie Ukrainy. Ma dojść do nich w połowie lipca w Paryżu. Wydarzenie zbiegnie się w czasie z Dniem Bastylii. Wcześniej, bo jeszcze w czerwcu, Macron chce spotkać się tylko z Zełenskim.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: W sobotę o 15:00 na paryskich kortach Maja Chmalińska wystąpi w finale French Open. Jej rywalką będzie Rosjanka Mirra Andrzejewa. Jej nieoczekiwany sukces wywołał spory entuzjazm w Zagłębiu Dąbrowskim, skąd wywodzi się zawodniczka. O świetnej pasie tenisistki rozmawialiśmy na kortach tenisowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie.
3: No na pewno Maja nas zaskoczyła.
4: Jesteśmy bardzo dumni, tak? Maja zaczęła grać w wieku takim jak moja córka, więc jest dodatkowa motywacja do treningu, tak, Oliwka?
5: No. W czym wam Maja Chwalińska imponuje?
6: W tym, że gra bardzo luźno i nie napina się tak bardzo i taktycznie.
7: Ma świetny styl gry.
5: A myśli pan, że teraz to nakręci dodatkowo?
8: No zdecydowanie tak. Jest boom. To troszeczkę odwagi też da dziewczynom, które są jej postury, tak? Malutka dziewczyna, też się tak wyśmiewali z niej. Da się grać? Da się grać. Nie trzeba mieć 2 metrów.
0: Z kolei mieszkańcy Dąbrowy Górniczej mogli oglądać półfinałową rywalizację w strefie Kimica w Fabryce Pełnej Życia. Podobną możliwość będą mieli również podczas sobotniego finału.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Ponad 500 000 osób zapisało się na wydarzenia z udziałem Leona XIV w Madrycie, stolica Hiszpanii. 15 lat po Światowych Dniach Młodzieży z udziałem Benedykta XVI uruchomiła wielką machinę organizacyjną od transportu i zabezpieczenia medycznego po nocne otwarcie muzeów, parafii i przestrzeni dla pielgrzymów. Leon XIV będzie przebywał w Hiszpanii od 6 do 12 czerwca, odwiedzając także Barcelonę i Wyspy Kanaryjskie. Centralnym wydarzeniem będzie msza Bożego Ciała na Plaza de Cibeles w Madrycie w niedzielę, po której procesja przejdzie ulicami miasta. W programie znalazły się także spotkania młodych, wydarzenia muzyczne i artystyczne, nocne otwarcie muzeów oraz parafii na stadionie Santiago Bernabeu. W obecności papieża pojawią się szczególnie czczone przez Madrytczyków wizerunki Jezusa z Medinaceli i Matki Bożej Almudena. Dzięki burzom spadło zagrożenie pożarowe w lasach. Po wielu miesiącach suszy ściółka była bardzo sucha, ryzyko zaproszenia ognia ekstremalnie wysokie. Ostatnio ulewy unormowały sytuację, mówi Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
9: Komunikaty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej informują o możliwości wystąpienia opadów, deszczu i burz. Natomiast dzięki opadom deszczu na większości terytorium Polski występuje małe zagrożenie pożarowe w lasach.
0: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami z gradem i silnym wiatrem. W porywach wiatr może osiągać 80 km na godzinę.
10: A teraz w Radiu Rodzina sprawdzamy prognozę pogody. Zbliżający się weekend będzie taki mieszany. Temperaturowo bardzo ciepło, noce również ciepłe. Sobota zapowiada się ładnie, a niedziela już deszczowo i to deszczowo praktycznie na całym Dolnym Śląsku. Natomiast sobota nie będzie aż dość deszczowa. Przeważnie będzie słonecznie, jednak w rejonach podgórskich tutaj może nam jutro popadać, ale temperaturowo zapowiada się bardzo ciepło.
2: Radio Rodzina.

0: Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. W każdą pogodę.
1: Gdzie się podziały tamte prywatki niezapomniane? Elvis, Sedaka, Speedy Gonzales albo Diana. Pod paltem wino, a w ręku kwiaty, wieczór, bambino i ty. Same przeboje, czerwony gitar,

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Radia Rodzina przysyła Grzegorz Turnał.

0: To mogłeś być ty, to mogłem być ja, a kula się kręci w przestrzeni. Czy wybór, czy los, czy przepaść, czy most, kto z kim się na życie zamieni.
1: To mogę być ja, to możesz być ty, płaszcz z wełny utkany czy z liści. Czy przepaść, czy most, czy wybór, czy los, a życie nie może się przyśnić.

0: Też tak masz.
1: Autopromocja.
2: Napisz proszę.
3: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie. Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Parara, parara.
2: Audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

Radio Rodzina Milicz 88,5 FM. Tu Radio Rodzina.